0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk, kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła. Wracamy do tematu dystrybucjonizmu, nie mylić z redystrybucjonizmem, są to zupełnie inne pojęcia. Moimi i Państwa gośćmi są po raz kolejny Michał Gruszyński, historyk.
2: Witam Panu, witam Państwa, dobrego wieczoru.
1: I Jarema Piekutowski, socjolog, autor licznych, miejmy nadzieję, niebawem coraz liczniejszych książek. Witam serdecznie.
3: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
1: W ostatniej audycji, w której poruszaliśmy dość szeroki temat stosunku Kościoła do własności i do środków produkcji oraz stosunków społecznych, pojawiły się już nazwiska Hilarego Belloca i Gilberta Keitha Chestertona jako twórców, czy raczej współtwórców koncepcji dystrybucjonizmu. Powiedzieliśmy sobie tutaj o fascynacji obu autorów średniowieczem. No i pora powiedzieć, dlaczego oni tak bardzo fascynowali się średniowieczem, co pozytywnego dostrzegali w tej mrocznej, pełnej zabobonów epoce.
2: Przede wszystkim widzieli epokę, kiedy tak naprawdę jedyną religią, jaką był, to był katolicyzm. Obydwaj byli katolikami. Uważali, zwłaszcza Chesterton, że przez to, że Anglia odeszła od katolicyzmu, straciła swoją tożsamość. Byli właśnie zachwyceni tą drobną gospodarnością człowieka, tymi wielkimi firmami, gdzie każdy pracował na siebie, dla innych, ale jednocześnie on był i czuł się za to odpowiedzialny, miał na to wpływ. To nie to jest rzecz, tak jak dzisiaj. Człowiek pracuje w jednej wielkiej firmie, jeśli mu się to przestaje podobać, a trafia mu się okazja, znajduje nową pracę, idzie do nowej pracy i po prostu w tym momencie bezwzględnie nawet zwalcza swoich dawnych pracodawców, a nawet, jeśli ma mało etyki, zdradza tajemnicę firmy.
1: Słowo korporacja od razu ciśnie nam się tutaj na usta.
2: Dystrybucjonizm jest czymś antykorporacjonizmem, tak to można nazwać, albo odpowiedzią na korporacjonizm.
1: Ale powinniśmy tutaj pewne rzeczy rozgraniczyć, dlatego że słowo korporacja pierwotnie oznaczało coś bardzo bliskiego, co cech, prawda? I dopiero później doszło do przepoczwarzenia tego słowa właśnie w takie znaczenie, jakiego używamy dzisiaj.
2: Pejoratywne to, co my dzisiaj nam się kojarzy.
1: Pejoratywne, bo przecież kiedyś, wspominaliśmy w poprzedniej audycji, że te cechy, czyli właśnie małe przedsiębiorstwa zrzeszające ludzi od tych najniższych uczniów po majstrów cechowych, czyli nie konfliktujące, nie przeciwstawiające sobie pracowników i właścicieli, bo każdy tak naprawdę pracujący w warsztacie, nie wiem, miecznika czy ludwisarza był po części pracownikiem, po części współwłaścicielem tego zakładu. I że korporacje pierwotnie to były właśnie, czy miały być właśnie takie cechy. Stały się zaprzeczeniem tej idei. Molochami, lewiatanami potwornymi.
2: Dosłownie chciałem użyć właśnie tego określenia molochani, gdzie tak naprawdę wpływ ma niewielka grupa osób, nieważne jak to nazwiemy, rada nadzorcza, czy jakoś inaczej, która ma największą ilość akcji i ona decyduje o wszystkim. I człowiek tak naprawdę pracujący w tej korporacji nie ma nic do powiedzenia. To jest koło w wielkiej machinie, kółeczko właściwie, część, które w każdej chwili można wymienić, jak się zużyje. I nikt nawet nie zauważy, że ten mechanizm trochę inaczej pracuje.
1: Czy pewnego rodzaju taką upiorną pozostałością pierwotnej idei korporacyjnej, tej pozytywnej, tej cechowej,
2: pierwotnej, tak?
1: Nie jest to, z czym możemy się czasem w wielkich firmach spotkać. Ja osobiście miałem takie doświadczenia, bo również zjawił się w moim życiu epizod, całkiem zresztą długi, pracy w korporacji, że wszyscy, od najniższego szczebla pracowniczego po prezesa, mówią sobie po imieniu. W wielu korporacjach tak jest i to stwarza takie wrażenie takiej właśnie pseudofamiliarności, która pierwotnie rzeczywiście w cechach funkcjonowała. Tak? Cech był organizacją dość blisko powiązaną emocjonalnie między sobą, taką kooperatywą producencką. Ale w tej chwili korporacja, poza tą mówieniem do siebie, do dyrektora mówi się po imieniu, on też ochrzaniając, brzydko mówiąc, ciebie mówi po imieniu, to z tej familiarności pierwotnej nie zostało chyba już nic.
2: Nie, no to jest jedyna rzecz, tak, tych pozostałości, tych cechów, ale to jest właśnie, jeszcze raz powiedziałem, że tak naprawdę człowiek nie ma wpływu na funkcjonowanie tej firmy. Także z tych dawnych cechów średniowiecza już nic nie zostało.
3: porównaniu z tym, co kiedyś znaczyła korporacja, czyli w pewnym sensie demokratycznie kontrolowaną organizacją wszystkich producentów.

0: a na najniższym szczeblu są pracownicy, którzy są całkowicie od niego zależni.
1: I nie utożsamiają się z własną firmą, tak jak powiedział pan Michał Gruszczyński. Jak się zdarzy okazja, przechodzą do innej firmy, wynosząc także ze sobą, mówiąc w modern Polish, know-how cały i zasilając konkurencję. Tutaj ciekawa rzecz. Kiedyś spotkałem się w czasie rozmowy rekrutacyjnej z taką opinią, że wedle modelu amerykańskiego patrzy się na CV pracownika i patrzy się na okresy pracy w kolejnych firmach. Jeżeli okres pracy w danej firmie jest dłuższy niż 3 lata i nie wiąże się z żadnym awansem poziomym bądź pionowym, to taki pracownik przestaje nas interesować. Dlaczego? Dlatego, że nie jest zbyt ambitny, nie jest zbyt aktywny, siedzi za długo na jednym miejscu, tak? Czyli takiego kogoś nie chcemy. To, co panowie tutaj obaj mówią o tym z pewną nostalgią, o tym tej wizji dawnego rozumienia korporacjonizmu, tego dawnego systemu cechowego średniowiecznego, znajduje pewne analogie na drugiej połowie kuli ziemskiej, czy też po drugiej stronie kuli ziemskiej, w Japonii. Japonia, która, no co tu dużo mówić, jest potężnym krajem kapitalistycznym, który zbudował swój kapitalizm właściwie prosto z feudalizmu i takiego dość odległego w krótkim czasie. Jest oparty, no może nie tyle na cechach miejskich, co raczej na klanach wojowników, na klanach samurajskich. Tam, jeżeli pracuje się w firmie Mitsubishi, a firma Mitsubishi założona jest przez stary ród samurajski i te trzy diamenciki, które widzimy na samochodach, to jest po prostu mon, czyli herb rodziny samurajskiej, trzy diamenty. Tam mój dziadek pracował dla Mitsubishi, mój ojciec pracował dla Mitsubishi i ja chodziłem do przedszkola ufundowanego przez firmę Mitsubishi, kończyłem szkołę zawodową przy firmie Mitsubishi, będę pracował dla firmy Mitsubishi aż do śmierci, bo samuraj służy swojemu klanowi, swojemu daimyo do śmierci. I oni dzięki temu, dzięki takiemu podejściu do pracy, no zbudowali potęgę kapitalistyczną. Tam przejście z firmy do firmy jest bardzo źle widziane. To jest tak, jakby samuraj przeszedł do wrogiego daimyo.
2: No tak, ale pamiętajmy, że jest to Japonia i świat zupełnie innej cywilizacji. To nie jest nasza cywilizacja rzymska. My sobie trudno potrafimy zrozumieć pewną obyczajowość japońską. No weźmy przykład z historii, jak już żeśmy przytoczyli, pilotów kamikadze. Dla nas są to nieszczęśnicy, wariaci, różnie możemy ich nazwać, dla ludzi wychowanych w tradycji samurajskiej to było coś normalne.
1: Tak, tak, ja tutaj chciałem tylko zaznaczyć jedną rzecz, że przeniesienie pewnych wzorców z odległej przeszłości może działać bardzo korzystnie w nowoczesnych technologiach, że można budować nowoczesne przemysłowe państwo, kopiując wzorce tradycyjne z przeszłości. Japonia jest tego najlepszym przykładem.
2: No tak, no ale też filozofia Konfucjusza także ma na to wpływ, czyli prawda, to wszystkie podsumowanie to wierność swojemu panu, jakbyśmy go nazwali. No oczywiście największą karykaturą już systemu konfucjonizmu jest dzisiaj Korea Północna, gdzie jest, prawda, ale tu już jest karykatura.
1: Tam jest raczej wypaczenie.
2: Tam już jest wypaczenie.
1: Dżucze. Wróćmy do Europy, do tych prób, które podejmowali Chesterton i Belloc, pogodzenia jakiejś wizji średniowiecza, czy też idealnego wyobrażenia o średniowieczu z rozwijającym się coraz gwałtowniej kapitalizmem. No i stworzyli ten dystrybucjonizm jako taka chrześcijańska, a ściśle katolicka trzecia droga, czy odpowiedź i na socjalizm, i na kapitalizm.
2: Tak, może jeszcze jedno. Zanim zaczniemy właśnie mówić dokładnie o tej trzeciej drodze, proszę państwa, to nie jest, że chcemy zwalczać na przykład kapitalizm. To nie jest zniszczenie wolnego rynku. To jest jakby próba znalezienia miejsca dla każdego na wolnym rynku. Bo niektórzy traktują dystrybucjonizm, że jest to narodowy socjalizm, czy to jest jakaś kolejna mutacja? Jakiejś tej czerwonej zarazy? Nie, proszę państwa. Jest to poszanowanie wolnego rynku, czyli prawa, świętego prawa własności i żeby każdy mógł się tam znaleźć.
0: Ale żeby tak nie kończyć tutaj na stwierdzeniu czerwona zaraza, to dystrybucjonizm jest też daleki od kapitalizmu, gdyż przeciwdziała wszelkiego rodzaju monopolom, które niestety wydają się być naturalną konsekwencją kapitalizmu. No, w warunkach, kiedy człowiek ma skłonność do brania zbyt dużo niż, więcej niż mu się należy.
2: No tak, no nie ukrywajmy, no monopole są, które są czymś charakterystycznym w gospodarce centralnie sterowanej, tak jak prawda słynne monopole państwowe, nam

0: Monopol się kojarzy, prawda, głównie ze sklepem, który prowadzi sprzedaż napojów ratyfikowanych, jak to ładnie mówiono w Warszawie, czyli po prostu alkoholu. No z tej prostej przyczyny, że monopol to jest wyłączność i państwo z tego czerpie olbrzymie zyski. Jako ciekawostkę, dowiedziałem się ostatnio, ile kosztuje wyprodukowanie litra spirytusów w skali przemysłowej.
1: Na pewno ileś groszy.
0: 29 groszy dosłownie, a dolewamy do tego, przypuśćmy, do takiego litra spirytusu, dolewamy 1,5 litra wody.
1: Za pół grosza.
0: Tak. Mamy 2,5 litra wódki, 38%. I proszę zobaczyć, ile to w sklepie kosztuje. I to jest też zrozumienie, dlaczego państwo trzyma rękę na produkcji alkoholu i mamy monopol.
1: No ale są też monopole niepaństwowe, to o czym wspominał pan
0: Jaremo, oczywiście.
1: Także kapitalizm ma skłonność do tworzenia monopoli niepaństwowych, tylko właśnie kapitalistycznych, często ponad granicami nawet państw narodowych.
0: No tak, bo to jest tak jak kiedyś w średniowieczu, znów wracam do tego średniowiecza, bo to jest jednak dobre, podbijaliśmy ziemię, przyłączaliśmy je kolejne i w ten sposób myśmy się bogacili, bo feudalizm opierał się na ziemi, tak kapitalizm polegał na czym? Na zdobywaniu kolejnych przedsiębiorstw, banków i też powiększaniu swojej władzy, czyli zdobywaniu większej ilości. Tam podporządkowywano ziemię, tu podporządkowujemy fabryki, banki, coś, co robi pieniądz.
1: No tak, ale jakiś twardy liberał, zwolennik szkoły austriackiej, von Misesa, von Hayeka, powiedziałby krótko, no zaraz, ale po co wprowadzać jakiś dystrybucjonizm? Wszystko, o czym panowie mówicie, czyli wolny rynek, wolność, jest dla wszystkich w prawdziwym, zdrowym kapitalizmie. Tutaj z jednej strony robotnicy oferują swoją pracę, pracodawca oferuje miejsce pracy i to jest tylko wolna wymiana usług, towarów, za które wolni ludzie ustalają na zasadzie wolnych umów ceny i się tym wymieniają. Po co wprowadzać w to jakieś dodatkowe elementy?
2: No niestety praktyka życia, zwłaszcza ostatniego stulecia, pokazuje, że to nie do końca tak działa, bo jednak ten kapitał zaczyna gromadzić się w rękach coraz mniejszej garstki ludzi, a kiedy on gromadzi się w tych rękach tej coraz mniejszej garstki, to coraz większe masy ludzi są pod kontrolą tamtych, którzy ten kapitał mają. I wbrew temu, co mówili klasycy kapitalizmu, to jednak nie do końca, na co też zwraca uwagę Thomas Piketty w ostatnio bardzo znanej książce, nie do końca działa ta zasada trickle down, że kiedy powiększa się majątek tych najbogatszych, to on spływa w pewnym sensie na tych najbiedniejszych. Nie. Chesterton mówił o tym 91 lat temu, w 1925 roku, że kiedy mówi kapitalizm, to ma na myśli ekonomiczne warunki, w których istnieje z grubsza rozpoznawalna i względnie nieliczna klasa kapitalistów, skupiających w swych rękach przewagę kapitału konieczną do tego, aby ogromna większość obywateli była zmuszona służyć im za zapłatę. Wydaje się, że gdyby nie było tej skłonności pewnej w człowieku do zła, do brania więcej niż mu się należy, to i kapitalizm i socjalizm działałyby jako tako. Kapitalizm działałby tak, jak mówią Hayek, Mises czy Friedman, a socjalizm działałby tak, jak powiedzmy mówi Keynes, Marx czy różni inni piewcy tej redystrybucji państwowej. Natomiast niestety ani jedno, ani drugie, jak się okazuje, nie działa.
1: Bo człowiek marną jest istotą. Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
3: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej opowieści o tym, jak Kościół w ciągu ostatnich 150 lat próbował przez swoich myślicieli pogodzić kapitalizm z postulatami ludzi pracy, ludzi w jakiś sposób, teraz modne jest określenie, wykluczonymi czy upośledzonymi socjalnie, poprzez ów dystrybucjonizm. Padły przed przerwą nazwiska klasyków szkoły austriackiej, którzy cytowani są przez ekonomicznych liberałów, no niemalże jak Biblia, tak, von Mises, von Hayek, Milton Friedman, którzy mówią: to jest bardzo dobrze, że bogaci się bogacą, że w ogóle może nie tyle chciwość, ale chęć posiadania, chęć gromadzenia dóbr jest czymś naturalnym i zdrowym dla ludzi. To jest naturalny odruch każdego człowieka. Chcemy mieć raczej więcej niż mniej i że jest to w ogóle koło zamachowe do jakiegokolwiek rozwoju społeczeństwa. Gdyby nie to, to chodzilibyśmy w spódniczkach z trawy i za pomocą patyczka wydłubywali z ziemi korzonki i robaczki, żeby coś zjeść.
0: No tak, ale tak jak żeśmy już powiedzieli, nagromadzenie się zbyt wielkiej ilości kapitału w zbyt małej ilości rąk prowadzi do czego? Do monopolu. A monopol jest najlepszym hamulcem rozwoju gospodarczego, bo nie ma czegoś takiego jak konkurencja.
1: Tak, właśnie.
0: W związku z tym dystrybucjonizm daje możliwość rozwoju konkurencji.
1: I teraz powiedzmy sobie, jak ten dystrybucjonizm miałby wyglądać, bo on tak naprawdę zaistniał tylko na papierze. On się nigdzie w stuprocentowej postaci nie objawił, czy też nie został wprowadzony, zaprowadzony. O eksperymentach politycznych powiemy sobie później, gdzie próbowano go wprowadzać, natomiast powiedzmy sobie teraz o tej jego wersji papierowej. Jak to by miało funkcjonować wszystko?
2: Na portalu dystrybucjonizm.pl wypowiada się m.in. pan profesor Rafał Łętocha i mówi, że to nie jest program kompletny, tak w pełni nie został nigdy opracowany do końca, ale są pewne podstawowe zasady dystrybucjonizmu, o których można powiedzieć. I tak jak mnie to osobiście fascynuje, że to jest program niepełny, bo to znaczy, że można go rozwijać i można go doprowadzić do względnie pełnej formy. Tak myślę, że podstawową zasadą, która wynika z tego odrzucenia i kapitalizmu, i socjalizmu, dążenie dystrybucjonizmu do upowszechnienia własności wśród jak największej liczby ludzi. Upowszechnienia tego, co u Marksa nazywa się środkami produkcji.
0: Jeszcze jedno trzeba pamiętać, że Chesterton miał takie powiedzenie, że prawda, trzy akry i krowa. Tak on sobie wyobrażał funkcjonowanie, można powiedzieć, takiego gospodarstwa. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć co innego. Jedna firma i trzy komputery. Bo na przykład prowadzimy sprzedaż, sklep internetowy. Czy zakładamy niewielkie wydawnictwo, które ma tych przysłowiowych trzech autorów. My znamy tych autorów, wiemy, jak można ich promować. To się też tyczy jakichkolwiek innych wydawnictw. Niech będą to trzy zespoły muzyczne. Chodzi tu po prostu niewielkie firmy, gdzie się wszyscy znają i zawsze wiemy, kto nawalił i można taką osobę, krótko mówiąc, ochrzanić.
1: Czyli jeden z elementów tego postulowanego funkcjonowania dystrybucjonizmu to są małe firmy, tak?
0: Małe przedsiębiorstwa rodzinne, gdzie można na przykład wprowadzać długotrwałą jakąś politykę rozwoju takiej firmy, gdzie nie ma na przykład, że z 50 robotników na przykład głosuje, na przykład się nie zgadzają z jakąś produkcją. Nie. To jest rodzina, która wie, że będzie się starać, tak jak w monarchii. Ojciec starał się przekazać synowi królestwo w jak najlepszej postaci, a ten to samo chciał zrobić, żeby przekazać to swoim potomkom.
1: Króla raczej ciężko przekupić.
0: Co do naszego ostatniego króla, to bym polemizował, ale to myślę, że będzie, to jest czas na, mówię, to jest termin na inną audycję.
2: Wypisałem sobie kilkanaście takich podstawowych zasad dystrybucjonizmu. Może zacznijmy od trzech. Pierwsza jest taka, zgodna z tym, co pisał Leon XIII w encyklice Rerum Novarum, że prawo własności jest jednak prawem fundamentalnym, więc wbrew temu, co mówią niektórzy, dystrybucjonizm nie jest socjalizmem, gdyż to prawo własności bardzo podkreśla i wydaje się, że mimo pewnych sfer ingerencji państwa, o których sobie potem powiemy, to jednak państwo w dystrybucjonizmie ma w miarę możliwości pełnić minimalną rolę. To jest jednak państwo niewielkie, nie wtrącające się w nie swoje sfery działania.
1: Wpadnę na chwilę w słowo, bo pojawiło się hasło państwo niewielkie. Rozwijmy tą myśl na moment. Niewielkie, ale nie obszarowo. To może być państwo zajmujące pół Europy nawet, tylko niewielkie w sensie kompetencji, tak? W kompetencji schodzących w dół.
2: Oczywiście mam na myśli tutaj państwo jako instytucja, a nie państwo jako obszar. Na mapie. Mm-hmm. I tutaj właśnie kłania się zasada subsydiarności, żeby nie robiła, jeżeli pewne rzeczy może zrobić jednostka mniejsza, powiedzmy, czy to rodzina, czy to osoba, czy to organizacja pozarządowa, to żeby tych rzeczy nie musiało robić państwo, żeby państwo nie przejmowało tych rzeczy, które my możemy sami w ramach naszej dobrej woli zrobić. Tak, więc zasada subsydiarności, prawo własności prawem fundamentalnym i właśnie trzecia kwestia, najważniejsza, środki produkcji powinny zostać rozdystrybuowane tak szeroko, jak to tylko możliwe, zamiast albo kontroli państwa, czyli monopoli państwowych, albo monopoli kapitalistycznych. I myślę, że to ta zasada, zresztą będąca dla dystrybucjonizmu centralną, budzi największe wątpliwości no, u takich, powiedzmy, skrajnych liberałów gospodarczych, gdyż żeby te środki produkcji redystrybuować, znaczy, przepraszam, nie redystrybuować, tylko żeby one były
1: w rękach jak najszerszej grupy ludzi.
2: No to właściwie są dwie możliwości. Albo odgórne działanie państwa, czyli jakaś tam, powiedzmy,
1: reforma rolna,
2: lekkie popychanie podatkowe, etc., to zaraz o tym powiem, albo dobra wola ludzi, którzy będą chcieli się tymi środkami dzielić. Dale Alquist, który jest jednym ze znawców współczesnych Chestertona, mówił wyraźnie, że nie powinno się dystrybucjonizmu wprowadzać odgórnie, że to już nie będzie wtedy dystrybucjonizm. Niemniej sam Chesterton w tej książce Outline of Sanity, czyli Zarys Normalności, która właśnie teraz przez pana Pawła Kalinieckiego jest tłumaczona na polski, o której mówiłem w poprzedniej audycji, zwraca uwagę także na pewne możliwości prowadzenia dystrybucjonizmu przy wsparciu państwowym.
0: Podobnie to znaczy, Bell Locke mówił.
2: Po prostu promowanie w systemie podatkowym takich rozwiązań, które będą prowadziły do tego, że ten kapitał będzie w wielu rękach, a nie w rękach jednej małej grupy.
1: To jest to, o czym pan Jarema teraz mówi. Dla mnie jest trochę trudne do wyobrażenia. Jak państwo może, używając narzędzi fiskalnych, skłonić posiadaczy większych czy mniejszych fabryk do na przykład, nie wiem, sprzedaży części akcji wśród swoich robotników, pracowników? Nie bardzo to sobie wyobrażam. Jak to miałoby funkcjonować?
0: Właściwie to jest tak sobie, to trudno wyobrazić, bo my jesteśmy jakby skażeni takim spojrzeniem. Albo socjalizm, albo kapitalizm.
1: Nie, ja nawet
0: nie, my sobie nawet nie potrafimy się tego nie wyobrazić, ale co nam to daje? Jednak może, ja wiem, że to znów by powiedzieli, że to pachnie socjalizmem, skrajni liberałowie, ale ustawą nawet, że właściciel, że tak jak na przykład po 89 roku, kiedy zaczynał się, tak nazwijmy powoli, odradzać gospodarka rynkowa w Polsce, część akcji firm, które się stały spółkami akcyjnymi, zostały jakby przekazane czy sprzedane pracownikom. Owszem, część pracowników, mówiąc, te akcje przejadło, czyli co zrobiło, proszę państwa, po prostu sprzedało dosyć szybko te akcje, na co wydało ich sprawa. Ale jednak wśród sporej części tych ludzi, którzy albo kupili od nich te akcje, wytworzyła się namiastka klasy średniej. Bo na klasie średniej tak naprawdę według dystrybucjonizmu miało się opierać społeczeństwo, bo tak naprawdę to jest ten motor, który napędza gospodarczo całe społeczeństwo.
1: Ale tu
0: klasa średnia.
1: Wspomniał pan, panie Michale, o troszeczkę innej sytuacji. Firmy były państwowe i to państwo mogło, tak, teoretycznie i jak widać praktycznie, mogło wydać ustawę o sprzedaży, rozprzedać swoją własność, czyli akcje tych firm. Natomiast wracam tutaj do myśli, którą przedstawił pan Jarema, o tych narzędziach leżących raczej w sferze fiskalnej, podatkowej, bo takie rozwiązania sugerowali Bell Locke i Chesterton. Jak państwo miałoby podatkami skłonić do rozproszenia, rozdrobnienia środków produkcji?
2: To nie jest najczęściej jasno powiedziane, przynajmniej przez Chestertona, natomiast mówi on w pewnym momencie o podatkach zniechęcających do sprzedaży małej własności dużym korporacjom, trustom i kartelom, a z kolei zachęcającym do dzielenia dużej własności. Ale tak jak mówię, w Outline of Sanity nie jest to opisane bardzo dokładnie.
1: Czyli to pewien rys tylko.
2: Tak,
1: taki.
2: Natomiast to, co jest ciekawe, to że gdzieś przeczytałem, że jeżeli w ogóle dystrybucjonizm jako koncepcja miał jakiś wpływ na realne życie gospodarcze świata, to na pewno bardzo duży wpływ ma na prawo antymonopolowe, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych istniejące do dzisiaj. Tutaj jest ten wpływ ogromny w dużej mierze, tworząc to prawo antymonopolowe i w Europie Zachodniej, i w Stanach gdzieś tam się kierowano tymi wytycznymi dystrybucjonistycznymi. Natomiast ja myślę o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Pomijając kwestię podatków, które powiedzmy coś pociągają lub coś popychają, to jest bardzo ważny element, którego no nie kryję, że mi też bardzo w Polsce brakuje, mianowicie usuwania różnych barier, które stoją na przeszkodzie małym firmom, osobom, rodzinom prowadzić skutecznie własną działalność i żyć w taki sposób, żeby nie musieć polegać na czyimś kapitale zewnętrznym. Myślę, że jeszcze bardzo dużo tych barier jest. Ostatnio ostatnio jedna z tych barier została zniesiona w Polsce, co mnie bardzo cieszy, z tym, że jest to jeszcze działanie poprzedniego rządu, mianowicie w tej chwili rolnik może sprzedawać swoje przetwory, nie musząc zakładać działalności gospodarczej. To dosłownie parę tygodni temu zostało wprowadzone.
0: Tak jak pan Jarema powiedział, i tu bym chciał dać przykład z historii. Chyba najwybitniejszy premier w historii Rosji, Piotr Stołypin, który postanowił zreformować Rosję, kiedy Rosja poniosła klęskę w wojnie z pogardzaną, malutką Japonią, zniósł ograniczenia urzędnicze. I proszę państwa, jak to się dzisiaj czyta, to jest niewiarygodne, ponieważ na 10 wielkich banków światowych 7 miało swoją siedzibę w Rosji. A poza tym w ciągu 4 lat przyrost, znów będzie, może to socjalistycznie zabrzmi, bo prawda, przyrost brutto, prawda, PKB w Rosji wyniósł 400%. Proszę państwa, 400%. Dzisiaj słyszymy, kraje Unii Europejskiej podjęły decyzję, wzrost 3,5%. Wszyscy, Boże, jaki gigantyczny. A tu 400. Czyli proszę państwa, co roku państwo podwajało swój dochód. W jaki sposób? Choćby nawet przez niższe podatki i przez rozwój na funkcjonowanie małych firm. To jest jeden przykład historyczny. Myślę, że za chwilę podam drugi przykład, także związany z ziemiami polskimi. Bo chcę powiedzieć państwu, że także przez ten, między innymi przez Piotra Stołypina, zaczęły się rozwijać ziemie polskie. Z tej prostej przyczyny, że z Berlina czy z Paryża było bliżej jednak do Łodzi czy Warszawy niż do Petersburga, Kijowa czy Moskwy.
2: Współcześni teoretycy dystrybucjonizmu wskazują bardzo często, tak jak mówiłem, cytowałem Dale'a Alquista, że to nie jest coś, co powinno się wprowadzać odgórnie, a raczej jest to kwestia zachęcenia ludzi do tego, żeby sami łączyli się, powiedzmy, w niewielkie spółdzielnie, żeby podejmowali różne wspólne inicjatywy. I na szczęście takich inicjatyw dzisiaj jest bardzo dużo. Jest to wszystko, o czym mówi się ekonomia społeczna lub sharing economy, czyli takie działania gospodarcze, które mają na celu nie tylko albo nie przede wszystkim maksymalizację zysku, ale przede wszystkim no, zwiększenie, że tak powiem, poziomu szczęścia w pewnej małej społeczności, zwiększenie poziomu zadowolenia z życia. Więc są to wszystkie te działania, które polegają na tym, że na przykład w małej społeczności na wsi ludzie wymieniają się pracą. Jeden umie piec chleb, drugi umie naprawiać dach. Zamiast puszczać w obieg pieniądze, tworzyć przedsiębiorstwa, struktury, oni się wymieniają tymi usługami, tak? To jest sharing economy, bo to jest w pewnym sensie dzielenie się, tak jak to słowo mówi. Cały ruch spółdzielczy jest w jakiś sposób z tym związany. Ja mam tutaj taki świetny przykład, na który chyba też powoływał się właśnie pan Paweł Kaliniecki, mianowicie taka firma ze Stanów Zjednoczonych, Springfield Rim Manufacturing Corporation. Wbrew pozorom ona się nazywa corporation, ale korporacją wcale nie jest, gdyż jest to jedna z najbardziej znanych firm, której właścicielami są pracownicy. W 1983 roku 13 pracowników dużej korporacji wykupiło część tej dużej korporacji i stworzyło taką firmę, w której na przykład prowadzi się edukację taką, żeby każdy pracownik miał pewną wiedzę na temat finansów, na temat zarządzania, wszystko jest przejrzyste, publikowane. Każdy z pracowników ma wpływ na to, jak ta firma działa tak naprawdę i jest to właśnie rodzaj zarządzania partycypacyjnego. Podobnie w Europie jest przykład regionu Emilia-Romagna we Włoszech, gdzie bardzo wspierana jest spółdzielczość, gdzie usuwane są też pewne bariery wobec spółdzielczości, w której dużą część produktu regionalnego brutto wyrabiają właśnie spółdzielnie.
1: Kolejne z punktów, które zdaniem pana Jaremy charakteryzować powinny dystrybucjonizm, bo wymieniliśmy na razie trzy najważniejsze, to?
2: Właśnie wspomniane gildie, czyli cechy, czyli takie łączenie się pracowników i pracodawców, żeby działali dla wspólnego dobra, w przeciwieństwie do broniących interesów klasowych, związków zawodowych czy organizacji pracodawców. Tak jak mówiliśmy, kolejną kwestią są właśnie te działania antymonopolowe. I tu już musi wkroczyć państwo. A propos jeszcze kwestii fiskalnych, no to Iler Belloc mówił także o opodatkowaniu progresywnym. No tutaj już liberał gospodarczy by się pewnie trochę obruszył, ale tak jak widzę w praktyce polskiej, to no trzeba przyznać, że jest jakaś grupa ludzi, którzy zarabiają bardzo dużo, a którzy tego w żaden sposób ani nie mogą przejeść, ani zainwestować. I swego czasu mój znajomy jeszcze z dawnej listy dyskusyjnej internetowej Katolicy 2, ekonomista Bartłomiej Dzik, pisał nawet w najwyższym czasie, że być może i z punktu widzenia liberała gospodarczego ta progresja podatkowa nie zawsze jest złym rozwiązaniem.
0: Uważam, że powinniśmy jeszcze cały czas podkreślać jedno, że tak naprawdę dystrybucjonizm opiera się na własności prywatnej. To jest ta najważniejsza rzecz, o której my mówimy, i upowszechnieniu tej własności. Czyli że człowiek wie, że tak naprawdę, tak jak też Ojciec Święty Leon XIII mówił, człowiek zawsze wie, pracuje lepiej, jak wie, że pracuje na swoim. I to chyba każdy z nas z tym się zgodzi. I znów przywiązanie, rozwój właśnie tych jakby uwspółcześnienie istoty, tak jak panowie żeście wspomnieli, cechów średniowiecznych. Naprawdę ta prawdziwa zasada familiarności w cechu współczesnym, że nie tylko panie Heniu, dobrze pan zrobił, a potem panie Heniu i...
1: Nie, nawet nie panie Heniu, tylko Heniek.
0: Heniu, to... tak. Albo Heniulka. Prawda? A tak naprawdę na tym się kończy ta zasada, tylko że człowiek wie, że pracuje na swoim i wie, że ma na to wpływ, naprawdę. To jest też zupełnie inna zasada.
2: Tak, bo to wyraźnie mówi o tym i Leon XIII i sam Chesterton mówią o tym, że człowiek nie jest w stanie kochać swojej pracy i jej owoców w momencie, kiedy to jest praca tak naprawdę dla kogoś, kogo on nie zna, w której on nic nie rozumie i tylko na przykład jest jakimś trybikiem w tej całej maszynie. To jest zresztą, co ciekawe, to samo, co mówił młody Marx, który miał, mimo że ja osobiście socjalistą nie jestem, to uważam, że młody Marx miał bardzo ciekawe przemyślenia, kiedy mówił o alienacji, czyli o tym, że człowiek w pracy tak naprawdę jest oderwany od tego całego procesu, bo stanowi tylko jeden trybik. W momencie, kiedy on wie, co robi, wie, na co ma wpływ, bo tak naprawdę cały ten proces jest gdzieś w jego rękach albo w rękach jego rodziny, to on jest w stanie do tej pracy podejść z miłością.
0: Tak, ja tu może zrobię kryptoreklamę. Książki pana Jaremy, tam jest bardzo fajnie opisane, właśnie chodzi o...
1: Podajmy tytuł.
0: Tak jest, Chesterton, geniusz ortodoksji, kiedy jest właśnie rozmowa między Chestertonem a Bellockiem na temat fabryki pikli. Mógłby pan to przytoczyć?
2: Tak, no...
0: No oczywiście nie dosłownie, ale...
2: Tutaj jest też bardzo ważna rzecz, o której oni wtedy mówili, mianowicie kwestia tego, że system zarówno socjalistyczny, jak i kapitalistyczny prowadzi do totalnej uniformizacji. Mamy po prostu jedne pikle, które za każdym razem tak samo wyglądają. Niby wydaje się, że tego chcemy, ale jednak tak naprawdę, jeżeli ja na przykład jadę na drugi koniec świata, powiedzmy do Azji, na Daleki Wschód i widzę tego samego McDonalda, to ja nie chcę tam jeść w tym McDonaldzie, tylko chcę zjeść coś miejscowego. Tutaj w pewnym momencie jest taka dyskusja na temat dystrybucjonizmu ekspertów i jeden z nich mówi, że jest 1000 gatunków jabłka na świecie, a w tej chwili przez tą uniformizację, do której doprowadził dzisiejszy system, to my jemy tak naprawdę w 95% tylko 11 gatunków. I o tym samym właśnie mówili, że mamy do czynienia z produkcją taśmową, w której człowiek przestaje się liczyć.
0: Tak, jeden, prawda, kroi, drugi dodaje przyprawy, trzeci zalewa to zalewą, czwarty zakręca słoik.
2: A żaden tak naprawdę nie wie, o co w tym całym procesie chodzi.
0: I tak naprawdę jakby go samego zostawić, to by nie potrafił tych pikli zrobić. To jest właśnie też ta rzecz właśnie. I tak jak pan Jarema mówił, mi się tak właśnie przypomniało, jak podał przykład McDonalda, jak to było chyba z 15 czy z 20 lat temu, jak byłem na obozie sportowym w Zakopanem, chcieliśmy zjeść coś lokalnego. I trafił nas dosłownie szlak, bo mieliśmy do wyboru albo pizzę, albo hamburgera.
2: No bardzo góralskie danie.
0: Typowo góralskie.
1: Pizza, prawda? Staropolska.
0: Tak jest. I hamburger.
2: No, z oscypkiem.
0: Nie, wtedy jeszcze bez.
1: Podatki. Kilkakrotnie już nam się w naszych audycjach pojawiało hasło podatki. Wiemy, że to jest takie hasło, które wzbudza zawsze przyspieszone bicie serca. Są ludzie, którzy twierdzą, że podatki powinny być jak najmniejsze, a anarchokapitaliści twierdzą wręcz, że w ogóle nie powinno ich być i wtedy wszyscy byliby najszczęśliwsi. Oczywiście ci, którzy na to zasługują, bo w anarchokapitalizmie, czy takim najbardziej skrajnym liberalizmie wcale wszyscy nie mają być szczęśliwi, tylko ci, którzy sobie to szczęście wypracują. Natomiast no, są też zwolennicy, ku memu zaskoczeniu ciągle się na takich natykam, zwolennicy tezy, że podatki są wciąż zbyt małe, że podatki powinny być większe, bo państwo w większym jeszcze stopniu powinno właśnie zaopiekować się tym społeczeństwem. Jak dystrybucjonizm podchodzi do kwestii podatków?
0: też nie mówi o tym dosłownie, ale nie ustala kolejnych, byśmy się powiedzieli, czy wysokości podatków, czy stóp podatkowych, ale on cały czas opiera się na tym starym systemie cechowym, na tej współpracy jednak rodzin, wspierania się ludzi, którzy się znają wzajemnie.
1: No tak, ale to się dzieje jakby poniżej poziomu państwowego. Podatki to jest kwestia państwowa.
2: Tak, ja bym powiedział, że na pewno dystrybucjonizm nie idzie tak daleko jak skrajny liberalizm gospodarczy, który jest za no, już takim zupełnie maksymalnym obniżeniem podatków, bo jednak pewne ruchy podatkowe są konieczne, żeby ten kapitał nie gromadził się w rękach kilku osób. Natomiast to na pewno są podatki niskie, dlatego że w dystrybucjonizmie, zgodnie z zasadą subsydiarności, która jest poważnie przez ten system traktowana, w przeciwieństwie chyba do większości systemów dzisiaj działających, kiedy ta zasada jest poważnie traktowana, to państwo jest tak naprawdę jak najmniejsze. I tutaj wręcz, chociaż musimy pamiętać, że to był przełom, początek właściwie XX wieku, więc trochę inaczej się na to patrzyło, ale mówią Chesterton i Belloc o ograniczeniu konieczności przymusowych ubezpieczeń, edukacji czy poboru wojskowego.
1: Czyli zbliżają się raczej w stronę liberałów niż etatystów.
2: Tak, w tym przypadku tak, aczkolwiek, tak jak mówiłem, Iler Belloc był zwolennikiem progresywnego systemu opodatkowania.
0: Tak jak mówię, proszę państwa, no pewnych rzeczy się nie da całkowicie wyrugować ze społeczeństwa, tak jak choćby nawet wojsko. Wojsko musi być finansowane przez państwo, bo jeśli będzie finansowane przez prywatnych ludzi, stanie się prywatną armią. To samo będzie z policją. Policja musi być państwowa, bo jeśli będzie finansowana przez znów niewielką grupę osób, będzie stać na straży interesów tylko tej wąskiej grupy osób. I można mówić, i można jeszcze parę takich przykładów podać.
1: Skoro mówimy o przykładach, wcześniej pan Jarema posłużył się określeniem niewielkie państwo, nie w sensie niewielkie obszarowo, ale niewielkie, jeśli chodzi o zakres kompetencji.
0: Ingerencje po prostu.
1: Spróbujmy wymienić sobie takie obszary, w których to państwo, zgodnie z koncepcją dystrybucjonizmu, powinno zachować swoje jurysdykcje. Pan Michał już powiedział, na pewno wojsko i w związku z tym muszą być podatki na wojsko. Na pewno policja, ale już czy cała policja, czy nie na przykład tak jak jest w Stanach Zjednoczonych, że mamy policję federalną, finansowaną z budżetu federalnego, ale są także policje stanowe, miejskie, tak, gdzie zgodnie z tą zasadą subsydiarności, skoro jakaś społeczność lokalna wie, kto będzie dobrym szeryfem i składa się na tego szeryfa, to po co państwo miałoby się do tego mieszać?
2: Strasznie trudno to powiedzieć, bo ja jak o tym myślę, to od razu mam w głowie, że tak powiem, dwa głosy walczące ze sobą. Z jednej strony głos ludzi, którzy są, powiedzmy, po bardziej lewej stronie, z drugiej strony tych, którzy są bardziej po stronie prawej. Jedni i drudzy mają swoje argumenty. No i skrajność poglądów tu jest, no chociażby jeżeli chodzi o politykę społeczną. Ci ze skrajnie prawej strony mówią, że ma się ona ewentualnie zajmować tylko i wyłącznie ratowaniem życia. Ci ze strony lewej mówią o bardzo szerokiej redystrybucji środków na różnego rodzaju dotacje, zasiłki, całkowicie darmową służbę zdrowia i tak dalej. Tak jak mówię, jedni i drudzy mają pewne swoje argumenty, natomiast Joseph Peirce, który jest takim współczesnym dystrybucjonistą, zresztą też autorem jednej z biografii Chestertona, mówi, no może nadal nie tak bardzo dokładnie, ale mówi o pewnych zasadach dystrybucjonistycznych, które mogłyby być rozwiązaniami aktualnych problemów i w których tworzeniu musiałoby mieć pewien udział państwo, a więc także przez instrumenty fiskalne. Więc są to zasady, które tworzą korzystny klimat dla przedsiębiorczości i następnie dobrego rozwoju drobnych przedsiębiorstw. Ale to też można na dwa sposoby robić. Można to robić na zasadzie redystrybucji, że z podatków bierzemy pewne środki i przeznaczamy je na wsparcie tych przedsiębiorstw, a można to robić przez maksymalne ograniczanie różnego rodzaju barier biurokratycznych, chociażby w działaniu tych przedsiębiorstw.
1: Coś, co by się Polsce przydało.
2: Druga zasada, no to już bez fiskalnych ruchów się nie da, bo to są zasady, które zniechęcają do fuzji, przejęć i monopoli, które pozwalają na rozbijanie monopoli lub większych firm w mniejsze przedsiębiorstwa. Tak, no tutaj musi być pewna interwencja państwowa, jeżeli chcielibyśmy to wprowadzić. Kolejne zasady, które sprzyjają spółdzielniom producentów i tu też likwidacja barier, które stoją na przeszkodzie łączenia się ludzi w takie spółdzielnie. Następnie zasady, które prywatyzują znacjonalizowany przemysł i to właśnie wręcz odwrotnie, idące w odwrotną stronę niż jakikolwiek interwencjonizm państwowy. I wreszcie zasady, które przenoszą prawdziwą władzę polityczną bliżej do rodziny przez decentralizację władzy rządu centralnego do władz lokalnych w kierunku od wielkiego rządu do samorządu. No ja niestety muszę tak powiedzieć jedną rzecz bieżącą. Nie widzę w tym momencie w Polsce żadnej siły politycznej, która by w tę stronę szła.
0: No właśnie.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
3: Historia Kościoła.
1: I jesteśmy ponownie przy mikrofonach w ostatniej już części audycji poświęconej dystrybucjonizmowi, katolickiej próbie pogodzenia lewicy z prawicą. Używam oczywiście pewnego skrótu myślowego, bo to nie jest tak, jak już panowie zwrócili uwagę, to nie jest ani lewica, ani prawica w takim klasycznym rozumieniu. Jest to jakaś próba przeniesienia najlepszych wzorców ze średniowiecza w nasze niepewne, gwałtowne, nie zmieniające się, szybko zmieniające się czasy. Mówiliśmy tutaj i o podatkach, i o tym, jak duże bądź nieduże powinno być wedle dystrybucjonistów państwo. A teraz powiedzmy sobie, jak to się przekładało na praktykę. Co z myśli dystrybucjonistów, twórców tej koncepcji udało się wcielić w życie i gdzie udało się wcielić w życie?
0: Może zacznę od naszego podwórka. Proszę Państwa, my szukamy przykładu w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, Wielkopolska. Walka o tożsamość Polaków w czasie XIX wieku, w czasie Kulturkampfu. Ciemna noc, kiedy Bismarck próbuje zniszczyć polskość. Polacy uważają, że po dwóch przegranych powstaniach militarnie nie utrzymają się. Rozpoczyna się walka gospodarcza i tak naprawdę niewielkie przedsiębiorstwa Polaków, które się zaczną się łączyć w spółdzielnie, stają się poważnym zagrożeniem dla gospodarki niemieckiej.
1: Może nie tyle zagrożeniem, co konkurencją.
0: Konkurencją, ale to poważną. Przecież tak naprawdę niemieckie firmy, banki są wspierane z budżetu najpierw Królestwa Prus, potem Cesarstwa Niemiec. O czym trzeba pamiętać, że przecież w pewnym momencie urzędnicy niemieccy mają przykaz z góry trzymania pieniędzy. Urzędnicy niemieccy, tu nie chodzi o narodowość, tylko pracujący w urzędach niemieckim, że tylko w bankach niemieckich. W związku z tym, co zrobili Polacy? Wycofują swoje pieniądze z banków niemieckich i zakładają jakby kasy polskie. I to jest, i te banki też ze sobą rywalizują. Także to jest taki pierwszy przykład.
1: Trzeba pamiętać tutaj, że cały czas w ciągu tej walki zwanej najdłuższą wojną nowoczesnej Europy,
0: polecamy
1: w
0: serial w ogóle.
1: Doskonały. A już ma ponad chyba 30 lat.
0: No tak.
1: Kościół katolicki odegrał również bardzo ważną, bardzo istotną rolę przy wspieraniu tej spółdzielczości, tego ruchu banków spółdzielczych.
0: Ksiądz Wawrzyniak, uważany właśnie za, można powiedzieć, jakby taką siłę, motor tego całego ruchu, uważał krótko. Człowiek jest wart tyle i tyle znaczy i ile jest możliwość choćby nawet płacenia przez niego rachunków. Czyli to jest wiarygodność człowieka.
1: Gdzie jeszcze dystrybucjonizm, czy jego elementy zadziałały, czy może działają do dzisiaj?
0: To może ja jeszcze? Po II wojnie światowej, Niemcy zachodnie, twórcy tego słynnego Deutsche Wirtschaft, czyli cudu gospodarczego Niemiec, gdzie Niemcy są symbolem sukcesu gospodarczego, to są właśnie elementy w oparciu o niewielkich przedsiębiorstwach. Tak naprawdę Niemcy jako siła gospodarcza przestaną się liczyć, albo mieć już taki wpływ, bo Niemcy zawsze się liczyły, bo to jest państwo jednak solidne, kiedy rozpocznie się jednak siły lewicowe, dojdą do władzy i rozpocznie się, brzydko mówiąc, dojenie państwa, czyli rozbudowany socjal. To są dwa przykłady, które mówią, że jednak oparcie państwa na niewielkich przedsiębiorstwach może przynieść sukces.
2: Panie Michale, wracamy na chwilę do Polski. Ja jeszcze parę polskich przykładów podam, chociaż one też są realizowane na Zachodzie, ale myślę, że ostatnie lata to jest też rozwój czegoś, co nazywa się na przykład partycypacją czy demokracją deliberatywną. Mianowicie jest to ogół takich działań, które mają mieszkańców, obywateli włączać w proces rządzenia. I chociażby z Warszawy, znanym z wielu miast i gmin i teraz powiatów także w Polsce, rozwiązaniem jest budżet partycypacyjny. On w pewnym sensie chroni przed wszechwładzą samorządu, wszechwładzą polityczną, umożliwiając mieszkańcom tworzenie własnych projektów i głosowanie następnie na to, które z tych projektów mają zostać zrealizowane z pieniędzy miejskich. Więc to jest w pewnym sensie łatanie tej demokracji przedstawicielskiej, która nie do końca działa, bo która bardzo często prowadzi do samowoli polityków w momencie, kiedy już zostaną wybrani. Oczywiście wprowadzenie tych partycypacyjnych metod w dużej mierze zależy też od dobrej woli polityka, ale ja osobiście zajmowałem się w życiu zawodowym w kilku samorządach wprowadzaniem tego typu metod, chociażby wprowadzaniem czegoś takiego jak inicjatywa lokalna. Pomagałem tutaj samorządowi w mieście i gminie Wołów na województwie dolnośląskim we wprowadzeniu czegoś takiego jak inicjatywa lokalna, co umożliwia nasza ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a co jest bardzo często pomijane gdzieś przez samorządy. Otóż jak działa taka inicjatywa lokalna? Działa w ten sposób, że do samorządu może się zgłosić nieformalna grupa kilkunastu, powiedzmy, obywateli, którzy mają pomysł, że chcieliby sobie wyremontować plac zabaw na przykład na swoim osiedlu i chcą to zrobić częściowo wspólnie, ale częściowo nie mają na to pieniędzy, nie mają koparki, nie mają narzędzi, więc wspólnie z samorządem, powiedzmy pół na pół, dzielą się tą pracą i to robią. To mogą być także zupełnie różne inicjatywy, powiedzmy od koncertu jakiegoś zespołu gdzieś na danym osiedlu, powiedzmy w Domu Kultury, do budowy niewielkiego planetarium, bo i coś takiego się w jednej, akurat nie w Wołowie, ale w jednej z gmin pojawiło. Także tam wszędzie, gdzie wzmacnia się te mniejsze jednostki, mniejsze od samorządu, od państwa, mniej wszechwładne politycznie, tam myślę możemy mówić o pewnych echach dystrybucjonizmu albo przynajmniej podobnego myślenia.
0: No tak, to jest właśnie to, co pan powiedział. Najważniejsze w dystrybucjonizmie jest to, że pobudzenie inicjatywy, że człowiek nie czeka, że od czego jest państwo, nie, od czego ja jestem. Właśnie ta chęć pobudzenia do działania.
1: Ale sceptycy różnych koncepcji politycznych na ogół, gdy omawia się taką koncepcję, pytają, no ale gdzie to na świecie działa? Czy istnieje jakieś państwo, które opiera się na takich zasadach? To jest zresztą bardzo często w dyskusjach z Januszem Korwin-Mikke wytaczany kontrargument. No tak, no dobrze, ale panie prezesie, gdzie jest takie państwo, które by się opierało na zasadach przez pana głoszonych? Przecież to jest utopia. No i dokładnie to samo pytanie można by postawić zwolennikom dystrybucjonizmu. No może w teorii jest to piękne, ale przecież to nigdzie w całości nie działa. Mówią panowie tylko o jakichś drobnych elementach. Tak. Ale nie ma żadnego państwa, które kierowałoby się tą chrześcijańską, katolicką ideą dystrybucjonizmu.
0: Więc proszę państwa, mówimy od razu. Dystrybucjonizm nie jest lekiem na bolączki tego świata. On nie zlikwiduje przestępczości, on nie zlikwiduje biedy. Zresztą cytowany przez pan prezes Janusz Korwin-Mikke powiedział, że współczesny świat bez biedy jest jak pociąg bez ostatniego wagonu. To jest pierwsza rzecz. Druga, powiedzieliśmy, inicjatywa. Człowiek, który zaczyna pracować, nie ulega wpływom różnych utopii. Nieważne, jak to nazwiemy. Komunizm, nazizm, faszyzm, nieważne, jak się ta mutacja nazywa. Dlaczego? Człowiek, który zaczyna pracować, który zaczyna się bogacić, nie myśli już o ruchach rewolucyjnych, chodzi mi o rewolucje społeczne, ponieważ może stracić. On może myśleć o rewolucji przemysłowej, o rewolucji informatycznej, ale już nie myśli o rewolucji społecznej, która to wszystko wywróci. I przede wszystkim, kolejna rzecz, dystrybucjonizm opiera się na nauce społecznej Kościoła, który... Myślę, że zasady są nam ogólnie znane, bo są proste. A tak naprawdę nigdzie dystrybucjonizm w 100% nie został przyjęty, ale myślę, że podane przykłady przez pana Jaremę, choćby nawet w niewielkich lokalnych społecznościach na Dolnym Śląsku, czy podane przeze mnie, choćby nawet po II wojnie światowej w Niemczech, gdzie Niemcy były potwornie jednak zniszczone przez II wojnę światową, przyniosły jakieś skutki.
2: Ja bym powiedział dwie rzeczy, jedną negatywną, jedną pozytywną. Negatywna jest taka, że niestety dystrybucjonizm nie opłaca się aktualnie najważniejszym graczom na scenie polityczno-gospodarczej świata, mianowicie ani politykom się specjalnie nie opłaca, bo ogranicza ich władzę, ani nie opłaca się wielkim szefom wielkich korporacji.
1: Bo przestaną być wielkimi korporacjami.
0: Przestaną być wielkimi szefami po prostu.
2: Tak, tak. No niestety to jest bardzo trudny system do wprowadzenia, natomiast No i w związku z tym on też, trudno powiedzieć, żeby on funkcjonował na poziomie jakiegoś całego państwa. Natomiast on w jakiś sposób pewne rozwiązania okołodystrybucjonistyczne zaczynają działać od dołu, najpierw od małych grup, potem przez gminy, przez wspomniany przeze mnie wcześniej region Emilia-Romagna we Włoszech, gdzie 40% produktu regionalnego brutto dostarczają spółdzielnie. Co ciekawe, w tym regionie, jak pisze pan Paweł Kaliniecki, tutaj też pensje są dwukrotnie wyższe niż w pozostałych regionach Włoch. To oczywiście na to wpływa wiele czynników, ale ta kooperatywa, ta spółdzielczość to jest na pewno jeden z nich. Pan Kaliniecki wymienia tutaj też taki program Ziemia dla Rolnika, Land to the Tiller w Tajwanie, który, cytuję, na wpół feudalne państwo zamienił w przeciągu jednego pokolenia w przemysłową potęgę. No i wiele takich pojedynczych, małych przykładów, które najczęściej ograniczają się, powiedzmy, do jednej gminy czy jednej miejscowości. W Anglii na przykład bardzo skuteczne bywają tak zwane local exchange and trade system, też już troszkę o tym mówiłem. To jest taka sytuacja, gdzie ludzie zamiast za pieniądze kupować pewne usługi, to się tymi usługami wymieniają. Także to musi zacząć się od małych wspólnot, być może nawet od kilku osób, kilku rodzin, ale myślę, że tych inicjatyw możemy obserwować w ostatnich latach coraz więcej, dlatego że do tej koncepcji korporacyjnej jest coraz więcej uwag, coraz więcej wątpliwości.
0: No właśnie, tak jak pan powiedział, inicjatywa. Weźmy nawet firmę budowlaną. Jest dom, który my remontujemy. Ktoś na przykład położy kafelki, ktoś wymieni, nie wiem, instalację elektryczną, ktoś gazową, ktoś zrobi coś innego. Jest to wymiana. I w tym momencie my możemy już potem partycypujemy w zyskach. Albo ze sprzedaży, albo z wynajmu takiej firmy. Jest to także dystrybucjonizm.
2: Jest taka...
0: Jest to właśnie ten ruch oddolny. Cały czas powtarzamy, ruch oddolny, który zależy od ludzi. My może jesteśmy potwornie jednak rozleniwieni przez socjalizm, przez państwo opiekuńcze, aż do przesady, od czego jest państwo. A znów zacytuję klasyka myśli konserwatywnej, świętej pamięci panią Margaret Thatcher. Nie ma czegoś takiego jak pieniądze państwowe.
2: Żeby jeszcze podać jeden przykład. W warszawskich Włochach jest coś takiego jak mikroszkoła. Czyli tak naprawdę faktycznie niewielka szkoła prowadzona i wymyślona przez rodziców, przez mieszkańców. Tego typu instytucje, jeżeli będzie ich coraz więcej, to zaczną być widzialne, prawda? Bo to są takie instytucje, gdzie każdy członek takiej wspólnoty, która jest tworzona, wie, o co chodzi w całym procesie.
0: To tak jak już jesteśmy właśnie w okolicach Warszawy, też powiem, przykład jest Izabelin i inne miejscowości w pobliżu. Proszę państwa, mieszkańcy, ponieważ mieli dosyć monopolu pod postacią ZTM, powiem, wysokie ceny biletów miesięcznych, ja sam mieszkam, proszę państwa, na przykład 3 przystanki w drugiej strefie i płacę znacznie więcej, to się okazało za darmo. Okazało się, że bardziej się opłaca za darmo zorganizować jakąś niewielką linię autobusów, która raz na pół godziny czy na godzinę jeździ przez 3-4 miejscowości, dowozi mieszkańców do pierwszego przystanku za drugą strefą i oni już płacą te niższe bilety. To jest też swego rodzaju dystrybucjonizm, inicjatywa indywidualna, oddolna.
2: No i jest przecież jeszcze jedna bardzo ważna kwestia w dziedzinie nauk ścisłych czy technologii, mianowicie wszystkie rozwiązania tak zwane open source, otwartego źródła. No tutaj jako przykład takiego rozwiązania był podany system Linux, ale teraz bardzo dużo oprogramowania, bardzo dużo systemów różnego rodzaju już funkcjonuje właśnie w tej formule, kiedy to tak naprawdę mamy pewną wolność. Nie jest tak, że po prostu oprogramowanie, że tak powiem, podejrzeć, co w nim jest, może tylko i wyłącznie producent. Nie jest ono chronione, można w nim wprowadzać wiele modyfikacji, rozwijać go. Ogromne grupy ludzi wspólnie to rozwijają i to by nie działało, gdyby to się nie opłacało. To się widocznie opłaca.
1: Nasze spotkanie powoli ku końcowi zmierza. Myślę, że wielu naszych słuchaczy zostaje z lekkim niedosytem. Chciałoby się dowiedzieć czegoś więcej na temat dystrybucjonizmu. Gdzie najlepiej ich skierować, żeby takie informacje uzyskali?
2: No przede wszystkim na stronę dystrybucjonizm.pl, którą, tak jak mówiłem, świetnie prowadzi tutaj pan Paweł Kaliniecki z zespołem, także do źródeł samych. Akurat jeżeli chodzi o Chestertona, to myślę, że w książce Co jest złe w świecie, która została w Polsce wydana kilka lat temu, jest troszeczkę podstaw dystrybucjonizmu. Natomiast Panie Michale.
0: Jeszcze można Bellok. No, z Bellokiem to jest taki właśnie problem, że mamy tylko, jeśli chodzi o Polskę, dwa wydania jego dzieł w języku polskim. To jest właśnie esej o przywróceniu własności.
2: Myślę, że bardzo ważny.
0: To jest bardzo ważne i co jest dziwne, wydało to Stowarzyszenie Narodowców. Zresztą to trzeba podkreślić, że zarówno przed wojną, jak i zaraz po wojnie idea dystrybucjonizmu cieszyła się największą popularnością, czy najbardziej była rozpatrywana wśród środowiska narodowców. No, przykładem jest Adam Doboszyński.
2: Słowo, tak? Bo nie, w tej chwili nie tylko. Także Nowa Lewica, ale ta nie, zdecydowanie nie post-SLD-owska, tylko taka, no bym powiedział, myśląca w sposób bardziej nowoczesny i otwarty, czyli z, na przykład Nowy Obywatel, też są to zwolennicy dystrybucjonizmu. Na stronie dystrybucjonizm.pl wypowiada się na przykład pan Remigiusz Okraska.
0: Tak, zresztą, ale może wróćmy jeszcze, prawda? Więc druga rzecz, o którym także pisze Bellok, to jest Lichwa, też jego autorstwa. Jeśli chodzi o Belloka, rzeczy gospodarcze, to jest wszystko. I tak jak powołując się na pana Jaremę, na stronę dystrybucjonizm.pl, tam możemy znaleźć zarówno eseje autorstwa Belloka, jak i Chestertona. No oczywiście, polecamy przeczytać, no bo nie da się, bo od tego się, można powiedzieć, niejako wszystko zaczęło. Encyklika Ojca Świętego, Rerum Novarum.
2: Natomiast w oryginale zdecydowanie Outline of Sanity Chestertona, dopóki nie jest przetłumaczone na polski, trzeba czytać w oryginale, nie, znaczy nie jest wydane po polsku, bo może pan Kaliniecki już przetłumaczył. Jest ono dostępne open source w internecie.
1: Do czego państwa namawiam, bo warto z tą ciekawą koncepcją, zaznaczmy, u swych źródeł, u swych korzeni, silnie katolicką, związaną z Kościołem, z chrześcijańską wizją całościową świata i człowieka, warto się z tą wizją zapoznawać. Moimi i państwa gośćmi byli pan Michał Gruszczyński, historyk.
0: Dziękuję panom, dziękuję państwu.
1: Oraz pan Jarema Piekutowski, socjolog, autor, tłumacz. Ja również żegnam się z państwem, zapraszam na kolejne spotkanie w Obrazach z historii Kościoła. Marcin Bąk, do usłyszenia.
3: Historia Kościoła.

0: Reklama. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
1: ludzkie szczątki
0: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
1: Tajemnica, której nie da się zatopić.
0: Już w księgarniach.
2: Reklama. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Michał Poklękowski, czas zaczynać drogowskazy. Witam i zapraszam. Manipulacja to takie nieetyczne oddziaływanie mające na celu kontrolowanie zachowań innych ludzi bez użycia siły. Manipulator wykorzystuje poctę,

0: Trump zataja informacje i działa w sposób przemyślany, aby zmusić swoją ofiarę do działań wbrew jej woli. Z manipulacją stykamy się, no właściwie niemal codziennie, choć nie zawsze nawet jesteśmy tego świadomi, co jest moim zdaniem szczególnie niebezpieczne, bo wówczas trudniej jest nam się przed tym po prostu bronić. A jest to wykonalne całkiem. I o tym dziś w roli ekspertki Alicja Stankiewicz, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna i terapii schematów, certyfikowany coach, autorka książek, w tym tej najnowszej, Techniki manipulacji, kto i jak na nas wpływa, to jej tytuł. Witam Ciebie, Alicjo, serdecznie w Drogowskazach.
1: Dzień dobry.
0: Dlaczego w ogóle manipulujemy innymi ludźmi? Do czego jest nam to w ogóle potrzebne?
1: No dlatego manipulujemy, bo chcemy wpłynąć na zachowania innych ludzi. A dlaczego? No dlatego, żeby osiągnąć jakiś ważny dla nas cel. Żeby ktoś na coś się zgodził, coś dla nas coś zrobił, nie wiem, zmienił zdanie, został w relacji, bo nam tak bardzo na tym zależy, żeby nie odszedł, kupił określony produkt, ustąpił w konflikcie, zrobił tak, jak my chcemy, żeby zrobił, żeby podjął taką decyzję, jak my byśmy chcieli, żeby podjął taką decyzję, która dla nas będzie dobra i która dla nas będzie korzystna. Jednym słowem, manipulujemy po to, żeby uzyskać to, czego chcemy. I robimy to każdego dnia.
0: Mhm. A czy może być manipulacja dobra i zła? Czy można na przykład manipulować w tak zwanej dobrej wierze, żeby komuś pomóc? Poproszę takie krótkie przykłady. Złej i dobrej manipulacji.
1: Wiesz, to nie ma złej i dobrej manipulacji, bo manipulacja sama w sobie z definicji jest nastawiona na uzyskanie tego, czego ja chcę, kosztem drugiej osoby. Natomiast możemy mówić o manipulacji związanej ze złymi, jak i dobrymi intencjami. Aczkolwiek tu też bym trochę się starała być ostrożna, no bo oczywiście mówimy, no robię to dla twojego dobra, jednak to też jest manipulacja. Mhm. Wiadomo, że tutaj próbujemy wpłynąć na tego drugiego człowieka. Natomiast no, zła manipulacja, taki przykład takiej złej manipulacji, no to jest na przykład w związku, kiedy partner mówi, no jeżeli ty mnie naprawdę kochasz, to zrobisz to dla mnie przecież, prawda? Wiadomo, tak? Może być też w dobrej wierze taka manipulacja, kiedy my chcemy kogoś do czegoś zmotywować. I tu jest takim dobrym przykładem, jest na przykład powiedzenie do dziecka, wiesz co, Jasiek, ja jestem bardzo ciekawa, czy uda ci się posprzątać ten pokój w 10 minut, bo jakoś w to nie wierzę. No i oczywiście ten Jasiek może spróbować posprzątać, mamy taki efekt, jaki chcieliśmy uzyskać. Albo w sytuacji, kiedy mamy rodzica starszego, który no, ma problemy, nie wiem, z chodzeniem, ze zdrowiem i bardzo nam zależy na tym, żeby ten rodzic jednak korzystał ze świeżego powietrza. Możemy powiedzieć, wiesz co, tato, mam teraz ochotę na taki krótki spacer. Wiesz, ja potrzebuję tego ruchu, może byś ze mną poszedł. No to wtedy rzeczywiście możemy mówić o takiej manipulacji, która ma na celu dobro tego drugiego człowieka, a nie tylko naszą korzyść. I w takim układzie no, możemy powiedzieć, że to jest no, dobry sposób, ale bym tutaj wtedy powiedziała wpływu na tą drugą osobę, a nie manipulacja. Więc myślę sobie, że ważne jest to, czy ja mówię do tej drugiej osoby, rozmawiam z tą drugą osobą uczciwie i mówię uczciwie na przykład, czego ja chcę, czy pozostawiam jej rzeczywistą możliwość odmowy, czy też to, co ja robię, to robię przede wszystkim po to, żeby było mnie wygodnie.
0: Mhm. Manipulacje mogą stosować nawet autorytety, tak zwani eksperci, a mimo to im ufamy. Dlaczego? Piszesz o tym też w swojej nowej książce.
1: Wiesz co, bo autorytet jest jednym z najsilniejszych źródeł wpływu społecznego. I nie ma niczego złego w tym, że my ufamy autorytetom, bo po to one są użyteczne. My nie jesteśmy w stanie być prawnikiem, jednocześnie budowlańcem, lekarzem. No idziesz do lekarza, bo mu ufasz, prawda? Idziesz do prawnika, bo też mu ufasz. Chcesz kupić dom, idziesz do instytucji, która tymi domami handluje, bo chcesz taki dom kupić i wierzysz, że oni sprzedadzą ci coś dobrego. Zakładamy, że ta osoba ma wiedzę i doświadczenie,
0: tak,
1: których my nie mamy, no bo trudno, żebyśmy mieli. Problem natomiast jest, kiedy my z góry zawsze zakładamy, że jak ktoś jest ekspertem, to na pewno ma rację. I nie chciałabym się tu za bardzo rozwodzić nad takim doświadczeniem, eksperymentem, który był zrobiony w latach 60. na Yale, na Uniwersytecie Yale. Myślę, że on jest doskonale znany. Zrobiony przez Stanleya Milgrama, prawda? Który pokazywał, że ludzie pod wpływem autorytetu są w stanie robić krzywdę
0: innym, tak,
1: innym osobom, tak, prawda? Więc rzeczywiście autorytet ma dużą siłę. Ba, nawet nie tylko taki sam autorytet, ale oznaki tego autorytetu, czyli to, że ktoś mówi nam, że jest profesorem, albo że jest doktorem, albo że ma wysokie stanowisko, nie wiem, dyrektor, prezes, ten biały fartuch, który widujemy w reklamach, prawda, elegancki garnitur, sposób wypowiadania się i taka pewność siebie, która temu towarzyszy. Bardzo często widzimy to w reklamach, różnych reklam leków, ale też takie komunikaty typu, no, 9 spośród 10 ekspertów poleca nam, mówi, że to jest dobre i my w ciemno temu ufamy. I żeby się przed tym bronić, no to przede wszystkim trzeba umieć się zatrzymać i zastanowić, czy rzeczywiście to jest taki autorytet, któremu można zaufać. Poszukać tej informacji, żeby po prostu nie zastępować swojego krytycznego myślenia takim podążaniem za tym, co słyszymy, że na pewno ktoś ma rację.
0: Reguła wzajemności, a manipulacja, a techniki manipulacyjne. I jaki mamy tutaj związek?
1: Sama reguła wzajemności nie jest niczym złym. Jest to reguła, która pozwala nam budować relacje społeczne, zacieśniać te relacje, jest taką naturalną normą społeczną, tak? Jeżeli ktoś dla nas zrobił coś dobrego, pojawia się taka naturalna potrzeba, żeby się odwdzięczyć. Natomiast w momencie, kiedy ktoś celowo uruchamia w nas to poczucie zobowiązania, żeby później łatwiej wykorzystać nas i uzyskać coś z reguły większego, no to jest to już manipulacja. I taka manipulacja w sprzedaży, no to są te wszystkie darmowe, małe próbki. No ale to co, nie kupi pani tego jednego pudełeczka, czy tej jednej puszki, czy tego jednego serka? W relacjach znowuż, no często prawda jest tak, że my coś zrobiliśmy dla cioci, albo ciocia coś małego dla nas. No i wtedy musimy się odwdzięczyć. Jak to nie odwdzięczysz się ciotce, babci, mamie, tacie? No przecież ja tyle dla ciebie robię, prawda? A ty teraz nawet nie masz dla mnie 5 minut, żeby ze mną porozmawiać. To jest tak, że kiedy my czasami na przykład w tej regule wzajemności zgodzimy się na jakąś małą prośbę, no to ten ktoś potem jeszcze bardziej będzie naciskał, prawda? No dobrze, no coś takiego małego zrobiłaś, no to może zrób jeszcze coś. Ale jest jeszcze bardziej taka podstępna ta reguła, kiedy ktoś mówi, wiesz co, czy mógłbyś przez weekend zająć się moimi psami, bo ja wyjeżdżam. No wiesz, no nie za bardzo mogę przez weekend. No to słuchaj chociaż te 2 godzinki, nie? No i wtedy co się pojawia? No dobra, no nie będę przez cały weekend siedział z tymi psami, no ale te 2 godziny, no to w sumie to ja się mogę zgodzić. I już ulegamy tej prośbie, chociaż my tak za bardzo nie chcemy siedzieć z tymi psami, bo wolelibyśmy zrobić coś innego. Jest taki mechanizm, on zrezygnował ze swojej wielkiej prośby, tak? W związku z tym ja też powinienem dać jakieś ustępstwo. W związku z czym pamiętajmy, że wdzięczność nie jest długiem. My możemy być wdzięczni, ale nie musimy za to od razu płacić, za to, że ktoś jest dla nas miły. Jak się bronić? Patrzmy, co jest wdzięcznością, a co jest zobowiązaniem. Bo to nie jest to samo.
0: To nie jest to samo, tak.
1: Można powiedzieć, słuchaj, dziękuję, ja bardzo doceniam to, co dla mnie zrobiłeś, ale nie mogę się z tobą zgodzić w tej i w tej kwestii. Albo na to, o co teraz mnie prosisz, no nie jestem w stanie się zgodzić. Mogę zrobić dla ciebie coś innego. Zauważanie też, nasze ciało jest bardzo takie jak papierek lakmusowy, zauważanie momentu, w którym my czujemy tą presję, że jest mi z tym niewygodnie, że ja nie chcę tego zrobić, no ale tak jakoś głupio odmówić, no bo on wcześniej przecież coś tam dla mnie zrobił, nie? Warto też, jak czujemy coś takiego, sobie powiedzieć, zaraz, jest mi niewygodnie, to może ja się najpierw zastanowię, czy ja mogę to zrobić i powiedzieć, wiesz co, zastanowię się, dam ci odpowiedź, nie wiem, za 5 minut, za 10 minut, jutro, tak? Bo nie chcę podejmować decyzji teraz, a potem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to rzeczywiście jest dla mnie wygodne i czy mnie jest z tym dobrze, nie? Jeszcze jedna ważna sprawa. Proporcje. Zaprasza cię ktoś, Michał, na kawę, a potem mówi, wiesz co, ja to potrzebuję, żebyś ty napisał mi taki długi raport na jakiś temat. I Michał sobie mówi, no tak, no wypiłem tą kawę, zaprosił mnie na tą kawę, no wypadałoby mu napisać ten raport. No nie. Prawda? Nie zawsze to jest symetryczne i nie musi być symetryczne. Też takie nauczenie się, że my nie musimy automatycznie spłacać wszystkich długów. Jeżeli ktoś jest dla nas miły, chce nam pomóc, to znaczy, że jest miły, chce nam pomóc. Super, że mamy takich ludzi wokół siebie, ale to z góry nie oznacza, że ja zaraz muszę w jakikolwiek sposób tej drugiej osobie to oddać. I jeszcze, jeśli mogę, asertywna odmowa, bez nadmiernego tłumaczenia. Idzie ktoś do ciebie z próbką, nie, dziękuję, ale może pani jednak spróbuje. Nie, dziękuję. I nie trzeba tu za dużo gadać.
0: Aha, urok osobisty i jego znaczenie w wywieraniu wpływu. Bardzo ciekawy temat. 178 strona twojej nowej książki. Osoby ładne, energiczne, uśmiechnięte, sympatyczne mają większą łatwość manipulowania innymi. Jeśli tak, to dlaczego tak się dzieje?
1: Wiesz co, bo my lubimy ludzi sympatycznych. Tak? Ale co to znaczy ta sympatia? Ta sympatia to oznacza to, że ktoś się do nas uśmiecha, że jest ciepły, energiczny, dał nam zainteresowanie. Ludzie, którzy są do nas podobni, mają podobne zainteresowania. O, to ja to rozumiem, nie? On jest taki sam jak ja. Dobrze się czujemy w obecności takich ludzi. Wolimy ludzi życzliwych niż nieżyczliwych, tak? Często też jest właśnie kwestia tego efektu halo, czyli jedna jakaś pozytywna cecha, którą widzimy w tym drugim człowieku, powoduje, że już on jest na pewno idealną osobą, tak? Kompetentną, inteligentną, godną zaufania, no już w ogóle wszystkie ma te cechy, zresztą były też robione na ten temat w psychologii badania. Natomiast to również nie mówię, że ludzie nie są sympatyczni, no bo ludzie są tacy. Znowuż, jeżeli wykorzystujemy te nasze atrybuty po to, żeby kogoś wykorzystać, coś uzyskać, to wtedy to jest manipulacja. Nie? No bo wyobraź sobie, że masz dwóch sprzedawców, nie wiem, tych przysłowiowych marchewek. No i jeden stoi za kontuarem i waży i sprzedaje te marchewki. A drugi mówi, dzień dobry, panie Michale, co tam u pana dzisiaj słychać? Jak pan dzień dzisiaj rozpoczął, prawda? I już czujemy, że jest sympatycznie, więc te marchewki, jakie by nie były, po prostu kupimy od niego, bo czujemy z nim
0: same
1: pewną...
0: Same wchodzą nam do torebki.
1: Dokładnie, tak. Czujemy z nim dobrą relację, tak? W związku z czym, no, bądźmy tutaj też bardzo, bardzo mocno czujni.
0: Techniki manipulacyjne w mediach społecznościowych, o, szeroki temat, nie wyczerpiemy go, ale chociaż go tak naznaczmy troszeczkę, zaznaczmy, możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, jak są tam właśnie w social mediach powszechne, prawda? Czy można jakoś je rozpoznać?
1: Oj, zdecydowanie, no wszystkie te techniki, o których tutaj teraz mówię, one są widoczne w mediach społecznościowych i to jest bardzo takie środowisko, które sprzyja wywieraniu wpływu. No chociażby społeczny dowód słuszności. Na tej podstawie oceniamy wiarygodność osoby, produktu, informacji. No wszyscy to lubią, jest, nie wiem, 1000 lajków, to znaczy, że to jest wartościowe, że to jest dobre, tak? No ale popularność nie jest dowodem ani prawdziwości, ani jakości. Ten silny mechanizm autorytetu, o którym przed chwileczką rozmawialiśmy, tak? Ten influencer, wszyscy go znają, ten lekarz, który się wypowiada, nie wiem, psycholog, trener, ekspert, który rekomenduje określony produkt. Ba, to nawet nie musi być ekspert tego produktu, ale wystarczy, że będzie to znana powszechnie osoba. Ktoś, nie wiem, jakiś piosenkarz znany wszystkim, i czy piosenkarka, i ona, czy on reklamują jakiś produkt. Aha, to musi być dobre, prawda? Buduje się wtedy też z takimi influencerami swojego rodzaju taka relacja, można powiedzieć, paraspołeczna. No ja ją znam, nie? Ja ją znam. To jest taka jednostronna więź. Ta jednostronna więź też zwiększa podatność na rekomendacje. Oczywiście ta reguła niedostępności. Za chwilę znikną te produkty, tak? To tylko dzisiaj masz taką okazję. Presja czasu, za 5 minut już nie dostaniesz. Szeroko i wszędzie pojawiające się FOMO, czyli lęk przed tym, żeby właśnie, że coś ominę, że ja tego nie zobaczę, że mnie tam nie będzie, więc ja tam muszę kliknąć, ja muszę kupić ten bilet, ja muszę kupić ten produkt, ja go muszę mieć, bo wszyscy go mają. Ja nie chcę być wyautowany czy wyautowana tylko dlatego, że coś mnie ominęło. Poza tym boty wszelkiego rodzaju i ta personalizacja przekazu, tak? W zależności od tego, na co klikasz, te boty wiedzą, że się tym interesujesz i dostajesz jeszcze więcej podobnych reklam z danego obszaru. Poza tym te wszystkie reklamy wywołują w nas bardzo silne emocje. Różnego rodzaju. Od oburzenia, przez strach, złość, zachwyt, prawda? Jak tylko czujemy, coś nas porusza, to szybko klikamy, wrzucamy dalej, komentujemy, udostępniamy, w ogóle nie myśląc, skąd to się wzięło i dlaczego się wzięło i czy to jest prawdziwe. Mhm. Wszyscy jesteśmy podatni na te mechanizmy. Nie ma takich osób, które nie są podatne, bo każdy jest po prostu człowiekiem. Mhm. Więc pamiętajmy, że jedną z najlepszych metod radzenia sobie to jest ta pauza. Zatrzymaj się. Zanim zdecydujesz, zatrzymaj się. Mhm.
0: Tak? Zgodnie z definicją Wielkiego Słownika Wyrazów Obcych i Trudnych pod redakcją panów Markowskiego i Pawelca, manipulacja to, będę teraz cytował, świadome, nieuczciwe sterowanie poglądami lub działaniami ludzi, którzy realizują cele wcześniej im obce i niepotrzebne, jednak zgodnie z wolą manipulanta. Mhm. Z manipulacją możemy mieć do czynienia codziennie i są sposoby, żeby się przed nimi chronić i dziś o tym w programie na moje pytanie odpowiada Alicja Stankiewicz, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna i terapii schematów, certyfikowany coach, autorka książek, w tym tej najnowszej techniki manipulacji, kto i jak na nas wpływa, którą mamy na studyjnym stole. Michał Poklękowski do rozmowy z Alicją wracam już za chwilę w drugiej części Drogowskazów.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I czas na drugą część drogowskazów. Michał Pokrękowski, moje uszanowanie po raz drugi. Temat manipulacji, manipulowania innymi budzi wiele kontrowersji i też emocji. W życiu codziennym, zawodowym, zwłaszcza w marketingu i negocjacjach, techniki manipulacji są stosowane bardzo często i nie zawsze w sposób uczciwy. Czym jest manipulacja? Jakie są najczęściej stosowane techniki i co najważniejsze, jak możemy się przed nią bronić? O tym w tej edycji drogowskazów w roli ekspertki cały czas jest Alicja Stankiewicz, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawcza, behawioralna i terapii schematów, certyfikowany coach, autorka książek, w tym tej, która nosi tytuł Techniki manipulacji, kto i jak na nas wpływa. Witam Ciebie, Alicjo, po raz drugi.
2: Dzień dobry.
1: Lubimy tych, którzy są do nas podobni, prawda, na wielu poziomach. Czy korzystając z tego mechanizmu, tego schematu, łatwiej jest nam zostać zmanipulowanym przez takie właśnie osoby, osoby podobne do nas?
2: Zdecydowanie tak. Dlatego, że podobieństwo wyzwala w nas lubienie. No bo skoro jest taki jak ja, no to co, nie będę siebie lubił? Więc pojawia się lubienie, pojawia się sympatia, rośnie zaufanie, a kiedy my komuś ufamy, no to łatwiej jest nas do czegoś przekonać. Nawet jeżeli nie jesteśmy w 100% pewni, czy to, co ta osoba nam proponuje, to to zaufanie powoduje, że skoro taka osoba nam to proponuje, to znaczy, że ona wie i ja już nie muszę się za bardzo nad tym zastanawiać i daje się wkręcać. Wystarczy czasami drobny wspólny element, kiedy rozmawiamy z przedstawicielem, nie wiem, ubezpieczeń albo, nie wiem, kredytowym, kimkolwiek. I w trakcie tak zwanego tetatemy słyszymy, wie pan co, no ja też kiedyś coś takiego przeżyłem. Wie pan co, ja to doskonale rozumiem, bo u mnie się też takie rzeczy wydarzały, więc czujemy wtedy z taką osobą więź. W związku z czym tak, jest bardzo łatwo nami w takim układzie manipulować.
1: A jak się bronić przed manipulacją opartą na zaangażowaniu i na spójności? Piszesz o tym na 162 stronie twojej nowej książki, Alicjo. Poproszę chociaż taki krótką podpowiedź, tak, a szczegóły nasze słuchaczki i słuchacze drogowskazów znajdą w 5 rozdziale twojej książki.
2: Wiesz co, zaangażowanie i spójność to są takie techniki, które uderzają bardzo mocno w nas. My chcemy być spójni sami ze sobą. Jeżeli my podejmujemy już jakąś decyzję, a potem się okazuje, że ta decyzja nie do końca była dobra, to my się z tym źle czujemy. My chcemy być konsekwentni, my chcemy być kongruentni, my chcemy być spójni, tak? Więc kiedy już coś zadeklarujemy albo zrobimy pierwszy krok, to dalej nam się pojawia ta chęć bycia konsekwentnym. W związku z czym najpierw, jak my się zgodzimy na jakąś małą rzecz, a później pojawią się coraz większe oczekiwania, czyli ta technika stopy w drzwiach,
1: tak, tak.
2: No to my po prostu płyniemy. Nie? Pamiętam, jak kupowałam samochód i pan mi najpierw zaproponował dywaniki. Tam, nie wiem, wtedy za 40 zł. No to niedużo, nie? A potem się okazało, to może jeszcze to, to może jeszcze tamto, to może jeszcze tu zupgrade'ujemy, czy gdzieś tam zupgrade'ujemy. No i okazywało się ostatecznie, że ten samochód kosztuje troszeczkę jednak więcej niż na początku zakładałam. Jak się bronić? Przede wszystkim dawać sobie prawo do zmiany zdania. Już nawet jak popłyniemy, to powiedzieć, wie pan co, no może i ja przed chwileczką z panem ustaliłam, że tu zrobimy upgrade i tam zrobimy upgrade, ale ja jednak wezmę tylko te dywaniki. Mamy do tego pełne prawo.
1: Łatwiej nami manipulować, Alicjo, kiedy się boimy, prawda? Dlaczego? Dlaczego manipulacja poprzez wzbudzanie strachu, lęku naszego jest tak potężnym i skutecznym narzędziem, techniką?
2: Dlatego, że strach dotyka naszej podstawowej potrzeby. Potrzeby bezpieczeństwa. Kiedy my czujemy zagrożenie, nasz organizm się mobilizuje do działania. Uwaga koncentruje się na tym niebezpieczeństwie, a my zaczynamy szukać sposobu, żeby sobie z tym poradzić i odzyskać poczucie równowagi i tego bezpieczeństwa. Dlatego strach jest tak silny. To są takie komunikaty typu, jeżeli tego nie zrobisz, to stanie się coś złego. Albo jeżeli zrobisz, to wtedy dopiero będziesz bezpieczny. Żywienie nas reklamami, które wzbudzają w nas strach, czy komunikatami, które mówią, że za chwilę stanie się jakaś tragedia, bardzo mocno w nas uderzają. bo to jest ta podstawa podstaw. My chcemy być bezpieczni. I strach może dotyczyć nie tylko fizycznego zagrożenia, ale może dotyczyć też odrzucenia. Na przykład, jeżeli tego dla mnie nie zrobisz, no to ja odejdę. Może być związany z utratą pieniędzy. Jeżeli nie zainwestujesz w swoje zdrowie i nie wiem, nie wykupisz tego ubezpieczenia, no to na starość będzie z tobą źle, nie? Więc naprawdę my chcemy się czuć bezpieczni, chcemy czuć się zaopiekowani i lęk bardzo mocno nam zawęża uwagę, utrudnia spokojne rozważenie wszystkich możliwości i zaczyna się takie myślenie, to co ja mam zrobić, żeby tego uniknąć, żeby nie stało się to, co w mojej głowie urasta do ogromnej katastrofy.
1: A jacy ludzie są szczególnie podatni na manipulację, a jacy na nią bardziej może odporni? Tak, od czego to może zależeć, ta różnica od typu osobowości, życiowych doświadczeń?
2: Wiesz co, z każdym można manipulować, ale tak, jest kwestia na pewno życiowych doświadczeń, jest kwestia tego, w jakiej rodzinie dorastaliśmy, jakie mamy schematy. Jedne osoby mogą oczywiście być bardziej podatne. Myślę, że wśród osób bardziej podatnych na manipulacje, to będą takie osoby, które mają ogromną potrzebę aprobaty. Takie osoby, które bardzo boją się odrzucenia, które mają trudność z odmawianiem czy ze stawianiem granic, właśnie dlatego, że nie potrafią tego robić, bo doświadczały jakichś negatywnych skutków. Osoby, które mają niskie zaufanie do własnego osądu, co powinny zrobić. No bo jak zrobią i się okaże, że jest źle, to się okaże, że ze mną coś jest nie tak, więc wolę, żeby ktoś inny za mnie decydował. Więc jeżeli ekspert mi coś mówi, to on na pewno ma rację. Wszelkie osoby, które boją się konfliktów, również są bardziej podatne na mobbing, które się nie czują silne, tylko czują się słabe. I to są osoby, które w dzieciństwie nauczyły się w taki sposób funkcjonować właśnie po to, żeby zachować bliskość, że poprzez dostosowywanie się do innych ja mogę być zauważony czy zauważona, ja mogę być kochany, że to w ogóle mówi o mojej wartości, że myślenie, żeby innym było dobrze, sprawia, że jestem dobrym człowiekiem, bo jeżeli ja nie zrobię tak, jak chce mój wujek albo moja ciocia. Dzisiaj usłyszałam od pacjentki, że musiała zawsze przytulać wszystkie ciotki i wszystkich wujków, nawet jeżeli nie chciała. Nawet jeżeli ten wujek był, no mówiąc kolokwialnie, oblechem, nie? Więc nie mogę odmówić. Łatwiej jest wtedy takimi osobami manipulować, bo im bardzo zależy na tym, żeby być dobrymi osobami, żeby inni o nich dobrze myśleli i każda taka manipulacja w postaci obrażenia się, nieodzywania się powoduje, że oni bardzo mocno cierpią.
1: A czy manipulatorem, Alicja, człowiek się rodzi? Czy zdolności manipulacyjne gromadzi poprzez życiowe doświadczenie, tak? Czy manipulacji można się nauczyć? Pewnie można, no, wyprzedzę tak twoją odpowiedź. Tak.
2: Dokładnie.
1: I czy manipulować mogą nawet osoby, no nazwijmy je uczciwymi, tak? Często pytają o to internauty.
2: Jasne, że tak. Natomiast no, nikt nie rodzi się manipulatorem. My tego się uczymy właśnie w toku naszego życia, od tych naszych najbliższych. Jeżeli mama całe życie obrażała się, bo nie wiem, córka nie chciała zrobić tak, jak mama mówi, no to córka nauczyła się, że no nie może sprawiać przykrości innym ludziom, bo się będą od niej odwracać. I kiedy trafi, nie wiem, na takiego partnera, który też będzie mówił, no wiesz co, no ale no ja widzę dzisiaj, że ja się z tobą nie mogę dogadać, że to w ogóle z tobą coś jest dzisiaj nie tak, bo ja tu próbuję ci przedstawić swój punkt widzenia, a ty w ogóle go nie chcesz przyjąć, nie? No nie chcę, no bo mam inny punkt widzenia i chciałabym o tym porozmawiać. Więc dziecko po prostu w środowisku rodzinnym uczy się zależności między swoim zachowaniem, a reakcją otoczenia. I te strategie, no po prostu mogą się utrwalać. Więc jeżeli ktoś wyrastał w środowisku, w którym trudno było mówić wprost o potrzebach, emocjach, ale właśnie skuteczne było to obrażanie się, wzbudzanie poczucia winy, wycofywanie uczuć jako tej kary, prawda? Czy stawianie innych pod presją, bo tylko wtedy można było coś uzyskać, no to przenosi to później do swoich relacji w dorosłym życiu.
1: A co najmocniej dekoncentruje i też wyprowadza z równowagi osobę, która nami usiłuje manipulować?
2: No oczywiście to, że my się nie damy zmanipulować, czyli nie wchodzenie w przeciąganie liny, nie reagowanie tak, jak ta druga osoba się spodziewa. Wystarczy czasami spokojne, krótkie nie. zamiast tłumaczenia. Można powiedzieć, doceniam to, co dla mnie zrobiłeś, ale tym razem się nie zgadzam, na przykład, tak? Kolejną rzeczą jest czas. Wiesz co, nie odpowiem ci teraz. No ale musisz teraz zdecydować przecież, to jest ostatnia szansa, no poczekaj. Ja potrzebuję czasu. Nie podejmę decyzji teraz. Albo nazwanie tego, co się dzieje, bez agresji. Jeżeli mama mówi, no muszę ci się wygadać, a córka chce powiedzieć, no mamo, ale dzisiaj teraz nie mam czasu ciebie słuchać. Ty nigdy dla mnie nie masz czasu. Mamo, bardzo jest dla mnie ważne to, co się teraz z tobą dzieje. Rozumiem, że jest ci trudno, rozumiem, że jest ci przykro. Powiedzieć, co się wydarzyło, czyli pokazać, odzwierciedlić, że cię słucham. Natomiast chętnie wrócę do tej rozmowy za 2 godziny. Mhm. Okej? Mhm. Więc ważne jest takie nietłumaczenie się. Czasami taka technika zdartej płyty, czyli powtarzania kilka razy tego krótkiego komunikatu. Rozumiem, że jesteś zły, ale nadal się na to nie zgadzam. Nie dostarczać tych reakcji, które są pożywką dla tej drugiej osoby, bo wtedy manipulacja działa. I manipulatorowi szczególnie trudno jest wpływać na człowieka, który rozpoznaje, co się dzieje, daje sobie czas, nie boi powiedzieć się nie, potrafi znieść to, że ta druga osoba może być z tego niezadowolona.
1: Manipulacja emocjonalna w relacjach, w związkach, szeroki temat, także poruszasz go, Alicja, w swojej książce. Poproszę o taki krótki przykład, żeby słuchaczki i słuchacze drogowskazów mieli jasność, jak taka manipulacja emocjonalna w relacji wygląda.
2: Manipulacja emocjonalna zaczyna się wtedy, kiedy zamiast powiedzieć o swojej potrzebie, próbujemy wywołać taką emocję, która ma skłonić partnera do określonego zachowania. To już trochę o tym wspominałam. Może być na przykład tak. Żona, mąż, któryś z partnerów mówi, no wychodzę dzisiaj, tak? Mówiłem ci wczoraj, czy tam przedwczoraj, że dzisiaj mam, nie wiem, spotkanie z chłopakami. Oczywiście, idź sobie. Widocznie oni są dla ciebie ważniejsi ode mnie, nie? Gdyby ci naprawdę na mnie zależało, to sam wiedziałbyś, że powinieneś zostać. No i co? I ta druga osoba, po co to jest powiedziane? No, żeby wzbudzić poczucie winy, żebyś ty został dla mnie. Zamiast, no, takiego, no nie wiem, zakazu, nie wolno ci iść. No nie ma czegoś takiego, nie? Bo nie powiem, nie wolno ci iść, no bo jak to zabrzmi. W związku z czym manipulowuję tą drugą osobę w to poczucie winy. Bo jeżeli wyjdziesz, to będzie oznaczało, że mnie nie kochasz i nie jestem dla ciebie ważny. Więc zdrowa odpowiedź, no jaka mogłaby być? Rozumiem, że jest ci przykro i że chciałabyś spędzić ze mną czas. To nie znaczy jednak, że jesteś dla mnie mniej ważna. Mhm. Dzisiaj jednak spotkam się z przyjaciółmi, a jutro możemy zaplanować czas tylko dla nas. Ale to jest bardzo trudne, kiedy jesteśmy w poczuciu winy. Bo wtedy nie przychodzi nam to do głowy tak łatwo, dokładnie, żeby tak sprawnie tej drugiej osobie odpowiedzieć, bo my nie chcemy tej drugiej osoby ranić, a ta druga osoba wie, że my właśnie tak funkcjonujemy i że jak poczujemy, że jesteśmy winni, no bo to nasza wina, bo my idziemy z tymi kolegami, to może ta osoba zostanie.
1: I ostatnia kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania przy radiowym stole. Alicjo, internauci często pytają, czy są jakieś sytuacje w życiu, w których nie powinniśmy mieć żadnych skrupułów związanych z manipulowaniem innymi. Są takie sytuacje? Możemy podać jakiś przykład?
2: Wiesz co, no nie wiem, wyobrażam sobie sytuację zagrożenia, tak? Że
1: też o tym pomyślałem.
2: Prawda?
1: Tak.
2: Ktoś jest w panice, chce coś zrobić, co jest bezpośrednio zagrażające jego bezpieczeństwu czy jego życiu. No to oczywiście możemy wszelkie działa tutaj wyciągać po to, żeby tą osobę od tego odwieść. Bo wtedy nie, celem nie jest to, żeby kogoś przekabacić na swoją stronę, tylko ochrona tej drugiej osoby, prawda? Tak jak wspominałam, taka relacja z małym dzieckiem, prawda? Czy, nie wiem, czy zdążyć umyć ząbki. Wiesz co, a pokaż mi, czy ty umiesz zrobić przewrót. A ostatnio rozmawialiśmy o tym, że uczysz się hiszpańskiego. Wiesz co, ja tak do końca nie wierzę. Czy ty znasz ten hiszpański? To są takie metody, które mogą motywować do tego, żeby ktoś, na przykład dziecko się otworzyło do tego, żeby, nie wiem, mówić właśnie na przykład po hiszpańsku, czy żeby coś zrobić. Więc myślę, że wtedy to jest na rzecz tej drugiej osoby, a nie dla mnie. I wtedy to jest, ja bym tego nie nazywała manipulacją, ja bym to nazywała wpływem. A wpływ ma na celu wzbogacenie tej drugiej osoby, pomożenie jej w tym, żeby ona się mogła rozwijać. To już wtedy to nie jest manipulacja, wtedy to jest wpływ.
1: Manipulacja to forma wpływania na innych, w której manipulujący stara się wpłynąć na myśli, emocje i zachowania drugiej osoby w sposób, który przynosi korzyść głównie jemu samemu, a niekoniecznie osobie manipulowanej. W odróżnieniu od perswazji, która jest bardziej otwarta i transparentna, manipulacja bywa subtelna, niedostrzegalna dla osoby, która jest jej celem. Manipulacja często wykorzystuje różne techniki psychologiczne, które działają na podświadomość i na emocje, co sprawia, że manipulowana osoba może nawet nie zdawać sobie sprawy z wpływu, jaki jest na nią wywierany. O tym dziś na moje pytania odpowiada Alicja Stankiewicz, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, terapii schematów, certyfikowany coach, autorka książek, w tym tej najnowszej pod tytułem Techniki manipulacji. Kto i jak na nas wpływa? Michał Poklękowski do rozmowy z Alą. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni i stanie się to już niebawem.
3: Reklama. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

Skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz? Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się ponownie. Manipulacja jest rodzajem wpływu społecznego, z którym możemy zetknąć się w bardzo różnych sytuacjach życiowych. Pojawia się wtedy, gdy jedna osoba ma względem drugiego człowieka lub grupy ludzi jakieś oczekiwania, próbuje wymusić ich spełnienie. Sedno sprawy polega na tym, że ofiara manipulacji jest przekonana, że podjęła decyzję lub zadziałała świadomie, a na jej zachowanie nie miały wpływu czynniki zewnętrzne. I o tym dziś w tej edycji Drogowskazów w roli ekspertki Alicja Stankiewicz. Ala jest psycholożką, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną i terapii schematów, certyfikowanym coachem, autorką książek, w tym tej najnowszej, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w Radiowym Studiu, a ta książka nosi tytuł Techniki manipulacji, kto i jak na nas wpływa. Witam Ciebie, Alicjo, po raz trzeci i ostatni.
2: Dzień dobry.
1: Fake newsy zalewają świat, zwłaszcza dziś w dobie rozwoju sztucznej inteligencji. One też mają nami manipulować, prawda? Czy jesteśmy w stanie jakkolwiek się przed nimi chronić? Pewnie by trzeba było się odpiąć na przykład od social mediów zwyczajnie.
2: Wiesz co, tak, fake newsy mogą być bardzo skutecznym narzędziem manipulacji i są, chociaż nie każda fałszywa informacja jest stworzona celowo. Czasami ktoś po prostu coś przekazuje dalej, czego wcześniej nie sprawdził, wydaje mu się, że jest to prawdą, więc o dezinformacji mówimy, wiesz, no wtedy, gdy fałszywe lub wprowadzające w błąd treści są rzeczywiście rozpowszechniane świadomie. Po to właśnie, żeby wpłynąć na czyjeś przekonania, emocje, zachowanie. Znowuż właśnie emocje są tutaj bardzo ważne i tak jak już wcześniej wspominałam, emocje, czyli strach, oburzenie, złość lub zdumienie, bo to jest klikalne, bo to nas porusza. Wszelkie hasła w stylu media ci tego nie powiedzą, lekarze ukrywają prawdę, za chwilę wydarzy się katastrofa. Bardzo łatwo w to wsiąkamy, klikamy, udostępniamy, leci w świat. Znowuż działa tutaj bardzo mocno ten społeczny dowód słuszności, o którym już mówiłam, ale dochodzi jeszcze efekt potwierdzenia, bo my też chętniej, jakiekolwiek by to nie były informacje, przyjmujemy te, które są zgodne z tym, w co wierzymy. Więc jeżeli my wierzymy, że generalnie lekarze oszukują, to cokolwiek by nie wpadło w naszą skrzynkę, będzie o tym mówiło, to my będziemy klikać. I teraz, czy jesteśmy w stanie się przed tym chronić? No pewnie tak, o ile znowuż się zatrzymamy. No bo tak, sztuczna inteligencja jest, każdy to widzi i nie, no świat będzie się dalej rozwijał. Sztuczna inteligencja pozwala bardzo łatwo tworzyć wszelkiego rodzaju przekonujące teksty, obrazy, nagrania głosu czy materiały typu deepfake, prawda? I dlatego my w takim prostym odruchu mówimy, o, widziałem nagranie, to musi być prawda. Natomiast, żeby się chronić, to potrzebujemy się znowu zatrzymać przed tym udostępnieniem. Mm-hmm. Kiedy poczujesz, że ojejku, bym to kliknął, zatrzymaj się. Nie, nie klikam. Sprawdzam, kto jest pierwotnym źródłem. Kto podaje to dalej? Skąd to wypływa? Albo szukam jeszcze potwierdzenia w kilku jakichś niezależnych, wiarygodnych źródłach. Na szczęście już teraz pojawiają się takie tacy dziennikarze, którzy starają się to robić, prawda? Już mamy takie media. Sprawdzamy datę, sprawdzamy kontekst, bo czasami prawdziwe zdjęcie czy nagranie może zostać wykorzystane do zupełnie czegoś innego, prawda? Znamy tego typu przypadki. Zwracajmy też uwagę na komunikaty typu szybko udostępniaj, bo za chwilę oni to usuną, prawda? Bo tutaj wszyscy kłamią i żeby to poszło jak najszybciej.
1: A
2: nie?
1: Czy to ma coś wspólnego z zachowaniem autonomii w cyfrowym świecie, o czym piszesz na 237 stronie twojej książki? Jeśli to już jest odrębny temat.
2: Wiesz co, żeby zachować swoją autonomię, to trzeba przede wszystkim no, nie dawać się wciągnąć w to wszystko. Więc tak, z tego punktu widzenia jak najbardziej, jeżeli ja się potrafię zatrzymać, jeżeli ja tego dalej nie klikam, jeżeli ja szukam odpowiedzi sama, no to znaczy, że ja no, mam jakieś krytyczne myślenie i poszukuję prawdy, a nie wchłaniam wszystko, co mi podrzuca internet, prawda? Mhm. Więc no, my nie możemy od razu powiedzieć, ale też wiesz, no nie możemy powiedzieć, słuchaj, no wyłącz internet. No żyjemy niestety, banki mamy internetowe, mamy maile, pracujemy, robimy zakupy, korzystamy no z różnych stron. No nie jesteśmy w stanie nie być w cyfrowym świecie. Natomiast możemy zdobywać informacje, możemy szukać i się dowiadywać, żeby no, jak najmniej popełniać błędów.
1: Wielokrotnie słyszałem w swoim życiu, także w studiu drogowskazów, Alicjo, że z całej tej mrocznej triady, tak, w której skład wchodzą psychopaci, narcyzi, manipulatorzy, to właśnie ci ostatni robią największe spustoszenie i są najbardziej społecznie niebezpieczni. Podpiszesz się pod tym?
2: Poczekaj. Najpierw zrobimy małe doprecyzowanie. W psychologii mroczna triada to nie psychopatia, narcyzm i manipulatorzy, ale psychopatia, narcyzm i makiawelizm. I właśnie ten makiawelizm jest prawdopodobnie tym, co masz na myśli, ponieważ on jest bardzo silnie związany z takim instrumentalnym traktowaniem innych ludzi, z takim cynizmem i taką skłonnością do strategicznej manipulacji, żeby uzyskać to, na czym mu zależy. Czy te osoby są najbardziej społecznie niebezpieczne? Nie powiedziałabym, bo też nie przypinałabym takich łatek. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim to trzeba patrzeć na to, jak inni ludzie nas traktują, jak się zachowują i przede wszystkim jak się zmieniają w momencie, kiedy my stawiamy im granice i kiedy my im mówimy nie. Bo to będzie taką informacją dla nas, czy ta osoba chce nami manipulować, czy nie. U narcyza ta manipulacja może wiązać się z taką potrzebą podziwu, poczucia wyjątkowości, większą wrażliwością na krytykę, tak? W psychopatii znowuż tam nie ma w ogóle empatii, nie ma poczucia winy, jest chłód emocjonalny czy impulsywność. Więc miks tych trzech osobowości też w świecie występuje. No nie mamy takich czystych osobowości, więc przede wszystkim, żeby siebie chronić, to patrzmy na to, jak ludzie inni nas traktują, szczególnie wtedy, kiedy my się z nimi nie zgadzamy.
1: Manipulacja ma zazwyczaj nas do czegoś zobowiązać. O tym już też trochę rozmawialiśmy. Piszesz o tym w swojej książce. Nawet takie sformułowania używasz, tak, o niekończącej się spirali zobowiązań. Kiedy w nią wpadamy?
2: Wiesz co, wtedy, kiedy ktoś od razu prosi nas o coś wielkiego, ale kolejne zobowiązania potem pojawiają się małymi krokami. Czyli ktoś nas o coś prosi dużego, my mówimy nie, a potem mówimy, słuchaj, to już mówiliśmy, tak, to zrób tą małą rzecz tylko dla mnie. Mówimy, no dobra, no to już dla ciebie zrobię, nie? I ta spirala nakręca się na takiej zasadzie, no dobra, no to jest tylko takie małe, nie? No, wiesz co, dzisiaj potrzebuję wyjść wcześniej, czy wyślesz za mnie tego maila? No dobra, jednego maila mogę ci wysłać, nie? No, bo tam przychodzi drugi dzień, czy tam za 5 dni koleżanka znowu mówi, wiesz co, ale ja dzisiaj to muszę dzieci odebrać. No a ja jestem taka dobra koleżanka, wiem, że ona ma dzieci, no jest samotna, no co, nie pomogę? No to wyślę dzisiaj te 2 maile za nią. I tak to narasta i narasta i narasta, no bo przecież kiedyś poprosiła mnie o coś dużego, ja nie mogłam, prawda, no nie mogłam siedzieć z jej dziećmi, no bo to są w sumie jej dzieci, ja mam swoją rodzinę, no ale tych maile, to przecież mogę, nie, to się nic nie stanie. No i wpadamy, prawda, w relacji znowuż, no ktoś może powiedzieć, słuchaj, wiesz, jak dojedziesz już tam na miejsce, to mi napisz, że już tam jesteś, albo napisz, kiedy wrócisz, bo ja się martwię. No niby takie fajne, nie? Ktoś się mną interesuje, jestem ważna, a potem rośnie to. A to gdzie byłaś dzisiaj? A z kim byłaś? A dlaczego mi nie powiedziałaś? A miałaś przyjść o 18, a przyszłaś o 18:30. Gdzie ty wtedy byłaś? I zaczyna się takie osaczanie i pilnowanie. I mamy tutaj ten mechanizm też taki związany z zaangażowaniem, z konsekwencją, no bo skoro już się na coś zgodziłem, czy zgodziłam, no to chcę zachować się spójnie. Znowuż ta reguła wzajemności, skoro ktoś wcześniej coś dla mnie zrobił, no to ja się czuję zobowiązana. Albo ta stopa w drzwiach, niewielka zgoda, zwiększa prawdopodobieństwo zgody na większą prośbę, prawda? No i taka myśl, skoro już tyle zrobiłem, no to głupio jest się teraz wycofać.
1: Jak wyczytałem z punktu widzenia biologii, Alicjo, i psychologii ewolucyjnej, manipulacja nie jest błędem natury, ani wyłącznie przejawem zła, ale zaawansowaną strategią przetrwania i reprodukcji. Czy to oznacza, że do końca istnienia naszego gatunku będziemy niejako skazani na manipulowanie i będziemy manipulować innymi, bo to zwyczajnie tkwi w ludzkiej naszej naturze?
2: Powiem tak. W ludzkiej naturze tkwi przede wszystkim zdolność do wpływania na innych. A manipulacja jest jednym z możliwych sposobów wykorzystania tej zdolności. Bo wpływamy na innych po to, żeby coś uzyskać, wpływamy na innych po to, żeby ich do czegoś zmobilizować. I teraz z perspektywy ewolucyjnej, no ma to sens, tak? Człowiek zawsze funkcjonował w grupie, musiał zdobywać sojuszników, współpracować, negocjować, budować różne pozycje, rozpoznawać intencje ludzi, ale też konkurować. I umiejętność przewidywania zachowania drugiego człowieka i wpływania na niego mogła przynosić wymierne, realne korzyści. Więc tak, ewolucja wyposażyła nas nie tylko w zdolność do rywalizacji, ale też do oszukiwania. Natomiast w którą my stronę pójdziemy, no to już my jesteśmy od tego, żeby to wybrać. Więc skoro jesteśmy zdolni zarówno do manipulowania, jak i do rozpoznawania manipulacji, no to jesteśmy też zdolni do egoizmu i do współpracy. I taki jest świat. Natomiast to, w którą stronę my pójdziemy, no to już to zależy od nas.
1: A czy ciało, reakcje naszego ciała podpowiada nam czasem, kiedy jesteśmy manipulowani, czy wysyła nam jakieś sygnały, nie wiem, czujemy ścisk w żołądku, że wiesz, taki szósty zmysł się jakby uruchamia, że ktoś chyba w stosunku do nas zachowuje się nie w porządku, tak?
2: Wiesz co, mogę powiedzieć tak, ciało i nasze emocje rzeczywiście mogą nam podpowiadać, ale wiesz, nie ma czegoś takiego jak jedna reakcja organizmu, bo też każdy z nas będzie miał troszeczkę inną reakcję na to, czy ktoś nami manipuluje, czy nie. Niemniej jednak reakcja naszego organizmu jest bardzo dobrym wyznacznikiem, żeby się zatrzymać sobie i powiedzieć, dlaczego, z jakiego powodu ja to czuję, skoro jest mi niewygodnie, to o czym mi to mówi? Skąd to się wzięło? Więc warto zauważyć to napięcie w ciele, to przyspieszone bicie serca, ścisk w żołądku, uczucie gorąca, niepokój. Różne rzeczy to mogą być, bo to nam mówi, że kurna, coś tu jest nie tak, nie? Więc wyobraźmy sobie taką prostą sytuację, ktoś prosi nas o przysługę, my chcemy odmówić, ale słyszymy, no nie spodziewałem się tego po tobie, myślałem, że mogę na ciebie liczyć. I w tym momencie mamy napięcie w ciele. Poczucie winy, które się pojawia, potrzeba szybkiego wycofania się. Nie, to ja wiesz, to ja już wszystko dla ciebie zrobię, nie? Ale to jest właśnie ten sygnał. Zatrzymaj się, zastanów się, daj sobie czas, posłuchaj swojego ciała, swoich emocji i postaraj się odpowiedzieć w zgodzie ze sobą.
1: Podsumowując, da się bronić przed manipulacją. Jeszcze krótkie pytanie na sam koniec, na deser. Co w takiej walce, Alicjo, jest najtrudniejsze? Na jakie działania położyłabyś największy nacisk? Czujność, krytyczna postawa?
2: Co jest najważniejsze, żeby bronić się przed manipulacją?
1: Dokładnie, w tej obronie przed manipulacją.
2: Wiesz co, jakbyś był ciągle czujny, no to byś się chyba nie najlepiej czuł.
1: Tak, bym się wykończył.
2: Byś się wykończył. I tu nie chodzi o to, żeby teraz szukać w różnych komunikatach, relacjach tego, że ktoś na pewno chce mnie oszukać, tylko bardziej byłabym za tą świadomością tego, jakie są mechanizmy, jak one funkcjonują, skąd one się biorą, dlaczego one są, czyli ta wiedza. Druga rzecz to jest właśnie ta pauza, zatrzymanie się i zastanowienie, czego ja potrzebuję, o czym to jest i dawanie sobie prawa do odmowy. To są moim zdaniem najważniejsze rzeczy, tak? Bo jeśli ja jestem świadoma tego, co w tym układzie mnie martwi, czy to właśnie uruchamia łatwo jakieś moje emocje, czy to wynika z tego, że się boję odrzucenia, a może tu jest jakaś presja czasu i ja się boję, że czegoś nie zdążę. Więc im więcej mamy takiej świadomości, co, jaki guzik u nas, jak my naciśniemy, jak ktoś naciśnie, to nas boli, to należy nad tym guzikiem popracować.
1: To tyle na dziś. Musimy kończyć. Drogowskazy o technikach manipulacji i sposobach ochrony przed nimi. W studiu ze mną i z wami była Alicja Stankiewicz, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna i terapii schematów, certyfikowany coach, autorka książek, w tym tej najnowszej,

0: Reklama. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
1: ludzkie szczątki
0: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
1: Tajemnica, której nie da się zatopić.
0: Już w księgarniach.
2: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: Reklama. Przegląd wydarzeń.
5: Michał Przybyła, zapraszam. Przemoc wobec najmłodszych nie zawsze widać na pierwszy rzut oka. O tym będzie przypominać ogólnopolska kampania Dzieciństwo bez przemocy. Co roku setki dzieci w Polsce doświadcza krzywdy w domu, w szkole czy w najbliższym otoczeniu.
6: Organizatorzy kampanii chcą, by dorośli zrozumieli, czym jest przemoc wobec dzieci, jakie są jej konsekwencje i dlaczego nigdy nie może być usprawiedliwiona.
7: To nasza obecność i ochrona ma im zapewnić poczucie bezpieczeństwa.
6: Mówi Maria Janowska z Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci. Dane rzeczywiście są alarmujące. Ponad 30% polskich dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a aż 87% ze strony rówieśników.
8: Taki hejt, który często jest niestety wśród rówieśników, czasami nieświadomie podsycany przez rodziców, którzy na grupach wymieniają się niesprawdzonymi poglądami.
6: Przyznaje Grażyna Dziedzic, kujawsko-pomorski kurator oświaty. Kampania ruszy 5 października.
5: Relacjonował Dawid Olszewski. Im angażować szkoły, placówki edukacji, instytucje i dorosłych. Będą działania edukacyjne i rozmowy o tym, jak rozpoznawać przemoc i na nią reagować. 19 listopada akcja kończy się symbolicznym akcentem, podświetleniem obiektów na czerwono. Zajmuje się sprawami związanymi z kwestiami ojcostwa, zdrowia psychicznego, edukacji, przemocy czy równości płci. Gdyńska Rada Mężczyzn rozpoczyna nabór chętnych do pracy w drugiej kadencji. Ratusz poszukuje osób, które reprezentują różne grupy wiekowe, środowiska, zawody i doświadczenia życiowe. I co ważne, nie muszą to być tylko panowie. W pierwszej kończącej się właśnie kadencji Rada składa się z 17 panów i 3 pań.
9: Poszukujemy osób otwartych, społeczników, zaangażowanych we własnych środowiskach lokalnych. Takich osób, które wniosą nam świeże spojrzenie, dobre pomysły, rekomendacje, poszukiwanie dziury w całym, czyli takich miejsc, które mogłyby funkcjonować lepiej w tej naszej przestrzeni publicznej, które moglibyśmy zmienić po prostu na lepsze.
5: Mówi przewodniczący Rady Mężczyzn w Gdyni mecenas Marcin Zawisza. Nabór trwa do 27 września. Rada Mężczyzn powstała 2 lata temu w odpowiedzi na utworzoną chwilę wcześniej Radę Kobiet. A 14% kobiet w Wielkopolsce negatywnie lub traumatycznie ocenia swój poród. To wyniki raportu Fundacji Matecznik. Jej prezeska Alicja Nowaczyk twierdzi, że miejsce porodu niekoniecznie ma znaczenie.
10: Kobiety mogą mieć piękne, a także traumatyczne wspomnienia absolutnie z każdej placówki, bo wpływa na to bardzo wiele czynników. To jest osoba położna, lekarz, lekarka, które się trafi. Wsparcie osoby bliskiej, to jest samo przygotowanie się.
5: W Wielkopolsce około połowa szpitali oferuje znieczulenie zewnątrzoponowe, które jest najskuteczniejszym sposobem łagodzenia bólu. To efekt małej liczby anestezjologów, ale czasami to też kwestia chęci lekarzy.
10: Kobiety mogą mieć piękne, a także traumatyczne wspomnienia absolutnie z każdej placówki, bo wpływa na to bardzo wiele czynników. To jest osoba położna, lekarz, lekarka, które się trafi. Wsparcie osoby bliskiej, to jest samo przygotowanie się.
5: Średnia dla całego kraju to 31% kobiet, które otrzymują takie znieczulenie. Przejazdy kolejowe na Mazowszu pod specjalnym nadzorem drogówki. To po wypadku w Sokolnikach, gdzie ciężarówka wjechała pod pociąg Intercity. Zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych. Funkcjonariusze kontrolują przejazdy, m.in. przy użyciu drona i apelują o ostrożność, a kierowcy deklarują, że uważają przy przejazdach kolejowych.
11: Zobaczyć 10 razy w lewo, w prawo, mimo to, że czerwone światło się świeci.
12: Uważamy bardzo, nie? Jest znak stop, to się chwilę zatrzymujemy.
13: Są tacy, którzy bardzo uważają, ale są tacy, którzy w ogóle nie uważają i po prostu lecą.
5: W ubiegłym tygodniu podczas takich kontroli w powiecie ostrowieckim w ciągu kilku godzin ukarano 20 kierowców. Stawiają na profilaktykę. Trwa Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Lekarze z Bydgoszczy zaprosili na bezpłatne badania. To okazja, by w porę wyłapać niepokojące objawy. Specjaliści przyznają, że wielu pacjentów przychodzi do gabinetu bardzo późno. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: W Polsce każdego roku tysiące osób słyszy diagnozę nowotworu głowy i szyi, ale wielu pacjentów trafia do specjalisty zbyt późno, a to może utrudniać skuteczne leczenie.
14: Wciąż brakuje nam takich sytuacji, w których możemy jednak gdyby zaproponować pacjentowi leczenie na wczesnym etapie.
6: Przyznaje Błażej Grześkowiak, otolaryngolog ze Szpitala Biziela w Bydgoszczy. Dzięki tej akcji można szybciej skierować pacjentów na dalszą diagnostykę albo rozwiać ich wątpliwości.
15: Borykam się ostatnio z różnymi kłopotami, nazwałabym to. Pomyślałam, że to będzie dobra myśl. Nie jest okazja, więc korzystam.
6: Podczas tej akcji za każdym razem u kilku osób udaje się wykryć zmiany, które wymagają dalszej diagnostyki.
5: Niepokoić powinny objawy, które utrzymują się dłużej niż 3 tygodnie, na przykład chrypka, problemy z przełykaniem czy guz na szyi.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
7: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
8: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
7: Czekam na was w Julinku!
8: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć i dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
7: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
8: Nowość Wiulinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
7: Czekam na was w Wiulinku!
8: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć i dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka, Wiulinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na wiulinek.com.pl.
9: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.
10: Zatrzymanie matki oskarżonego o zabójstwo Majz Muławy. Prezydent Ukrainy zaproponował tak zwany rozejm energetyczny.
11: SK Rock. Raport.
10: Minęła 6, Michał Przybyła, zapraszam. Matka 18-letniego Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo Majz Mławy, została zatrzymana. Policja przeszukała też jeden z domów, w którym zabezpieczyła telefony i dokumenty. Śledztwo dotyczy podżegania do zabójstwa. Prokuratura nie ujawnia na razie szczegółów postępowania. Przypomnijmy, do morderstwa 16-latki doszło w kwietniu ubiegłego roku.
11: To jest raport.
10: Planował zamachy na meczet i szkołę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
12: W mieszkaniu 17-latka służby znalazły m.in. noże, bagnet do karabinka typu AKM czy materiały zawierające symbolikę faszystowską i nazistowską.
13: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego.
12: Mówi nam Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Paweł G. został tymczasowo aresztowany. Usłyszał 3 zarzuty. Zatrzymano też 2 innych 16-latków na Śląsku. Do tego kolejną osobę w Łódzkiem, a działania polskich służb pozwoliły na ujęcie nastolatka z Niemiec. Wszyscy komunikowali się przez internetowe grupy, rozmawiali o wcześniejszych zamachach i je analizowali oraz planowali zakupy broni i własne działania terrorystyczne. ABW ustala teraz innych członków tego środowiska oraz kto nim kieruje.
10: Do sprawy będziemy wracać.
11: To jest raport.
10: Głównym tematem rozmów rozejm energetyczny. Donald Trump i Wołodymyr Załański przeprowadzili około 40-minutowe spotkanie na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. W czasie negocjacji Ukraina zaproponowała rozejm energetyczny. Jeśli Rosja powstrzyma się od ataków na ukraiński system energetyczny, infrastrukturę wodociągową i energetyczną, Ukraina nie będzie uderzać w rosyjskie rafinerie ropy naftowej, stwierdził Załański po spotkaniu.
14: Jesteśmy gotowi na każdą formę zawieszenia broni dotyczącego infrastruktury energetycznej. Chodzi o to, żebyśmy nie atakowali obiektów energetycznych, wszystkich bez wyjątku. To nasza propozycja. Jesteśmy bardzo wdzięczni stronie amerykańskiej. Amerykanie przekażą ją Rosjanom. Nie znam jeszcze stanowiska Rosji. Także w trakcie spotkania, jak poinformował Załański, Donald Trump pozytywnie ocenił kwestię licencji na pociski Patriot dla Ukrainy, a ich produkcja mogłaby ruszyć w ciągu 1,5 roku.
11: To jest raport.
10: Zbieramy grzyby i prosimy o pomoc sztuczną inteligencję. Gdy w koszyku trafia się okaz nie do poznania, to robimy zdjęcia i pytamy AI o gatunek oraz bezpieczeństwo. Uważajmy z radami sztucznej inteligencji. inteligencji ostrzegają eksperci.
15: Człowiek oczywiście się może pomylić. Sztuczna inteligencja tym bardziej, bo ilość danych, które posiada, może być niewystarczająca i może nas świadomie wprowadzić w błąd. Znaczy, jeżeli ktoś uwielbia rosyjskie ruletki, to bardzo fajnie może sobie stosować tego typu rzeczy.
16: No jak bardzo niebezpieczne są zatrucia grzybami?
15: Najcięższe w tym przypadku, czyli toksyczne uszkodzenie wątroby i nerek. Wątroba po prostu się zaczyna rozpadać i wtedy już niestety jedynym ratunkiem to jest albo dializoterapia, jeżeli mamy na nią czas, no albo liczymy na przeszczep.
10: Z doktorem Grzegorzem Chudzikiem, szefem śląskiego sanepidu, rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
18: Z nami jest naczelny grzybiarzewski rok, Konrad Olszewski. Konradzie, jak ci ostatnio poszło?
19: Znakomicie. Chciałem zapytać właśnie dzisiaj o prognozy pogody dla grzybiarzy, gdyż albowiem niedługo wybieram się na 4 dni na grzyby.
20: Słuchajcie. Kalosz masz?
19: Kalosz mam, ale mam nadzieję, że nie będzie potrzebny.
18: To jest chyba tak, że najlepiej po deszczu, prawda? No to wczoraj padało, przedwczoraj padało. Dzisiaj podobno tego deszczu zdecydowanie mniej, tylko lokalnie, tylko w niektórych miejscach może wystąpić. Wczoraj uknuliśmy taką teorię, że jest każda pogoda, no to dzisiaj powinno być ciut lepiej. O poranku na termometrach niewysoko, bo 7 w Suwałkach i Olsztynie, 10 w Warszawie. W ciągu dnia temperatury wzrosną. No i zobaczymy maksymalnie od stopni 16 w Gdańsku i Koszalinie, przez 17 w Bydgoszczy oraz Łodzi. Także we Wrocławiu najcieplej w okolicach Warszawy do stopni 18.
20: Ale widzę, takie czarne chmury przesuwają się po niebie na razie, ale też troszkę niebieskiego między tymi czarnymi chmurami jest, więc jest nadzieja.
19: Tak, niestety zaczęło się. Po ciemnie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: 6 na 9. Świętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9
2: w O wasze sposoby na jesienną melancholię zapytamy dzisiaj.
3: Ale będzie fajnie, będzie sweter, będzie czapka, będą gumofilce, będzie ekstra.
4: Chyba, że nie oszukujmy się, szukamy sposobów na jesienną chandrę i wtedy od razu wiemy, że nie będzie fajnie, bo zmiany przyjdą dopiero w kwietniu.
2: Na jesienną nudę i na jesienny... Jak sobie radzicie z jesienią?

0: Πώς κάνει τώρα?
1: Good morning, rise and shine.
2: Escaroc.

0: Zastanawialiśmy się, czy zagrać organka Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, czy Mississippi w ogniu i padło na Mississippi w ogniu.
1: No bo teraz będzie Mississippi w ogniu, czyli trzeba będzie rozpalić w kominku, jeżeli ktoś ma. Ja niestety nie mam, za to bardzo chętnie korzystam z takich miejsc, gdzie mogę rozpalić ognisko.
2: I co, są takie gdzieś blisko?
1: No nie, najbliższe na Mazurach.
2: To rzeczywiście. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy dzień spadającego liścia. Dziś też mamy za sobą równonoc jesienną. Będzie już tylko ciemniej i gorzej. Mamy też Międzynarodowy Dzień Języków Migowych, ale przede wszystkim no jakby rozpoczyna się kalendarzowa jesień. To przy okazji tego dnia spadającego liścia. No i tak się zastanawiamy nad tym, jakie macie sposoby na tak zwaną jesienną melancholię, a może nawet chandrę.
3: No jak można nie lubić jesieni? Grzane piwko, grzane winko, grzany trójniaczek, do tego jest trochę chłodniej, więc bezpiecznie można zjeść takiego pysznego tatarka, do tego setunia. No a ślinka leci.
0: Ale po co biegać po takim obżarstwie?
1: No i to jeszcze na setkę? Dajcie no, spokój sensu. W ogóle. No proszę cię, to już lepiej poleżeć przed kominkiem, ale tatarek to bym przyjęła.
0: Jak najbardziej. Wasze metody na jesienną melancholię?
4: Dzień dobry. Ja czasami myślę do głowy, jak żeście wystrzelili z tą jesienią, to sytuacja z dzisiejszego poranka, 4:30 wychodzę. I tak mnie przewiało po karku, że doszedłem do wniosku, że żeby sobie poradzić z tą jesienią, to trzeba chyba pogrzebać gdzieś za szaliczkiem. Miłego ziomka.
2: Za szaliczkiem to przy samej szyi.
0: Dokładnie, tu trzeba pogrzebać. Cieszmy się tą jesienią, bo już za moment będzie zima.
5: Winter's coming.
6: Let it snow. Let it snow.
5: Zima się zbliża, żarty się skończyły.
7: Eska Rock.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj!
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Canal Plus.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: sezon na wychodzę do pracy i jest ciemno, uważam za otwarty. Miłego dnia.
1: No, to prawda, coś w tym jest. Chociaż ja mam metodę na to, jak gładko wejść w jesień. Trzeba się nagrzać. Tak porządnie się nagrzać, naprawdę wysmażyć na słońcu. Ja to zrobiłam i na razie póki co wchodzę w tę jesień z taką, dobra, ekstra, fajnie wieje i w ogóle fajnie pada człowiekowi na głowę.
2: Jak zarąbiście ciemno.
1: Ale super, jest ciemno, wow. W ogóle jest inaczej, jest super. No i ciekawa jestem, ile mi to wystarczy.
2: Do końca tygodnia, Max. Proszę Państwa, pani Grażyna napisała do nas trzy sposoby na jesienną handrę. Po pierwsze Nordic Walking po lesie, pieczenie ciasta po drugie i po trzecie, uwaga, kądziu, to może jest przełomowe.
3: Dawaj.
2: Prosecco z przyjaciółkami. Tak, trzeba to znaleźć przyjaciół.
4: Na pewno nam to pomoże, drogi panie Wojtku.
1: Słuchajcie, nie wiem, po prostu jakby ja się polecam.
3: Ja, drodzy państwo, wyczytałem, że jeżeli chodzi o jesień, to Wiki mówi tak, charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z malejącą średnią dobową oraz, i tutaj nawias, w przypadku Polski, stosunkowo dużym w skali roku opadem atmosferycznym.
2: A Wiki to twoja nowa przyjaciółka?
1: No tak, to właśnie ciekawe, ona. No, Prosecco z Wiki.
5: 6 na 9. SC Rock.
3: Padniesz dzisiaj wieczorem, Wojtuś?
4: Ja, Wiki.
2: Akurat żona ma inne plany.

0: Dzisiaj razem z wami poszukujemy sposobów na jesienną chandrę. Być może jest to spotkanie z Krzysztofem Sokołowskim. To dzisiaj już wieczorem, a za chwilę raport Westerok i Michał Przybyła.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock.
8: SK Rock. Raport.
9: Sekretarz stanu USA Marco Rubio spotka się dziś w Nowym Jorku z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Rozmowa odbędzie się na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ministrowie mają poruszyć m.in. temat wojny w Ukrainie. Amerykański prezydent przekonywał wczoraj, że wojna w Ukrainie zakończy się szybciej niż się obecnie przewiduje.
8: To jest raport.
9: Ponad 100 bezpłatnych wydarzeń i pomoc specjalistów. W Łodzi rusza Tydzień Zdrowia Psychicznego. Od 5 do 10 października mieszkańcy będą mogli skorzystać z konsultacji psychologicznych, warsztatów, wykładów i spotkań.
10: Będzie można obcować z kotami w kociarni w łódzkim schronisku dla zwierząt. Będzie można skorzystać z zajęć bibliotecznych, z leczenia gongami. Także nie tylko takie stricte konsultacje, ale również wiele innych wydarzeń towarzyszących.
9: Mówi Katarzyna Trenda-Pisera, rzecznik osób niepełnosprawnych w Łodzi. Po mieście będzie jeździł też Mental Bus. Przez 6 dni pojawi się w 5 lokalizacjach.
8: SK Rock Sport.
9: Imponująca gra polskich siatkarzy i awans do półfinału Mistrzostw Europy. W ćwierćfinałowym pojedynku biało-czerwoni nie dali szans Niemcom i pewnie wygrali 3-0. O awans do finału Polacy zagrają w piątek ze Słowenią lub Belgią. Kolejna kontuzja kolejnego bramkarza. Bartłomiej Drągowski opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Zastąpi go Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok. Sztab kadry na razie nie podaje, jaka będzie hierarchia w bramce.
11: Przez 15 lat mieliśmy rzeczywiście komfort wyboru. 3 bramkarzy praktycznie, który nie przyjechał, był kompletnym bramkarzem. Doświadczenie po kilkadziesiąt spotkań. Kwestia była, kto będzie grał. Dzisiaj to się zmieniło.
9: Mówi Andrzej Dawidziuk, trener bramkarzy w piłkarskiej kadrze, a mecz z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów już w piątek.
7: Sześć na dziewięć w SC Rock.

0: związku z jesienią zupełnie presji nie odczuwamy, a co tam, dobrze się bawimy, uśmiechamy. A jeszcze jak Anna teraz opowie Państwu taką ciekawochę ciekawą, no to normalnie siadajcie i klękajcie narody.
1: No bo słuchajcie, różne kraje mają różne metody na chandrę i na melancholię. I teraz tak, Duńczycy na przykład promują ten swój styl życia hygge, się to nazywa, i on się skupia na wszystkim fizycznym komforcie i relaksie we własnym domu, że fotel, że kocyk i tak sobie człowiek siedzi w tym domku i ma spokój. Tymczasem Holendrzy skupiają się na czymś, co się nazywa gezelligheid.
0: No.
1: No i o co chodzi w gezelligheid? Chodzi o to, żeby była taka też i przytulność, ale przyjazna atmosfera, poczucie wspólnoty i radość bycia razem. Czyli słowo wywodzi się od rzeczownika gezel, tłumaczonego dawniej jako druh, towarzysz. Krótko mówiąc, oni polecają relaks i dobrą jakość spędzanego czasu, ale koniecznie w dobrym towarzystwie.
2: Dania, to jest coś, co poprawia nastrój Asi.
3: 6 na 9. Rock.
4: Reklama.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
10: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
11: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
12: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
13: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Reklama.

0: butterfly, to raczej tak na wiosenkę te motylki, ale chociaż motyle w brzuchu można mieć, jak człowiek siedzi przy kominku i popija kakao.
1: Tak, motyle w brzuchu można mieć jesienią, jak się popija te wszystkie modne wynalazki, czyli jakąś kawę o smaku dyni na przykład, no to ja wtedy nie.
0: A ja lubię kawę o smaku dyni. No co ty mówisz, słodka jest jeszcze z bitą śmietaną?
1: No jasne, z batata spróbuj kawę.
0: A też może być zupełnie niezła, dlaczego nie?
2: Niewiarygodne, co tu się dzieje o poranku. Mówiliście o motylach na jesień. Jesienią to się ostatnio komary strasznie uruchomiły i to jest w ogóle straszne. Co
0: gryzą
2: jeszcze straszne?
0: Cię na 20 piętrze?
2: No widzisz, jak wysoko potrafią zlecieć?
0: Co ty mówisz?
2: I nie chcą wyjść.
0: Niebywałe.
2: No to się zdziwiłem. Proszę Państwa, jakie macie sposoby na jesień?
3: O, jak dzień liścia, no to w takim razie ja wypłacam z liścia. Pozdro.
1: Z bankomatu z liścia. Dzięki. No, dziękujemy. To jeszcze wasze sposoby?
4: Witam serdecznie. Ja uważam, że najpiękniejsza jesień jest gdzie? W Bieszczadach. I na początku października panuje taki wypad. Zapraszam i pozdrawiam.
2: Tylko proszę do Cisny nie jechać, bo tam, wie pan, pada.
1: Czekaj, bo muszę... Kulki mi się nie zderzyły.
0: Czekaj, mi też
1: nie. Wytłumacz, Wojtku.
2: Krystyna Prońko, deszcz w Cisnej.
1: To nie. Ja to u mnie zawsze na Brackiej padało.
5: 6 na 9.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Zabujana Paulina Smaszcz relacjonuje przejażdżkę kabrioletem z ukochanym. Jak zabujana, to zawieszenie trzeba sprawdzić.
2: Oj, trzeba, trzeba. U mnie z kolei Martyna Gliwińska chwali się nowym biustem. Czekałam na to prawie 6 lat. No wiadomo, zanim urośnie, to trzeba poczekać przecież.
3: To jeszcze, proszę Państwa, Arkadiusz Milik i Agata Sieramska debiutują na warszawskich salonach. Czy upodobają sobie ścianki i flesze? Bo to jest tak, jedni mają przerwę na kadrę, inni na kadry.
0: To jest jakaś porażka.
4: Reklama.
5: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przewożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
8: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
9: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience. Fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
10: Szefie, takich grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
11: A w Bricomanie sprawdzałeś?
10: No nie, ale...
11: Ale co?
10: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
11: A to zobacz ten.
10: No rzeczywiście.
12: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Bricomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.
13: Wciąż nie wiadomo, dlaczego 11-latek zaatakował młodszą uczennicę. Mniej interwencji służb po wprowadzeniu nocnej prohibicji w Warszawie.
14: SK Rock. Raport.
13: Minęła 7, Michał Przybyła, zapraszam. Trwa wyjaśnianie okoliczności dramatycznego ataku w szkole w miejscowości Ptaki niedaleko Łomży. 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem rok młodszą uczennicę. Do ataku doszło wczoraj, jeszcze przed rozpoczęciem zajęć. Na linii nasza reporterka Agnieszka Zakrzewska, która zna szczegóły.
15: Według policji 11-letni chłopiec wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował przypadkową uczennicę. O chłopcu i jego zachowaniu przed atakiem rozmawialiśmy też z kierowcą autobusu, który znał 11-latka.
16: Ja w samych superlatywach mogę się wyrazić, bo chłopak spokojny, ułożony, przyjechał ze mną. Tam żadnych oznaków nie było.
15: Dotarliśmy też do jednego z uczniów, który widział całe zdarzenie.
17: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem. No przestraszyłam się tego.
15: Dziewczynka jest w szpitalu i jej stan jest stabilny.
18: Wykonano tomografię komputerową głowy. Trwa dalsza, szczegółowa diagnostyka.
15: Potwierdza Aneta Łukowska, rzeczniczka UDSK w Białymstoku.
18: Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny.
15: Śledczy ustalają teraz, co doprowadziło do ataku. Sprawdzane jest też to, w jaki sposób niebezpieczne narzędzie znalazło się na terenie szkoły.
13: Agnieszko, dziękujemy.
19: To jest raport.
13: Kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto. Artur K. został zatrzymany i usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, pomocy w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej i prania pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa. Śledczy przekazali, że do zatrzymania doszło w sprawie dotyczącej bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Kim jest Artur K.?
7: To były dyrektor działu bezpieczeństwa giełdy BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Policja w jego mieszkaniu znalazła do
19: dokumentację dotyczącą działalności giełdy.
20: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA.
21: Policji.
20: Tak, policji.
19: Przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak donoszą media, Artur K. to nie byle jaki funkcjonariusz, bo były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Miał otwierać drzwi ludziom stojącym za giełdą BitBay, później Zonda Krypto, do świata policji i służb. Jak przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, jego zatrzymanie to kolejny krok w wyjaśnieniu okoliczności sprawy zaginięcia Sylwestra Suszka.
13: Prokuratura przekazała, że w sprawie zaginięcia Suszka służby wykorzystują zaawansowany sprzęt i ponownie przeprowadziły przeszukanie bazy paliwowej, gdzie po raz ostatni widziano mężczyznę.
14: To jest raport.
13: Szef MON-u twierdzi, że wszystkiemu winna wizyta przywódcy Chin. Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy, dlaczego w ostatniej chwili odwołano jego wizytę w Pentagonie. Wicepremier miał spotkać się tam z sekretarzem wojny Pittem Hextem. Amerykanie poprosili jednak o zmianę terminu.
22: To wczoraj była prośba ze strony amerykańskiej z uwagi... Wydaje się, że na wizytę przywódcy Chin wraz z całym otoczeniem, również z osobami odpowiedzialnymi za wojsko i całodniowe zaangażowanie sekretarza Hexeta, znajdziemy dogodny termin.
13: Tłumaczy Władysław Kosiniak-Kamysz. Do USA udali się wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W Waszyngtonie mają przede wszystkim rozmawiać na temat powstania w Polsce stałej bazy amerykańskiej armii.
14: To jest raport.
13: Mniej interwencji służb. Działa nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Po 3 miesiącach od wprowadzenia nocnej prohibicji w Warszawie Urząd Miasta opublikował najnowsze statystyki. Dane pokazują spadek nocnych interwencji policji o prawie 9%.
23: No można powiedzieć, że Straż Miejska i służby mają zdecydowanie mniej pracy nocą, ale nadal odnotowywane są te interwencje w ciągu dnia.
13: Mówi Krzysztof Gubański z Biura Strategii i Analiz Urzędu Miasta.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
3: Centralna i wschodnia Polska dzisiaj będzie się borykała z silniejszymi podmuchami wiatru. Jeżeli chodzi o opady deszczu, to możliwe w takich mniejszych lokalizacjach. Województwo świętokrzyskie i podkarpackie, na mapie to wygląda na takie placki deszczu, które mogą się tam pojawić. I Asia już zgłodniała.
2: Na... Placki deszczu! Jak zrobić placki z deszczu?
3: Patrzysz na niebie i się smażą. A na termometrach dzisiaj od 16 w Gdańsku i Koszalinie, przez 17 w Bydgoszczy, 18 w Warszawie, najcieplej gdzieś na zachodzie, w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry. Schodząc dalej na południe naszego kraju, nieco chłodniej, 15 w Katowicach, Krakowie, Kielcach i Rzeszowie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w S0.
1: Jak mi kiedyś kazali uważać na krowie placki, to na pewno mieli steki na myśli.
2: Oczywiście, ale to było. Teraz mi zrobiliście jesień. Placek ziemniaczany z gulaszem.
3: Proszę Państwa, jakie macie sposoby na jesienną melancholię z okazji pierwszego dnia jesieni? O to pytamy.
1: A mamy czasu? Co w raportach? No zobaczymy.

0: Placki z deszczu pewnie robi się podobnie do wegańskiego łososia. Wegański łosoś to jest upieczony arbuz. Więc obstawiam, że bierze się deszczówkę, wlewa do brytwanny i piecze w piekarniku, powstaje placek z deszczu.
1: Oczywiście, tylko trzeba uważać, zanim cały wyparuje.
2: Dokładnie. Co zrobiłeś na obiad? Placki z deszczu. Placki... Gdzie są? Wyszły.
3: Wyparowały.
2: Dokładnie. Były tak dobre, że wyparowały w parę sekund.
1: Proszę Państwa, dzisiaj mamy 23 dzień września. To oznacza, że za nami równonoc jesienna. Już teraz noce będą tylko i wyłącznie dłuższe, a dni coraz bardziej pochmurne i deszczowe. Może jeszcze się załapiemy na tak zwaną piękną, złotą jesień, ale to nie dziś.
2: No tak.
3: No tak, no można sobie na przykład siedzieć w domu na kanapie bezkarnie, zawinąć się w koc i czytać książki. To jest naprawdę ekstra. Ja tam lubię.
2: Można też robić inne rzeczy.
4: Cześć ekipa, jaka melancholia. Teraz to się dopiero życie zacznie. W lecie, jak było tam po 30 parę stopni w dzień, a w nocy po 20 kilka, jak chciałem coś od żony, to mi mówiła, odejdź ode mnie, bo jest mi strasznie gorąco. A teraz jak będzie chłodno, to sama się będzie do mnie tulić i nie tylko tulić, bo będzie chciała, żeby ją grzać. Także jaka melancholia. Życie wraca. I jest nadzieja, że w końcu przyrost naturalny urośnie na wiosnę. Pozdro, nara.
3: No i jak tam u was jest, tak? Też tak? Przyrost naturalny
1: no tak,
3: na wiosnę
1: kupić termofor.
2: Ja też na razie nie wiem, gdzie wsunąć wtyczkę, ale zobaczymy.
5: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: jesień ma też swoje plusy. Tak zwani pedalarze wracają do swoich jaskiń na trenażery, więc na drogach będzie bezpieczniej.
1: Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie.
2: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy! Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: pierwszy dzień jesieni mamy, czyli to jest ten czas, kiedy człowiek wstaje rano i wsiada do samochodu, robi grzanie, za chwilę będzie trzeba włączyć grzanie zydla, a jeszcze jak ktoś ma, to grzanie kierownicy. No i tak to będzie wyglądało.
1: Mm-hmm. Jeszcze nie było kawału jesienią. O łyżce w sensie.
0: A, to wczoraj mówiłeś.
1: A, tak?
0: Tak, powiedziałeś. Ja się powiedziałam, że jestem gotowa na jesień i powiedziałeś jesienią.
1: To on chyba
0: tak
1: powiedział.
2: Proszę Państwa, to jest Netka Rock. Tutaj jak zwykle dzieją się rzeczy niestworzone. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak sobie radzić z jesienną chandrą i melancholią.
3: Ale to nadchodzą piękne czasy dla malkontentów i defetystów. Będzie paskudna pogoda, nic się nie będzie chciało. Chandra. No pięknie, naprawdę pięknie. Każdy może zostać jesieniarą. A dla redaktor prowadzącej mam zajawkę kulinarną. Teraz będzie sezon na dynię. Co tam, kawa z dynią? Zupa dyniowa na ostro, zupa dyniowa na słodko, z lanymi pluskami, na mleku.
2: W ogóle potrawy dyniowe to są ulubione danie kiboli. No i lubią co przypalić z dyni.
4: 6 na 9 w SC Rock.
2: Wojtek chodził na takie mecze.
0: Oczywiście,

0: Jest punktualnie 7:30, czas na raport Westerok. Michał Przybyła.
1: SK Rock. Raport.
2: Polskie myśliwce poderwane. To w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Dowództwo operacyjne uruchomiło także naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego. Działania mają charakter prewencyjny i mają zapewnić bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej.
1: To jest raport.
2: Ponad 2 promile alkoholu miała 34-latka, która na trasie S17 staranowała BMW i uderzyła w bariery. Wskutek uderzenia w jej aucie urwało się koło, ale kobieta przejechała jeszcze ponad 400 metrów. Okazało się, że miała sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, trafiła do aresztu na 3 miesiące.
1: To jest raport.
2: 10 lat więzienia grozi mężczyźnie podejrzanemu o sprzedaż narkotyków w sieci. Został zatrzymany przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Podczas przeszukania jego posesji policjanci znaleźli blisko 4,5 kg marihuany oraz ponad 200 waporyzatorów z THC. Zabezpieczono też gotówkę i kryptowaluty.
1: SK Rock Sport.
2: Piłkarska kadra szykuje się do pierwszych spotkań w Lidze Narodów. Jeśli w piątkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną wystąpi Robert Lewandowski, będzie to jego 168. spotkanie w narodowych barwach. I jak mówi Lewy, na razie nie myśli o końcu.
3: Często chcecie tą presję na mnie wywrzeć, żebym się określił, ale ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć tu i teraz.
2: Kapitan kadry zapewnił, że jest gotowy do gry. Tenisowe emocje z udziałem Mai Chwalińskiej. Polka rozpoczęła mecz w drugiej rundzie turnieju WTA w Singapurze. Jej rywalką jest 47. w rankingu Ukrainka Oleksandra Olinkowa. Trwa pierwszy set, jak na razie jest 5-0 dla Mai.
4: Ziętarska, Olszewski, Buralski.

0: proszę Państwa, dzisiaj rozpoczęła się i witamy ją z otwartymi liśćmi. Jesień, jesień, jak to ty. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak sobie z tą chandrą i melancholią jesienną radzić.
1: No tutaj na przykład słuchacz Michał mi podpowiada, że po pierwsze flaki, po drugie talerz pożywnej zupy pomidorowej, zdrowa pomidorowa na jesienny dzień, ale na razie mam zdrową ogórkową. Mhm. To jest sezon na zupy. Dobry sezon na zupę. I rzeczywiście ta zupa z dyni. Ja tam do niej wrzucam jeszcze i kurkumę, i bardzo dużo curry, i robią tak na ostro, i jeszcze do tego chili. I jest to po prostu pycha.
2: A później orzeszki jeszcze ewentualnie podprażasz na patelni,
1: żeby... No, na przykład, albo słonecznik.
2: Albo też taki listek bekonu, jeżeli tak mogę powiedzieć, który się fajnie wypieka.
1: Ja cię kręcę, kurczę. Idziemy w tę samą stronę, kądziu!
0: Wiesz co? Ty na jakim drzewie rośnie listek bekonu?
1: Na bekonowcu!
2: I tu moglibyśmy kończyć, gdyby nie to, drodzy Państwo, że Wy macie swoje pomysły. Muzyka oczywiście jesienią też jest absolutnie potrzebna. Lecimy.
3: Znowu mam doła, znów pragnę śmierci. Za każdym razem odpalam sobie to i komór mi się poprawia i nie ma żadnej jesiennej depresji, chandry czy cokolwiek. Mistrzostwo świata. Pozdro.
0: Żeby nie było, pan cytował, tak?
2: Tak, to jest oczywiście.
1: Tak.
2: Dobra,
1: tak.
2: Nuta zespołu, który nazywa się Kury. I jeszcze tutaj?
4: Na jesienną melancholię to mam receptę podaną przez nocnego kochanka, czyli cycki kebab Amarena. I to jest wystarczające. Dziękuję.
5: Ja mam swoje cele, mnie nie trzeba wiele. Cycki kebab Amarena.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
7: Reklama.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni, 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl. / ceny w dół.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B. www.dekar.pl.
14: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko. Pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki.
15: Serio?
14: I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
16: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
6: Reklama.

0: Kartony. Eski Rok.
1: No jak oczywiście, mamy kartony, bo mamy dla was gadżety Eski Rok i mamy dla was zagadkę dzisiaj dźwiękową w kategorii zespół.
2: Proszę państwa, kartony to jest takie kalambury tak naprawdę dźwiękowe. Każdy z tych dźwięków oznacza coś innego, ale razem w połączeniu tworzą hasło, które dziś wymyślił dla państwa Kądziu. Zapraszamy do odsłuchu dźwięków.
3: Popieram was.
4: Dzisiaj do wzięcia mamy zestawy dla małych słuchaczy Eski Rok. Koszulki Eski i metalowy kubek.
2: Znaczy koszulki Eski Rok.
4: Koszulki Eski Rok.
2: A, bardzo dobrze. Zapraszamy do Messengera.
3: Popieram was.
0: Kartonie Eski Rok. Ten kawałek. Dobrze rokuje.
5: Cześć, tu Sebastian Piekarek, zespół IRA. Za każdy dzień to tytuł naszej najnowszej piosenki, a płyta już wiosną przyszłego roku. Zapraszamy serdecznie do odsłuchania.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Mariana Schreiber potwierdza rozstanie z młodszym o 10 lat partnerem i uspokaja, nie był to skonsumowany związek. No i dlatego młody sobie odpuścił.
2: U mnie z kolei Ma Fashion uczciła 39. urodziny huczną imprezą. I było tak, suknia ślubna, rzucanie bukietem i męski striptease. I ja nie rozumiem, się pogubiłam. Panieńskie wesele czy urodziny w końcu?
3: Na wszystkie pytania odpowiadam tak. U mnie, proszę Państwa, Jessica Mercedes puszcza dymka w trakcie nocnego spotkania na mieście. Wczoraj stałem na światłach, też Mercedes puszczał dymkę obok.
0: To jest jakaś porażka.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
5: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
4: A pan wie, jak to objechać?
6: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
7: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
8: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
9: Reklama. SK Rock Warszawa.
10: W raporcie wrócimy do głośnego zabójstwa Maj z Mławy i zatrzymania matki oskarżonego o ten czyn. Rząd przyjął limity dla lekarzy.
11: SK Rock. Raport.
10: Minęła 8, Michał Przybyła, zapraszam. Śledczy mają dziś przedstawić powody i szczegóły zatrzymania matki Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Maj z Mławy. Kobieta według jednego z bohaterów reportażu telewizyjnego o sprawie miała zlecić zabójstwo 3 osób z otoczenia ofiary jej syna. O szczegółach Mateusz Chłystun.
12: Policjanci pojechali do domu kobiety z nakazem przeszukania. Nie planowali pierwotnie jej zatrzymywać. Według komunikatu mazowieckich funkcjonariuszy podczas tej wizyty zabezpieczyli jednak nośniki danych, w tym telefony, a także dokumenty. Policja poinformowała następnie o okolicznościach, które wymusiły zatrzymanie 47-latki. Prokuratura prowadzi w jej sprawie śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Wszczęto je po emisji wspomnianego reportażu, w którym obywatel Pakistanu otwarcie przyznał, że otrzymał od kobiety konkretne zlecenie. Wcześniej prokuratura prowadziła już podobne postępowanie, które dotyczyło gróźb karalnych kierowanych przez matkę oskarżonego, ale zostało umorzone.
10: Do sprawy odniósł się minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek zapewnił, że resort traktuje te informacje bardzo poważnie. Przypomnijmy, do zabójstwa Maj doszło w kwietniu ubiegłego roku. Bartosz G. wyjechał później do Grecji, skąd został przewieziony do Polski pod koniec grudnia. Rodzina zamordowanej nastolatki od dawna zgłaszała prokuraturze nękanie ze strony matki Bartosza G.
11: To jest raport.
10: Maksymalnie 2 etaty i 76 800 zł brutto miesięcznie. To limit zarobków dla lekarzy zaproponowany przez rząd. Szczegółom zmian przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak limity zarobków mają być obliczane?
13: To wielokrotność płacy minimalnej. Podstawowy limit dla lekarza pracującego w jednym szpitalu wyniesie 8 płac minimalnych, czyli 38 400 zł brutto miesięcznie. Na 12-krotność będzie mógł liczyć medyk z kadry kierowniczej lub wysokiej klasy specjalista.
14: Na tę chwilę czekali Polacy, na pewno pacjenci.
13: Mówił premier Donald Tusk. Zmiany to nie tylko limity wynagrodzeń, ale i czasu pracy, zapowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
15: W momencie, kiedy lekarz będzie pracował 320 godzin, to będzie mógł osiągnąć 16-krotność, czyli 2 razy 8 po prostu.
13: Limity zarobków będą dotyczyć wszystkich placówek, które mają podpisany kontrakt z NFZ.
10: Przepisami już na najbliższym posiedzeniu ma zająć się Sejm. Jeśli prezydent podpisze ustawy, wejdą one w życie po miesiącu. Od tego momentu placówki medyczne będą miały pół roku na dostosowanie umów lekarzy do nowych limitów.
11: To jest raport.
10: Ceny paliw mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Za benzynę czy diesla trzeba płacić coraz więcej, a ich cena wkrótce może przebić barierę 10 zł. To oznacza, że na niektórych stacjach może się ona nadzwyczajniej nie zmieścić na tak zwanych totemach cenowych.
16: Część tych wyświetlaczy, zwłaszcza nowego typu, to jest jedno duże pole, które można przeprogramować w odpowiedni sposób, tak aby zamiast 3 cyfr były 4 cyfry. Przypuszczam, że w przypadku stacji, gdzie ta zmiana nie byłaby tak możliwa od razu, na pewno mogą się pojawić jakieś inne alternatywne rozwiązania, choćby nawet w postaci standów, czy takich po prostu stojących informatorów informujących o tych cenach paliw.
10: Komentuje Krzysztof Kopeć z grupy Unimot. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tłumaczy, że cenę można pokazywać w dowolny sposób, dopóki jest ona zgodna z rzeczywistością.
17: Jeżeli stosowane na danej stacji
0: instalacji urządzenia, np. pylon cenowy lub wyświetlacz dystrybutora, nie pozwalają na prawidłowe pokazanie ceny, przedsiębiorca powinien zastosować inne rozwiązanie zapewniające konsumentowi czytelną i jednoznaczną informację o aktualnej cenie. Może to być np. dodatkowa tablica lub plakat umieszczony w odpowiednio widocznym miejscu.
10: Mówi Bartosz Klimczuk z Łokiku. Według sondażu SW Research dla Wprost aż 2 na 3 Polaków uważa, że cena paliwa może wkrótce przekroczyć 10 zł za litr.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
3: Żeby nie było jak w sporcie, że dmuchamy balonik i stacje pocują presję i wprowadzą.
17: Tak, a ja powiem ci szczerze, że wiesz co, ceny zmieniają się teraz tak szybko, że jak wczoraj stanąłem w takim ogonku kolejce do dystrybutora, to zanim dojechałem zatankować, o złotówkę więcej już było.
18: Szybka akcja, to jest trochę przerażające, dajcie spokój, ja nigdy w życiu nie płaciłam tyle pieniędzy za zatankowanie Smarta po korek.
3: To prawda, ja zawsze tylko za 100, ale jak zatankowałem za 100, to nie mogłem ruszyć spod dystrybutora. Proszę Państwa, na termometrach dzisiaj w ciągu dnia od 15 stopni w okolicy Katowic, Krakowa, Rzeszowa i Kielce. W tym rejonie też możliwe delikatne przelotne opady deszczu. Nieco cieplej w Łodzi 16, w Warszawie do stopni 18. Najcieplej dzisiaj na zachodzie naszego kraju, w województwie lubuskim do 19 stopni, w Szczecinie podobnie. No i co? Zaczynamy jesień.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
20: Od 6 do 9
19: w Escero.
17: Zaczynamy też walkę z jesienną melancholią, żeby nie powiedzieć chandrą jeszcze gorzej.
18: Nie, no dajcie spokój, będziemy sobie jakoś radzić. Na szczęście wy macie całe mnóstwo koncepcji, zwłaszcza kulinarnych.
3: To prawda, w ramach walki z jesienną chandrą mamy dla Państwa również kartony i być może w tej godzinie komuś uda się je rozwiązać.
17: No i czasu mamy dużo, Asiu, kontynuuj.
18: No ale bardzo proszę, ja chciałam zobaczyć słońce za oknem, które jest, ale zasłoniłeś okno.
17: Już nie?

0: pomysł na jesienną chandrę Peggy Sue nie wyszła za mąż. Ja natomiast pamiętam, że właśnie jesienią się ożeniłem. Między 7 a 9 lat temu.
1: Sprawdź na obrączce, tam masz na pewno wygrawerowane.
0: Nie schodzi mi z palca na tym największym zgubieniu.
1: U mnie to był też 4 października, także zbliża się naprawdę. Proszę. Wielkimi krokami będzie trzeba prezenty kupować.
2: No. Czekajcie, czyli wy jesteście jesienni panowie.
0: Jesieniary.
2: To jesteście jesieniary, no. Bardzo
0: można
2: to powiedzieć,
0: że prawie, że równolegle celebrujemy rocznicę ślubu, ale na szczęście nie swojego.
1: Drodzy Państwo, dzisiaj o tym, jak radzić sobie jesienią, tak naprawdę o waszej metodzie na jesienną melancholię sobie rozmawiamy.
2: To prawda.
1: W kulinaria idźmy, dobra?
2: Idźmy w kulinaria, bo jeszcze trzeba budować odporność jakoś, więc jakiś imbir, kurkuma, cytryna, w ogóle takie rzeczy.
3: No. Wiadomo, na jesienną melancholię to człowiek robi smalec i je sobie potem z ogóreczkiem kiszonym, a do smalcu musi być oczywiście cebulka, jabłuszko, czosnek, majeranek i tak dalej.
1: A skąd owoce na ten smalec? Wojtek, z jakiego drzewa?
2: Ze smalczykowca, oczywiście.
0: Od smalcowników.
2: No.
1: Tak, jeszcze tutaj.
4: Mała modyfikacja zupy dyniowej. Wyłączamy z przepisu dynię i robi się zupa tajska, która jest wspaniała na rozgrzanie. Ale nie zapomniajmy jeszcze o zupie cebulowej.
2: O Jezu, ja robię najlepszą zupę cebulową świata.
1: A ja na

0: ostrą tajską miałbym ochotę.
1: Dziękujemy.
2: Jan.
3: Co?
2: Zupa.
3: No dobrze, cieszę się.
2: To dzięki.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Kartony.
1: Eski rok. Chciałam powiedzieć, że bardzo elegancko namąciliśmy Państwu w głowach nasze kartony, czyli dźwiękowe kalambury. Poszedł już pierwszy dźwięk i zrobiło się zamieszanie. Ja przypomnę, że kategoria to zespół.
2: Zatem przypomnijmy sobie, jak brzmi pierwszy dźwięk i jakie Państwo macie z nim skojarzenia.
3: Popieram Was.
4: Dzień dobry, czy odpowiedź na kartony do proletariat?
5: Cześć, odgaduję kartony. Graj śpiewa zespół Spniewa.
6: Czy chodzi o zespół Yes?
7: Czy chodzi o zespół Foster the People?
8: Dzień dobry, czy w kartonach chodzi o zespół U2, który za chwileczkę będzie obchodził 50-lecie swojego założenia?
9: Cześć, ja obstawiam, że w kartonach dzisiaj chodzi o zespół Rammstein.
10: Czy w kartonach to nie przypadkiem zespół Czerwono-Czarni?
2: Proszę Państwa, to żaden z tych zespołów, chociaż zespół Spniewa był bardzo blisko naszych serduszek. Podpowiedź numer 2, prawda?
11: Tak.
2: No to zagraj.
11: No to zagraj.
2: O, przepraszam.
11: Wiesz, bo myślałem, że powiesz to, na co się umówiliśmy.
2: Bo chcieliśmy Państwu podpowiedzieć, że zespół to wcale nie musi być zespół muzyczny. Nie, może być zespół niespokojnych nóg.
1: Nie wiem, co powiedziałeś jeszcze. Jaki był zespół?
11: Nie może tego powtórzyć na antenie.
1: Nie może? Nie?
11: Drodzy Państwo, Messenger Eski Rok do Waszej dyspozycji.
2: Zespół
11: chodzi.
3: Popieram Was.
11: Ale z tym YouTube to nas Państwo namówiliście.

0: To jest ten moment, kiedy przerywamy muzykę, zaczynamy mówić o tym, co się dzieje w kraju i na świecie. Raport Eskirok i Michał Przybyła.
1: Eskirok. Raport.
2: Jacht pod polską banderą zatrzymany u wybrzeży Hiszpanii. Na pokładzie 14-metrowej jednostki znaleziono ponad 2 tony kokainy. Hiszpańskie służby zatrzymały 4 członków załogi. Jacht był obserwowany już od kilku miesięcy. Hiszpańscy śledczy poprosili polskie władze o pomoc w ustaleniu właściciela jachtu.
1: To jest raport.
2: Kupowanie grzybów na przydrożnych stoiskach przy trasach szybkiego ruchu to zakup wysokiego ryzyka. Narażamy siebie i bliskich na poważne zatrucia, mówi nam dr Grzegorz Chudzik, szef śląskiego sanepidu.
3: To jest kwestia zaufania do tej osoby, która oferuje nam do sprzedaży. Co innego, jeżeli taki grzyb trafi do obrotu detalicznego na targowiskach, czy w sklepach, czy w warzywniakach, wtedy te grzyby mają atesty higieniczne, atesty zdrowotne. I są bezpieczne do naszego spożycia. Takiego przygodnego zbieracza, który handluje tymi grzybami przy drodze, takiego atestu nie uzyskamy.
2: Nawet grzyb jadalny kupowany przy trasie może zaszkodzić zdrowiu. Grzyby działają jak gąbka. Niezwykle skutecznie chłoną z otoczenia zanieczyszczenia, w tym ołów i rtęć pochodzące ze spalin samochodowych.
1: Eskirok. Sport.
2: Polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni awansowali do niego po wygranej z Niemcami 3-0.
4: Pokazali klasę!
5: Pięknie!
6: Musimy mieć ten medal i myślę, że złoty.
2: Usłyszał nasz reporter w strefie kibica w Bełchatowie. Rywalem Polaków w półfinale będzie wygrany z pary Słowenia-Belgia. A Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Singapurze. Polka rozbiła Aleksandrę Olinkową 6-1-6-0. O półfinał zmierzy się z Czeszką Barborą Krejcikową lub Belgijką Elis Mertens. Juventus Turyn został ukarany grzywną 10 tysięcy euro za zachowanie swoich kibiców. Podczas minuty ciszy ku czci zmarłego niedawno legendarnego piłkarza Interu Mediolan Sandro Mazzoli, fani Juventusu odwrócili się plecami do boiska i skandowali własne hasła. Klub uniknął surowszej kary dzięki szybkiemu potępieniu incydentu, a zachowanie fanów zostało zagłuszone przez oklaski reszty stadionu.
7: Sport już za nami, Westerok, nie żebyśmy podpowiadali w sprawie kartonów.
8: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, RSC Rock.

0: Kartony.
1: Eski rok. No zdecydowanie muszę powiedzieć, że Kondzio ułatwił Państwu sytuację, bo sytuacja nie była łatwa. Mamy dwa dźwięki do odgadnięcia hasło. Hasłem był zespół. Najpierw poszliście w zespoły muzyczne, potem podpowiedzieliśmy, że może to być inny zespół, więc były różne inne zespoły, no ale no, nie było łatwo.
2: Później Kondziu tak delikatnie zasugerował, że być może chodzi o jakąś kategorię związaną ze sportem. No i zobaczmy, co się wydarzyło.
3: Przypomnijmy dźwięki.
4: Popieram Was.
5: Zgaduje kartony Marek Raczkowski.
6: Czy hasło to strachy na lachy?
7: Czy w kartonach chodzi o zespół piesi i tańca Śląsk?
8: Formacja nieżywych schabów?
9: Zapewne jest to zespół piersi.
10: Czy chodzi o zespół pomroczności jasnej?
11: Czy chodzi może o zespół percza?
3: Państwo wszyscy byliście bardzo, naprawdę bardzo blisko. Wydawało nam się, przyznam bez bicia, że to będzie bardzo prosty konkurs, no, tylko dwa dźwięki.
2: Kondziowi się tak wydawało.
1: Tak, Kondziowi się tak wydawało, a zespół pomroczności jasnej to nas dotyczy codziennie o 6 rano. Tak,
2: ale kto to miał być? Co to miało być?
3: Panie Michale.
12: Odpowiedź to Lech Poznań.
3: Oczywiście, że Lech Poznań, oklaski! No bo przecież to jest jasne. No czy to nie jest pan
4: Konkurs
3: Lech?
4: Był ustawiony. Was.
3: Czy to
4: Popieram
3: nie pan Lech?
4: Was.
2: No pan Lech.
3: No. A to? No, a to nie wiem. Ale z Poznania.
2: Proszę Państwa, podobno dziś, 23 września 1980 roku, Kondziu był, widział po 12 latach budowę, otwarto stadion miejski w Poznaniu i dlatego dziś takie hasło.
3: Gratulujemy, dziękujemy, uciekamy, nagrody prześlemy.
1: Eski Rock. Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
17: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B. www.dekar.pl.
19: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
20: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty. Podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
1: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Mój mniej słuszny sposób na jesień to jest senna misia. Idziesz spać jesienią, budzisz się wiosną.
1: Jeszcze dodam, że najlepsze na chantry jest słuchanie jest Skirok, szczególnie porannej 6-9 pa.

0: Jak przetrwać jesienną melancholię? Ja mam takie wrażenie, że państwo jednak idą w żywność i w napitki.
1: No to zapraszamy kolejną osobę do odsłuchu. Co pan proponuje?
2: 7 nalewek na bimberku. Malina, wiśnia, porzeczka, cytryna, miodówka, kawówka i tak dalej, i tak dalej. No i niedługo zaczyna się sezonik na morsowanko, więc zapraszam.
1: I oczywiście to wszystko bezalkoholowe, prawda?
3: Rzecz jasna.
0: Wiadomo, morsowanko też bezalkoholowe.
1: Oczywiście, że tak.
4: Poranne 6 na 9. SC Rock.

0: Lecimy zachwycać się jesienią.
1: Ja się oczywiście na przykład zachwycam. Ja jestem za jak najbardziej i te zupy, i te nalewki, i ten sweter, i ten kominek, i te spacery po lesie, i kiełbasa z ogniska jest dobrze.
0: Tak, i ciemno o godzinie 16. Nie wiadomo, co wieczorami robić, tak, ja też uwielbiam.
1: Czytać.
0: Tak.
2: Trochę deszczu, trochę wiatru. Hmm?
1: Ale jesteście po prostu defetyści.
0: I tego Państwu życzymy. Dziękujemy i do jutra.
3: To było 6 na 9 w SC Rock.
4: To już jest koniec.
3: Reklama.
5: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
6: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
5: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
6: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
5: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
7: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
8: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.
20: W szkole, do której doszło wczoraj do dramatycznego zdarzenia, dziś nie będzie lekcji. Prezydent nie podpisze ustawy paliwowej.
21: SK Rock. Raport.
20: Minęła 9, Michał Przybyła, zapraszam. Policja ustala motyw działania nastolatka, a mieszkańcy z niedowierzaniem pytają, jak mogło do tego dojść. Wczoraj w szkole w miejscowości Ptaki pod Kolnem 11-latek zaatakował toporkiem swoją rok młodszą koleżankę. Dziewczynka z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Napastnika obezwładnił jeden z rodziców.
22: Naprawdę, w szoku jestem.
23: Nie było takiego czegoś, a to pierwszy raz takie coś tu się zdarzyło.
22: On chodzi z moim synem do klasy. Nigdy by na nim złego słowa nie powiedział. Wielokrotnie tam się z nim widziałem, czy jakkolwiek, i bywał u nas na podwórku.
23: Albo rodzice nie dopilnowali, albo internet, te filmiki, gry.
24: Ciężki temat.
20: Mówili mieszkańcy naszej reporterce Marcie Szabłowskiej. Zaatakowana dziewczynka nadal przebywa w szpitalu. Jej stan nie zagraża życiu. Dziś zajęć w szkole, w której doszło do ataku, nie będzie. Uczniowie będą mieli spotkanie z psychologiem.
21: To jest raport.
20: Prezydent nie podpisze ustawy. Chodzi o proponowane przez rząd przepisy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, które w ubiegły piątek przeszły przez Sejm. Premier chce zmusić mnie do podpisania ustawy niezgodnej z konstytucją, komentuje prezydent Karol Nawrocki. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Dlaczego zdaniem głowy państwa przepisy są niekonstytucyjne?
25: Chodzi o złamanie podstawowej zasady: prawo nie działa wstecz. Ustawa zakłada, że wejdzie w życie w listopadzie, ale obejmie przychody uzyskane od marca.
26: Płacimy tak wysokie
0: ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę.
25: Tłumaczy Karol Nawrocki i apeluje o procedowanie złożonej przez siebie ustawy. Jego kancelaria wskazała 5 poprawek, które mają sprawić, że Nawrocki zaakceptuje rządową propozycję. To oczywiście zasada, prawo nie działa wstecz, ale i zabezpieczenie, że środki zostaną wykorzystane wyłącznie na obniżkę cen paliw. Kancelaria głowy państwa apeluje też o procedowanie prezydenckiego projektu i deklaruje gotowość do współpracy.
21: To jest raport.
20: Grupa od oszustw rozbita na Pomorzu. Policjanci zatrzymali 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie, która miała oszukiwać mieszkańców różnych części Polski metodami na wnuczka, na policjanta i na pracownika banku. Zatrzymań dokonano podczas działań w Gdańsku, Gdyni i Chorzowie. Łączne straty poszkodowanych przekraczają 600 tysięcy złotych.
1: W wyniku przeprowadzonych czynności funkcjonariusze policji zatrzymali łącznie 5 osób w wieku od 23 do 33 lat, kobietę i 4 mężczyzn oraz zabezpieczyli m.in. sprzęt elektroniczny służący do popełnienia przestępstw. Prokurator zatrzymanym zarzucił popełnienie przestępstwa udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
20: Mówi Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Zatrzymani również usłyszeli zarzuty usiłowania lub dokonania szeregu oszustw, a także dokonania rozboju. 4 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące. Wobec kobiety zastosowano dozór policji oraz poręczenie majątkowe. Za rozbój grozi im od 2 do 15 lat więzienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
20: Pogoda. Mam nadzieję, że wzięliście parasole wychodząc z domu, bo padać dziś nie powinno, jedynie na zachodzie. Tam będzie dziś najcieplej, termometry będą wskazywać w okolicach 18 stopni, na północnym wschodzie w okolicach 13, na południu 15 kresek. Na czwartek synoptycy prognozują opady w całym kraju, piątek zapowiada się podobnie.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Eskarok. Kultowe kawałki, kultowe historie.
4: Zaprasza Jarosław Sobierajewicz.
6: Podobnie jak Asia jestem team jesień, ale ta wczesna, listopad mógłby zniknąć z kalendarza. No ale ten początek, w szczególności październik, kiedy liście są żółte i piękne, wygląda naprawdę ekscytująco. Ale ja nie o pogodzie chciałem, tylko o muzyce. Dziś będziemy wspominać o urodzinach pewnego szefa i będziemy wspominać pierwszy koncert pewnego wielkiego zespołu, który przyjechał do Polski w latach 90. Zapraszam na kultowe historie.

0: ale ten bas robi tu robotę. Zombie i The Cranberries. No dobrze, czas na pewnego polskiego dżentelmena, który ma dzisiaj urodziny.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: A który pewnego czasu pojawił się w grupie Perfect. To był moment, w którym zespół, który oczywiście był dowodzony przez Zbigniewa Hołdysa, przechodził wielką metamorfozę, bo wcześniej grupa funkcjonowała pod nazwą Perfect Super Show and Disco Band. I grali głównie muzykę rozrywkową i covery. W celach, a jakże zarobkowych. Ale Hołdys w roku 80 postanowił stworzyć prawdziwy zespół rockowy z autorskim repertuarem. No i zaczął szukać nowego wokalisty. Menedżerowie sugerowali, by twarzą nowego Perfecto została kobieta. Podobno myślano nawet o Ewie Bem, ale Hołdys mówi, nie, zespół grający taką muzykę musi mieć na froncie faceta. No i spotkał takiego faceta. Grzegorz Markowski w tamtym czasie śpiewał w teatrze na Targówku i nagrywał różnego rodzaju piosenki estradowe i filmowe. Jedną z nich zaraz Państwu we fragmencie zagram. No i Hołdys usłyszał go podczas jednej z sesji nagraniowych w studiu radiowym i zachwycił się jego głosem. No i zaproponował mu przejście do zespołu. No i Grzegorz Markowski się zgodził. Grzegorz Markowski, który ma dzisiaj urodziny. 73. I teraz ciekawostka, bo mogą Państwo tego nie wiedzieć. Jednym z motywów filmowych, który śpiewał i który usłyszał w studiu Hołdys, był ten fragment.

motyw przewodni do 07 zgłoś się jest z wokalizą Grzegorza Markowskiego, który potem już śpiewał w perfekcie inaczej. Wszystkiego najlepszego, panie Grzegorzu.

0: Tampin zespół Chumbawamba. A wracając jeszcze do urodzin Grzegorza Markowskiego i do tej ciekawostki, którą dla Państwa miałem, związaną z wokalizą do motywu przewodniego filmu serialu 07 Zgłoś się. Jeszcze Tomek w tej sprawie.
1: Taka ciekawostka a propos Grzegorza Markowskiego i tego występu do filmu o Borowiczu. Tam w końcowych napisach producenci pomylili się i nie napisali Grzegorz Markowski, tylko chyba Bogdan Markowski. Wiem, że była tam z tego delikatna afera. Grzegorz Markowski był trochę wkurzony, wcale się nie dziwię. No ale chyba później już to zostało jakoś wyprostowane.
0: Też bym się zdenerwował. Doskonale rozumiem. Dzięki Tomek za taką też w sumie dużą ciekawostkę. A za moment już od tematu Grzegorza Markowskiego i Borewicza odejdziemy i pojawią się na przykład Him. A niech zagrają. A może nie. Może niech zagrają na razie Skorpionsi. A potem się zobaczy, co dalej.
2: Autopromocja.
3: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
4: Na pielgrzymki chodzi.
3: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
5: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
2: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego. Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B. www.dekar.pl.
14: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
15: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko. Pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
16: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
17: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
18: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
19: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą.
4: Przyjdź na Targi Pracy i Przedsiębiorczości już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września. PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej. Brama numer 1. Przyjdź. Daj się poznać.
20: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
21: Majonez dekoracyjny Winiary za 7,39 oraz parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis czekają na Ciebie.
22: Tylko w środę z kartą Moja Biedronka wszystkie parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do soboty z kartą Moja Biedronka majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
21: Spotkajmy się w Biedrze.
23: Reklama.
24: Esta Rock Radar.
25: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Czy supergrupa Velvet Revolver powróci jeszcze na scenę? Nie jest to wykluczone. Perkusista Matt Sorum otwarcie przyznał, że na czele zespołu widziałby Lizzie Hale z formacji Hellstorm. Jak mówi, jest po prostu niesamowita. Kiedyś ją zaprosiłem na scenę, a ona ją po prostu rozniosła. Więcej o tych zaskakujących pomysłach przeczytacie na eskarok.pl.
23: Eskarok Radar.
26: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
27: This is Robert Trujillo from Metallica.
28: This is Bono here. Stay tuned.

Wind of Change zespołu Scorpions. A teraz zespół Blondie i jego przełomowy moment, który ma dzisiaj 48 urodziny. No bo jeśli mówić o jakimś przełomowym, o jakimś, który sprawił, że naprawdę stali się popularni, no to chyba tylko i wyłącznie, albo w pierwszej kolejności trzeba mówić o Parallel Lines. I to ich trzecia płyta, która ukazywała się dokładnie 23 września roku 78. Płyta, która dziś jest na 140. miejscu listy 500 albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone. Ktoś powie, 140 to słabo, ale jeśli jakikolwiek artysta trafia na listę tych 500 najważniejszych albumów w historii muzyki, no to chyba jest raczej powód do dumy niż do zmartwień. A na tej płycie takie piękne rzeczy jak Sunday Girl, jak Hanging on the Telephone, jak One Way or Another, czy to Heart of Glass, które tak jak płyta też dziś ma 48 urodziny. Blondie.

0: mama Lady Punk. Piosenka, od której wzięła się potem nazwa zespołu, który gdy powstawała, jeszcze nazwy nie miał. 10 i raport Eski Rock przed nami, a potem między innymi Aerosmith.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przewożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko. Pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
9: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B. www.dekar.pl.
12: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
16: No tak.
15: A teraz jedziemy do Faktory.
16: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
17: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
18: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
20: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
21: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
22: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: Reklama.
23: Zmiana w wyborach w Krakowie. Spotkanie szefa MONU z sekretarzem obrony USA ma odbyć się w dogodnym terminie.
3: SK Rock. Raport.
23: Minęła 10, Michał Przybyła, zapraszam. Jan Hoffman, jeden z kandydatów na prezydenta Krakowa, rezygnuje ze startu w niedzielnych wyborach. Jak dowiedzieli się nasi reporterzy, niezależny kandydat przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Ze szczegółami teraz nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak Hoffman uzasadnia swoją decyzję?
0: Według Jana Hoffmana główna idea, którą miał jako inicjator referendum w sprawie odwołania poprzedniego prezydenta, została już osiągnięta i jak uzasadniał w rozmowach ze sztabem Łukasza Gibały, taki krok jak poparcie właśnie Łukasza Gibały jako niezależnego kandydata będzie najbardziej odpowiedzialny i dobry dla przyszłości Krakowa. Jeszcze niedawno tak na naszej antenie o swojej wizji rządzenia miastem mówił do dziś kandydat Jan Hoffman.
1: Chodzi o to, żeby samorządność ogniskowała się wokół tych spraw na dole obszaru, gdzie dany samorząd działa, a nie wpisywała się w jakąkolwiek ogólnopolską narrację.
0: Jan Hoffman w najnowszych sondażach zajmował przedostatnie miejsce. Po jego rezygnacji o fotel prezydenta Krakowa ubiega się obecnie 7 kandydatów.
23: Mateuszu, dziękujemy.
3: To jest raport.
23: Niedobrze, że do tego spotkania nie dojdzie, komentuje Karol Nawrocki. Chodzi o spotkanie ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA Pete'em Hextem. Amerykanie poprosili o jego przełożenie ze względu na wizytę chińskiego przywódcy w USA. Szef MON miał rozmawiać z Hextem m.in. o budowie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Lokalizacja zostanie ogłoszona niedługo, pisał zaraz po ogłoszeniu daty spotkania w sieci prezydent Donald Trump.
2: Ta deklaracja prezydenta Trumpa chyba pierwsza w historii Polski po 89. Tak jasna deklaracja, że zbliżamy się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, co było przedmiotem naszej pierwszej rozmowy z 3 września 25 roku. To znaczy po tej rozmowie temat się rozpoczął. 17 września wszedł w kolejny etap.
23: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Do Waszyngtonu zgodnie z planem udali się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.
2: Ja robię wszystko i mam nadzieję, że tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej nie zawiedzie, że do spotkania z sekretarzem Hextem dojdzie i te otwarte drzwi, ta otwarta brama do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, którą otworzyliśmy wspólnie z prezydentem Trumpem, zostanie wykorzystana.
23: Kosiniak-Kamysz zapewnia, że niedługo razem z Hextem znajdą dogodny termin. Zapewnił też, że nigdy nie miał problemu spotkać się z sekretarzem obrony.
4: SK Rock Biznes.
23: PKP Intercity kończy 25 lat i z tej okazji od dziś do piątku wprowadza 35% zniżki na bilety kolejowe. Promocja dotyczy pociągów TLK, Intercity, Express, Intercity oraz Pendolino. Bilety można kupić w kasach i przez internet. Szczegóły znajdziecie na stronie przewoźnika. W sierpniu najbardziej podrożały artykuły chemii gospodarczej, karmy dla zwierząt i napoje bezalkoholowe. Wynika z raportu Uniwersytetu WSB Merito. Ceny chemii wzrosły o 6,7% rok do roku. Największe obniżki dotyczyły produktów tłuszczowych. Ich ceny spadły o blisko 15,5%. Mniej zapłacimy też na przykład za nabiał. I na koniec kursy walut. Dolar kosztuje teraz 3,80 zł, euro 4,35 zł, a funt 5,07 zł.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Pogoda.
23: Najcieplej jest teraz w Koszalinie, termometry wskazują tam 19 stopni, najchłodniej klasycznie w Zakopanem, bo 8 kresek, 11 w Kielcach, Łodzi i Katowicach, odrobinę cieplej w Krakowie, Rzeszowie i Opolu, 15 notuje Poznań, Szczecin, Bydgoszcz czy Toruń. Padać dziś nie powinno jedynie w zachodniej części kraju, przynajmniej w dzień, ale w nocy trzeba spodziewać się tam przelotnych opadów, w kolejnych dniach też ma być pochmurnie i deszczowo.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
24: Skoro pogoda taka jesienna, to może zaraz będzie odrobinę Jamajki u nas. Pojawi się Bob Marley i będziemy wspominać ostatni koncert, jaki zagrał przed laty w Pittsburghu. I w tej godzinie jeszcze policzymy sobie pieniądze i sztuki sprzedanego albumu pewnego zespołu z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Zapraszam.

0: zły rok dla nich upłynie pod znakiem trasy koncertowej wspólnie z powracającym do grania zespołem Faith No More. Ciekawe, czy skoro grają z nimi w różnych częściach świata, przyjadą także do Polski. Byli chwilę temu oczywiście na Narodowym, ale dwa wyprzedane koncerty wskazują na to, że gdyby przyjechali w przyszłym roku, to sprzedaliby stadion znowu, jak nie dwa. Aerials i System of a Down. Proszę się śpieszyć z oglądaniem tych zespołów, bo są już artyści, których szansy zobaczyć na żywo nie będzie.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Wysoko na liście tych, których bym zobaczył, a których szansy już nie będzie, jest Bob Marley, który już, jak wiadomo, od 45 lat nie żyje. Ostatni koncert zagrał w Stanley Theatre w Pittsburghu 23 września roku 1980, więc pół roku przed śmiercią, dokładnie 46 lat temu. To była część jego trasy promującej ostatni album, który wydał, Uprising Tour. No i Bob już wtedy był w ciężkim stanie, bo miał nowotwór, który zdiagnozowano mu jakiś czas wcześniej. No i ten w tym 80 roku zdążył już zaatakować jego mózg i inne organy. Generalnie był bardzo osłabiony, ale mimo bólu i zmęczenia wychodził na kolejne sceny i grał, tak jak wtedy, te 46 lat temu. Krótko po tym występie stan jego zdrowia jednak jeszcze gwałtownie się, jeszcze bardziej pogorszył, no i konieczne było odwołanie dalszej części trasy koncertowej. No i więcej już nie zagrał.

0: kiedyś szukałem powodu, dla którego ten zespół nazywał się tak, jak się nazywał. Ale lider grupy Andrzej Adamek kiedyś opowiadał, zresztą tutaj w studiu Eski Rock, że tak naprawdę chciał dopasować nazwę zespołu do materiału, do tekstów, które powstawały na któryś z ich krążków. No i to rezerwat mu idealnie pasowało. Gdzieś czytałem, nie zdążyłem pana Andrzeja zapytać przed śmiercią, że wcześniej nazywali się nieco inaczej. Nazywali się Kleszcz. No i przyznaję, że ta nazwa rezerwat jednak dużo lepiej od Kleszcza brzmi. Nie wiem, jak państwo uważają.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Pomysł na jesienną handrę. Peggy Sue nie wyszła za mąż. Ja natomiast pamiętam, że właśnie jesienią się ożeniłem. Między 7 a 9 lat temu.
3: Spoko.
2: Sprawdź na obrączce, tam masz na pewno wygrawerowane. U mnie to był też 4 października, także zbliża się naprawdę. Proszę. Wielkimi krokami będzie trzeba prezenty kupować.
3: No. Czekajcie, jeżeli wy jesteście jesienni panowie.
2: No, jesieniary.
3: Oczywiście ta zupa z dyni. Ja tam do niej wrzucam jeszcze i kurkumę. I bardzo dużo kary i robią tak na ostro.
2: A później orzeszki jeszcze ewentualnie podprażasz na patelni,
3: żeby... No, na przykład, albo słonecznik.
2: Albo też taki listek bekonu, jeżeli tak mogę powiedzieć, który się fajnie wypieka.
3: Ja cię kręcę, kurczę. Idziemy w tę samą stronę, kądziu!
2: Co? Ty na jakim drzewie rośnie listek bekonu?
3: Na bekonowcu.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
6: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
5: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
6: Pan Staszek może na mnie położyć w weekend.
5: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
6: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
7: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Najlepsze hity cenowe w Brico-Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Brico-Marché.pl. Brico-Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
16: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
18: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na Targi Pracy i Przedsiębiorczości już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września, PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej, brama numer 1. Przyjdź, daj się poznać.
19: Reklama.
20: Hi, I'm Hosier.
21: Hey, this is Jake.
22: And Josh from Greta Van Fleet.
23: Cheers to Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Sluhachir Eski Rock.

wszystkie Buenos zespołu Mana. A teraz będziemy opowiadać o płycie, która ukazywała się w latach 80., ale w kontekście roku 2008, gdy dokładnie 18 lat temu album Appetite for Destruction zespół Guns N' Roses uzyskał certyfikat potwierdzający sprzedaż na poziomie 18 milionów egzemplarzy. I te 18 lat temu wyprzedził tym samym debiutancką płytę grupy Boston, która sprzedała się w 17-milionowym nakładzie i stał się najlepiej sprzedającym się debiutem w historii USA. No tyle, że już nie jest, bo dzisiaj ten tytuł dzierży zupełnie kto inny. Zespół Hootie and the Blowfish, których album Cracked Rear View osiągnął koniec końców wynik 21 milionów sprzedanych egzemplarzy. No ale płyta, której fragment teraz Państwu zagram, wciąż jest jedną z trzech najlepiej sprzedających się, jeśli chodzi o debiutanckie w Stanach Zjednoczonych.

0: Рок.
1: Hello, darkness, my

0: The Sound of Silence, grupy Disturbed. A jak co jakiś czas trafiam na zdjęcie pana Draymana, który podpisuje te nieszczęsne izraelskie pociski, które wiadomo w którą stronę były kierowane, i myślę sobie, że już się z tego nigdy nie wyplączę. Nigdy mu to nie zostanie wybaczone. I ja to niestety rozumiem. 11 i raport Eski Rock, a potem Patti Smith.
1: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: 6 i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w mediaexpert taniej masz.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światło Wood od Play.

0: e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
7: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
6: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
7: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
6: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
8: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
9: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
10: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo bo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
12: Halo Bemowo! Wielka premiera nowego osiedla Ronson Development. Już w ten weekend zapraszamy na pierwsze dni otwarte osiedla Halo Bemowo. Mieszkania od 36 metrów kwadratowych, zielone otoczenie i Vola Park w zasięgu kilku minut. Przyjdź i skorzystaj z pierwszeństwa wyboru najlepszych mieszkań. Salon sprzedaży ulica Marynin 15B. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
13: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fiverr. Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycje z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
14: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: Reklama.
21: Zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Dziś wyrok dla zabójcy księdza Skłobucka.
22: SK Rock. Raport.
21: Minęła 11, a Michał Przybyła zapraszam. Zaczniemy jednak od incydentu, do którego doszło wczoraj w Jedlance w powiecie łukowskim. Dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloczki leżące na torach. Uszkodzone zostały przednie zgarniacze lokomotyw, ale składy nie wykoleiły się, a maszyniści nie ucierpieli. Ruch kolejowy wstrzymano na kilka godzin. Na miejscu pracowali policjanci, kontrterroryści i prokurator. Nie znaleziono materiałów wybuchowych. Śledztwo prowadzone jest pod kątem sprowadzenia katastrofy w komunikacji.
22: To jest raport.
21: CBA zatrzymało dwie osoby w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Jeszcze dziś mają trafić do prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Zatrzymani to Piotr M., komentator TVP Republika i Anna P., dyrektorka w Kancelarii Prezydenta. Oboje byli członkami zarządu spółki Solvere, którzy na podstawie umowy z Polską Fundacją Narodową zrealizowali kampanię Sprawiedliwe Sądy.
0: Są to kolejne osoby, które w tym postępowaniu usłyszą zarzuty. W połowie lipca, dokładnie 14 lipca, zostali zatrzymani byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej. Są to Cezary J. oraz Maciej Eś. Oni również usłyszeli zarzuty w tym postępowaniu i mają status podejrzanych.
21: Mówi Dorota Sokołowska-Mach, rzecznik prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Piotr M. i Anna P. mają zostać przesłuchani jeszcze dziś.
22: To jest raport.
21: Prokuratura oraz rodzina zmarłego domagają się kary dożywotniego pozbawienia wolności. Lada chwila w sądzie apelacyjnym Tomasz J., zabójca księdza Skłobucka, usłyszy wyrok. W marcu 2026 roku sąd okręgowy w Częstochowie skazał go w pierwszej instancji na 20 lat więzienia. Od wyroku odwołali się śledczy i rodzina. Ich zdaniem były policjant nie tylko przyszedł obrabować duchownego, ale też zabić. Jestem innego zdania. Walczymy o łagodniejszą kwalifikację czynu. Mój klient nikogo nie chciał zabić, mówi obrońca Tomasza J., Rafał Kowalski.
1: My nie analizujemy samego faktu, że nastąpił zgon. Pytanie, dlaczego on nastąpił? Czy oskarżony podjął świadomie działania, które ten zgon spowodowały?
21: To jakaś kpina, komentuje wypowiedź obrony Andrzej Dymek, jeden z braci zabitego księdza.
20: Tak była folia grubo obwinięta, zamykająca dopływ powietrza, że się nie dało dolesłemu człowiekowi przebić, żeby udrożnić drogi oddechowe. Mój brat zginął śmiercią bardzo męczeńską, gdzie jemu płuca pękły.
21: Przypomnijmy, do tragedii doszło wieczorem 13 lutego 2025 roku w Kłobucku. 52-letni Tomasz J. napadł na plebanie z zamiarem rabunku pieniędzy zdatków wiernych. W otwartym garażu zaatakował wracającego proboszcza. Sprawca skrępował jego ręce trytytkami, a następnie owinął głowę taśmą streczową, co doprowadziło do uduszenia.
22: To jest raport.
21: Uwaga kierowcy i piesi. Jesień to czas podwyższonego ryzyka na drogach, informuje mazowiecka policja. Zmienne warunki, mgły i mokra nawierzchnia utrudniają widoczność i wydłużają drogę hamowania. Apelujemy także do pieszych o ostrożność, mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
23: Piesi z kolei powinni unikać nagłego wchodzenia na drogę. Nawet szybka reakcja kierowcy może nie wystarczyć, by zatrzymać pojazd na czas. Jesień to również czas, kiedy piesi i rowerzyści muszą szczególnie zadbać o swoją widoczność. Elementy odblaskowe, takie jak kamizelki, opaski, breloki, znacząco zwiększają szanse na to, że zostaną zauważeni przez kierowców w porę.
21: Policja przypomina, że poza terenem zabudowanym noszenie odblasków jest obowiązkowe.
24: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
25: Pogoda.
21: Dziś bez deszczu jedynie na zachodzie, reszta kraju może dostać darmowy prysznic, a Tatry śnieżny bonus. Temperatury wahają się od 10 do 18 stopni. W nocy właściwie wszędzie notować będziemy poniżej dyszki. W kolejnych dniach też przyda się parasol. W sobotę pogoda nieco się poprawi, a niedziela zapowiada się słonecznie i ciepło.
24: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
26: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
27: Obiecywałem Państwu dzisiaj spotkanie z szefem. Szefem wszystkich szefów może nie będzie to Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, ale będzie to szef z Ameryki, który ma dzisiaj pewien powód do świętowania. I o szefie za moment, ale najpierw obiecana Patty Smith.

0: z czarnego albumu, który w tym roku skończył 35 lat. The Unforgiven Metallica. A teraz obiecany szef.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Szef, czyli The Boss, przydomek Bruce'a Springsteena, który to przydomek był przez samego Springsteena przez długi czas nielubiany, bo on utożsamiał się z klasą robotniczą i pisał piosenki o ciężkiej pracy zwykłych ludzi. Nie chciał być kojarzony z żadnym szefem. No ale tym szefem był. Ten przydomek wziął się od czasów wspólnego grania jeszcze w małych klubach, jeszcze przed oficjalnym sformułowaniem, zdaje się, The East Street Band, gdy osobiście odbierał od właścicieli pubów, lokali, gotówkę za koncert, a potem sprawiedliwie wypłacał garze pozostałym muzykom. No i stąd się wziął ten szef. Była też podobna historia z grą planszową o nazwie Monopol. Ponoć przy niej spędzali kiedyś mnóstwo czasu. No i podczas tych wieczorów, gdy grali, długich wieczorów, niemal zawsze wygrywał, przejmował banki, kontrolował całą planszę. No po prostu szef na całego. A do tego wszystkiego jeszcze szef, jeżeli chodzi o muzykę. Bruce Springsteen ma dzisiaj urodziny. Szefie, wszystkiego najlepszego.

0: Kiedy zakładali zespół w Radomiu i nazywali się Ira, nie spodziewali się,
1: tylko ja,
0: ile będzie problemów, kiedy będą chcieli pojechać potem na koncerty w Wielkiej Brytanii. Tam słowo Ira nie kojarzy się z łacińskim słowem gniew, tylko z czymś zupełnie innym. No i stąd czasem, pewnie jeszcze nawet do teraz, nazwa tego zespołu na plakacie powieszonym gdzieś w Anglii może budzić grozę, albo przynajmniej złe skojarzenia. A w temacie Irlandzkiej Armii Republikańskiej był taki zespół, który kiedyś śpiewał piosenki inspirowane ich niestety zamachami, ale taka piosenka się nie pojawi. Chociaż oni za moment dla Państwa zagrają. The Cranberries.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Halo Bemowo! Wielka premiera nowego osiedla Ronson Development. Już w ten weekend zapraszamy na pierwsze dni otwarte osiedla Halo Bemowo. Mieszkania od 36 metrów kwadratowych, zielone otoczenie i Vola Park w zasięgu kilku minut. Przyjdź i skorzystaj z pierwszeństwa wyboru najlepszych mieszkań. Salon sprzedaży, ulica Marynin 15B. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
13: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
14: Reklama.
15: Eska Rock Radar.
16: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Polska legenda ciężkiego grania powraca z nowym studyjnym albumem. Zespół Illusion zapowiedział właśnie krążek, który będzie zatytułowany Illusion 9. Na wydawnictwie znajdzie się 10 premierowych kompozycji, w tym singiel Świata Skraj. Zespół podkreśla, że krążek to grube, ciężkie riffy i niebanalne teksty. A więcej o nim przeczytacie na eskarok.pl.
15: Eskarok Radar.

Carol's Whisper, zespół Cedar w Ester Rock. Takie piękne rzeczy. A teraz będzie wspomnienie sprzed prawie dokładnie 30 lat. Za rok będzie taka okrągła rocznica. Dziś, lub różnie mówią, 29 września też się data pojawia, rocznica wydania albumu Bridges to Babylon zespołu The Rolling Stones. Pamiętam to, jakby to było wczoraj. Byłem na początku swojej drogi studenckiej, gdy panowie, którzy już wtedy wydawali mi się bardzo, ale to bardzo starzy, wydawali swój 21, 22, 23, różnie mówią, album studyjny. Powtórzę to. Te prawie 30 lat temu już wtedy wydawali mi się starzy. No to co dopiero teraz o nich powiedzieć dzisiaj. Bridges to Babylon. Jest na tej płycie taka piosenka, do której powstał teledysk, w którym pojawia się Angelina. Piękny obrazek. Łezka wokół się kręci. Anybody seen my baby? The Rolling Stones.

0: autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: Kontrolerzy wykazali 1179 niewłaściwie ustawionych znaków i urządzeń, w tym 395 przypadków oznakowania niezgodnego z zatwierdzonymi projektami i 370 znaków ustawionych niezgodnie z przepisami. Dziękuję bardzo, nie mam pytań.
0: Łukasz Bąk.
2: Fotoradary we Włoszech nie tylko sprawdzą prędkość, z jaką jedziecie, ale sprawdzą też, czy trzymacie w ręku cukinię, bakłażana, pomidora, czy jednak telefon.
0: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
10: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na targi pracy i przedsiębiorczości już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września, PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej, brama numer 1. Przyjdź, daj się poznać.
14: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
15: No tak.
14: A teraz jedziemy do Faktory.
15: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
16: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
17: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
18: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
19: Hot doga poproszę.
18: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
20: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
19: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
20: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł, a do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
19: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
20: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
19: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
21: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy

0: myślić, że pan mecenas Hoffman postawił wyżej dobro Krakowa i dobro mieszkańców na swój własny interes, na swoje własne ambicje. Po drugie, chciałem zapewnić wszystkich wyborców pana mecenasa Hoffmana, że jeśli zostanę prezydentem, to te postulaty tu spisane, ważne dla tych wyborców, ale też ważne dla Krakowa, zostaną przeze mnie co do joty zrealizowane.
1: Po rezygnacji Hoffmana w wyborach prezydenta Krakowa pozostaje 7 kandydatów. Oprócz Łukasza Gibały są to Michał Drewnicki, Daria Gosek-Popiołek, Michał Klimek, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska i Sławomir Pietrzyk.
2: Słuchacie raportu w SC Rok.
1: Polacy przechodzą na gaz, ceny paliw wciąż rosną, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie instalacjami LPG. Nawet najbardziej zagorzali przeciwnicy zaczynają montować gaz, mówi naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi Piotr Zatchij z Energy Gas Polska.
3: Mogę śmiało powiedzieć, że mamy jakieś tam 20-30% większe zainteresowanie.
4: Kolejka jest długa przez to?
3: 2-3 tygodnie, jeżeli chodzi o oczekiwanie na montaż, a takie montaże zajmują w granicach 1-2 dni.
1: Jazda na gazie po prostu się opłaca. Diesel w tym tygodniu może osiągnąć nawet 9,30 za litr. Benzyna do 8,10 zł. Ceny autogazu też rosną, ale wciąż są o ponad połowę niższe niż benzyny, przyznają kierowcy.
5: Bardzo się opłaca. Ja dziennie pokonywałem po 100 km, także no na samej benzynie to by mi się w ogóle nie opłacało. Gaz, no to tak, wie pan, o połowę taniej.
4: Nie myślał pan w związku z tymi cenami o instalacji gazowej?
6: Nie, bo ja tak dużo nie jeżdżę.
4: Jak wychodzi? Tani?
7: Proszę pana, zdecydowanie taniej. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
1: Za litr LPG obecnie trzeba zapłacić około 3,08 zł, a do końca tygodnia cena może wzrosnąć do 3,21 zł.
8: SK Rok Biznes.
1: 5,8%. Tyle w sierpniu wyniosła stopa bezrobocia, podał Główny Urząd Statystyczny. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 909,5 tysiąca, a liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych ponad 87,5 tysiąca. 9 państw Unii, w tym Polska, zaapelowało do Komisji Europejskiej o zmianę przepisów, które mogą utrudniać startupom i innym innowacyjnym firmom dostęp do pomocy publicznej. Chodzi o bezzasadne uznawanie ich w ramach prawa unijnego za przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji. W sierpniu hotele odnotowały lepsze wyniki od ubiegłorocznych. Sezon był bardziej udany dla obiektów wypoczynkowych niż biznesowych. Wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. 84% hotelarzy jest zadowolonych z wakacji, mimo że 31% spośród nich oczekiwało lepszego wyniku.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Pogoda.
1: Pierwszy dzień kalendarzowej jesieni z umiarkowanym zachmurzeniem. Na krańcach zachodnich bez opadów, a na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach także opady śniegu. Temperatura od 13 stopni na wschodzie, w centrum oraz nad morzem do 18 stopni na zachodzie, chłodniej w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie, tam od 10 do 12 stopni, a ciśnienie 1006 hektopaskali.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Raz staruszek spacerując w lesie dojrzał listek pożółkły i blady i pomyślał sobie, chyba idzie jesień. Jesień idzie. Nie ma na to rady. No i niestety przyszła ta nielubiana przez wszystkich porę roku, chociaż są tacy, którzy lubią, a zima bywa gorsza. Moim zdaniem byle do wiosny, proszę państwa. Byle do wiosny. 5 minut po 12, środa, 23 dzień września 2026 roku. Łukasz Szczepłowski, kłaniam się nisko i zapraszam w dniu spadającego liścia. Red Hot Chili Peppers i Other Side, Westerok.

Historie, proszę Państwa, powstania niektórych piosenek bywają naprawdę zadziwiające. Od choćby, weźmy R.E.M. i Losing My Religion, to jest numer, który był de facto produktem ubocznym nauki gry na mandolinie. Gitarzysta grupy R.E.M., Peter Buck, postanowił kiedyś nauczyć się grać na tym instrumencie, no i odsłuchując nagrań swoich pierwszych podejść, usłyszał pewien riff i uznał, że może on stanowić naprawdę bardzo dobry fundament dla piosenki. Zacząłem od mandoliny i wymyśliłem riff oraz refren. Zwrotki opierają się na rozwiązaniach często stosowanych przez R.E.M., przechodzeniu z jednego akordu molowego w drugi, nieco w stylu Drive Rate. Trudno powiedzieć cokolwiek złego o akordach e-moll, a-moll, d i g, bo to po prostu świetne akordy, powiedział Buck w jednym z wywiadów. Potem panowie zabrali ten numer do studia, opracowali go na gitarze basowej, perkusji i mandolinie właśnie. Michael Stipe dopisał świetny tekst. No i proszę, w ten oto sposób powstał jeden z największych hitów grupy R.E.M. Tymczasem teraz nasze podwórko, Kazik na żywo i plamy na słońcu Westerok.

0: Hold Me, Thrill Me, Kiss Me to grupa U2, Wester Rock U2, które, proszę Państwa, praktycznie już rozpoczyna wielkie świętowanie swojego półwiecza. Jutro po godzinie 18 ma się pojawić nowy singiel grupy U2 zatytułowany Silencio. My na pewno Wester Rock go dla Państwa zagramy, także proszę być z nami. No a coraz większymi krokami zbliża się również nowa płyta grupy U2. Ta na pewno zostanie również wydana jakoś niebawem, bo 50-lecie grupy U2 przypada już w ten piątek. Tymczasem za chwileczkę Wester Rock, AC/DC i You Shook Me All Night Long.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
7: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
8: A w Brykomanie sprawdzałeś?
7: No nie, ale...
8: Ale co?
7: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
8: A to zobacz ten.
7: No rzeczywiście.
9: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz?
16: No tak.
15: A teraz jedziemy do Faktory.
16: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
17: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
18: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
19: Thank you. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
20: Reklama.
21: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent and you're listening to Esca Rock.
22: Yo, it's Villa Amiga from Bank Hold. Him and you're listening to Esca Rock.

Ciekawe, czy Billy Joel, pisząc ten kawałek w roku 1989, wyobrażał sobie, że ktoś kiedyś napisze kolejną jego część. To Fall Out Boy w piosence We Didn't Start the Fire, która nie jest coverem, a jest rozwinięciem tego, co rozpoczął Billy Joel. Ta piosenka obejmuje rzeczy, które wydarzyły się od 1989 do 2023 roku, kiedy to ten numer ujrzał światło dzienne. No ciekawy jestem, kto następny dopisze kolejną część tej historii. To może być całkiem fajna tradycja. Fall Out Boy i We Didn't Start the Fire to za nami Westerok, a przed nami teraz Incubus i Drive.

0: Creedence Clearwater Revival i Fortunate Son. Bez rok. Tym kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za chwileczkę wybije 13. Zapraszam w imieniu Ani na najświeższy raport, a po raporcie zagram dla Państwa moje ukochane Iron Maiden.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
6: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj!
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Halo Bemowo! Wielka premiera nowego osiedla Ronson Development. Już w ten weekend zapraszamy na pierwsze dni otwarte osiedla Halo Bemowo. Mieszkania od 36 metrów kwadratowych, zielone otoczenie i Vola Park w zasięgu kilku minut. Przyjdź i skorzystaj z pierwszeństwa wyboru najlepszych mieszkań. Salon sprzedaży, ulica Marynin 15B. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Reklama.
16: Uderzyła mundurowego. Matka Bartosza G. trafiła do policyjnego aresztu. Eksplozji było słychać w Kowlu. Rosyjskie drony znów zaatakowały Ukrainę. W raporcie Bydgoszcz i ostrzeżenie ZUS przed płatnymi pośrednikami.
17: SK Rock. Raport.
16: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Trafiła do policyjnego aresztu, bo uderzyła mundurowego. Prokuratura ujawnia okoliczności zatrzymania matki Bartosza G., czyli 18-latka oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Kobieta szarpała się z policjantem podczas przeszukania jej domu. Te działania zleciła prokuratura w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez 47-latkę. Według medialnych doniesień kobieta miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika.
18: Policjant został uderzony jednokrotnie przez tą kobietę. Nie ma żadnych oczywiście tutaj
1: obrażeń, nie mówimy tu o jakichkolwiek obrażeniach, a zwyczajnie o naruszeniu nietykalności cielesnej. Tak zwyczajnie zachowywać się po prostu podczas czynności przeprowadzanej zgodnie z prawem nie wolno, no stąd to zatrzymanie.
16: Informuje Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Atak na funkcjonariusza wyjaśni osobne postępowanie. Tymczasem do śledztwa w sprawie podżegania do zabójstwa zabezpieczono w domu kobiety dowody.
1: Głównie nośniki elektroniczne, ale zabezpieczono również dokumenty w formie klasycznej papierowej.
16: Przypomnijmy, 16-letnia Maja zaginęła w kwietniu ubiegłego roku. Jej ciało odnaleziono w zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny Bartosza G. Tego wówczas 17-latka zatrzymano w Grecji, dokąd pojechał w ramach szkolnego wyjazdu. Po kilku miesiącach sprowadzono go do Polski.
17: To jest raport.
16: Rosyjskie drony znów zaatakowały Ukrainę. Eksplozje o poranku słychać było m.in. w Kowlu, około 70 km od polskiej granicy. Tam dron zaatakował obiekt infrastruktury krytycznej. Uszkodzone zostały także budynki mieszkalne. Właśnie w związku z dronami lecącymi w stronę Wołynia Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy przygranicznych województw otrzymali alertę RCB. Od rana rosyjskie drony atakują także Kijów. W stolicy zginęła jedna osoba, a 8 zostało rannych. Uderzenia objęły m.in. dwie stacje paliw, biurowiec i infrastrukturę. Kolejową. Trafiło precyzyjnie w stację paliwową. Zdążyliśmy wydostać człowieka spod gruzów. Całe szczęście, że policja szybko przyjechała. Sprawdzamy, czy wszyscy zdążyli opuścić stację.
2: Przyjechali. Nie ma nikogo. Wszystko sprawdzili.
16: Relacjonował żołnierz, który przebywał w pobliżu miejsca uderzenia. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że według danych wywiadu Rosja może w najbliższych dniach przeprowadzić zmasowany atak dronami i rakietami na terenie całej Ukrainy. Ponad 20 tysięcy złotych za pomoc w załatwieniu sprawy w ZUS-ie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy ostrzega przed płatnymi pośrednikami. Do urzędników docierają sygnały o firmach i osobach, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Tymczasem ZUS pomaga przy składaniu wniosku bezpłatnie, a szczegóły zna Dawid Olszewski.
15: To kolejna forma kontaktu pośredników z potencjalnymi klientami. Wcześniej przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami w ich domach.
18: Często były to osoby starsze, nie zawsze dokładnie zapoznały się z treścią podpisywanych dokumentów.
15: A dopiero później dowiadywali się o wysokich opłatach zapisanych w umowie, mówi Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u. W jednym przypadku opłata wyniosła prawie 22 tysiące złotych. Teraz pojawiła się kolejna forma kontaktu.
18: Klienci zgłaszają się do ZUS-u z listami, których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa przedstawiane jako pakiet pomocy przy składaniu wniosku.
15: ZUS przestrzega przed podpisywaniem takich dokumentów.
17: Słuchacie raportu w SC Rock.
16: Dziś pierwszy dzień astronomicznej jesieni. To wyjątkowo intensywny czas w świecie przyrody. W lasach trwa właśnie rykowisko, czyli okres godowy jeleni. Charakterystycznym rykiem samce próbują zwabić samice, odstraszyć konkurentów lub sprowokować je do walki.
19: Tym pierwszym głosem, który słyszymy podczas rykowiska, to jest głos byka organisty, który rozpoczyna rykowisko. Z różnych stron odpowiadają mu inne byki. No, rozpoczyna się misterny rytuał walki o względy łań. Jeżeli jednak to nie przyniesie efektu, dochodzi do bezpośredniego starcia byków.
16: Tłumaczył Adama Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
20: Łe, takie rykowisko to ja mam codziennie rano w domu. Ja tak brzmię, jak się budzę.
21: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
22: Pogoda.
16: No, pogoda jesienna. Jest pochmurno na krańcach zachodnich. Bez opadów, ale na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach nawet opady śniegu. Temperatura od 13 stopni na wschodzie, w centrum oraz nad morzem do 18 stopni na zachodzie, a chłodniej w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie tam od 10 do 12 stopni.
21: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
20: I tak sobie pomyślałem, że jeszcze w jednej sytuacji brzmię podobnie jak ten jeleń na rykowisku, jak próbuję śpiewać. Dlatego ja śpiewał dzisiaj nie będę, przynajmniej do mikrofonu, za to będę grał dla Państwa muzykę. Teraz mam dla Państwa numer związany poniekąd z 250-leciem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, które to obchodziliśmy 4 lipca tego roku. Mam piosenkę, która opowiada o tym, jak to się wszystko zaczęło. Jak to biały człowiek przybył na nowy ląd i ganiał tubylców. Iron Maiden, Run to the Hills. W SC Rock na początek drugiej godziny naszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry.

Last Resort to Papa Roach, piosenka, którą Jacobi Shaddix, wokalista, określił jako numer, który jest wołaniem o pomoc. Numer powstał z myślą o bliskim przyjacielu grupy, jednak nabrał zupełnie nowego znaczenia w 2012 roku, kiedy sam Jacobi Shaddix pogrążył się w depresji, pogrążył się w rozpaczy, zaczął nadużywać alkoholu, rozstał się z żoną, no i znalazł się w punkcie, w którym myślał, że nie może już tak dalej żyć i nie daje rady. Zdołał się pozbierać i wrócił do rodziny. Wraz ze swoją żoną mają teraz dwóch synów, a utwór Last Resort, który wielu osobom pomógł wyrazić najmroczniejsze myśli i przezwyciężyć życiowe trudności, okazał się wsparciem dla niego samego. I tak to, proszę Państwa, jest z tą muzyką, że ona czasami potrafi sprawić takie rzeczy, których się po niej de facto nie spodziewamy. No to teraz o bohaterach będzie. O bohaterach dnia codziennego. Foo Fighters, My Hero, Westrock.

0: I tak to chyba najbardziej znana postać z niemieckiego folkloru, czyli Piaskun, a ewentualnie po naszemu piaskowy dziadek, która według wierzeń ma usypiać dzieci, sypiąc im piasek w oczy, przedostała się do popkultury. Ale nie tylko do muzyki, bo na podstawie tej postaci powstały chociażby świetne komiksy Neila Gaimana czy serial jednej z platform VOD. Polecam zresztą obejrzeć, bo jest naprawdę ciekawy. A już za momencik w S-Rock Depeche Mode i numer Walking in My Shoes.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Polskie dramy celebryckie to jest jak dobry serial. Mają twisty, wiesz, wchodzą bohaterowie drugoplanowi i kradną show. Jak jesteś średnio zaawansowanym użytkownikiem pudelka, to nie potrafisz tego poskładać w całość. Czemu tyle osób w tym bierze udział? To tylko chodzi o to, że jedna dziewczyna nie dostała roli, nie? A nagle nawet jakiś reżyser filmu z 2006 się odzywa i Cezarego Pazurę jeszcze w to wkręca. Ze wszystkich fan grup, których możesz podpaść, to najbardziej nie chcesz podpaść K-popowi.
3: Tak?
2: No, tam ponoć najbardziej srogo jest.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie książę internetowych recenzji Pig Out.
1: Melina w Esky Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Esky Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
16: Play. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: Na oszczędne plany zakupowe Brico Marche poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Voca 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
20: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
19: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
20: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
19: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
21: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dilera.
22: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
23: Do
0: dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
22: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
22: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
22: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
22: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
23: Reklama.
24: Eska Rock Radar.
25: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Judas Priest nie zwalnia tempa. Pewne jest, że formacja intensywnie pracuje nad nowym albumem. Nie schodzi także ze sceny od ponad 2 lat, niemal nieustannie występując. Niestety nieoczekiwanie podczas finiszu dotychczasowej trasy pojawiła się poważna komplikacja związana z basistą zespołu. Szybko znaleziono zastępstwo. A co tak naprawdę się stało? Szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
24: Eskarok Radar.

Walking in my shoes to Depeche Mode, Westerok. Kawałek, który powstawał w 92 roku w Madrycie i wówczas członkiem zespołu był Alan Wilder, który wspomina pracę nad tym kawałkiem tak. Martin grał na gitarze, ja na basie, do tego uruchomiliśmy automat perkusyjny. Chodziło tylko o to, żeby uchwycić ogólny klimat utworu. Ale niestety jakoś nie mogliśmy tego zrobić. Dopiero po wielu, wielu próbach i błędach udało nam się dopasować linię basu i partię gitary w refrenie, no a potem to już jakoś poszło. Niektóre piosenki niestety, proszę Państwa, takie są, że bardzo długo trzeba nad nimi pracować. A niektóre to są takie numery, które wychodzą praktycznie same z siebie w ciągu kilkunastu minut. Wystarczy tylko napisać do nich dobry tekst. Tak podobno było z tym kawałkiem, który teraz dla Państwa przygotowałem. To Strachy na Lachy i Piła Tango Westerok.

0: Ależ to jest dobry numer. Epic i Fate No More, Westerok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Za chwileczkę wybije 14, a to oznacza najświeższy raport Westerok. Po raporcie natomiast zagram dla Państwa numer Limp Bizkit z filmu Mission Impossible 2.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Teraz będzie sezon na dynię. Podam kawa z dynią. Zupa dyniowa. Zupa dyniowa na ostro. Zupa dyniowa na słodko, z danymi tuskami, na mleku.
3: W ogóle potrawy dyniowe to są ulubione danie kiboli. Oni lubią sobie przypalić z dyni.
4: Ja uważam, że najpiękniejsza jesień jest gdzie? W Bieszczadach.
3: Tylko proszę do Cisny nie jechać, bo tam wie pan. Pada.
5: Czekaj, bo muszę... Kulki mi się nie zderzyły.
6: Czekaj, mi też
5: Wytłumacz, Wojtku.
3: Krystyna Prońko, deszcz Cisnej.
5: Ja to u mnie zawsze na Brackiej padało.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci, nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
20: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: Reklama.
24: Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną. Jest komunikat DORSZ. 30 lat więzienia. Sąd zaostrzył wyrok dla zabójcy księdza Dymka z Kłobucka. Pozwala jednym przyciskiem zadzwonić pod 112 w raporcie aplikacja Pierwszy Ratownik.
25: SK ROK. Raport.
24: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wykonywał lot z obwodu królewieckiego. Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną. Raport zaczynamy od komunikatu dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Do incydentu doszło o 11.08 na północ od miejscowości Braniewo w województwie warmińsko-mazurskim. Lot maszyny był obserwowany przez systemy radiolokacyjne sił zbrojnych RP. Poderwane zostały myśliwce, a naziemne siły i środki pozostawały w stanie gotowości. Charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej.
25: To jest raport.
24: Z 20 na 30 lat więzienia. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok dla zabójcy księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Uzasadniono to okolicznościami popełnionej zbrodni.
26: Ksiądz Dymek cierpiał. Uduszenie trwa od 4 do 10 minut. Pełni świadoma śmierci.
24: Zaznaczał sędzia Gwidon Jaworski. To sprawiedliwy wyrok, komentował brat zamordowanego księdza Andrzej Dymek.
27: Sprawiedliwy wyrok. Ten poprzedni był trochę za niski. Ten człowiek zrobił, moja mama ma 92 lata, ona została wyrwana z tego środowiska swojego, tak z korzeniami jak dorosłe drzewo. I jestem pod wpływem takiej traumy, którą będę miał do końca życia.
24: Wyrok jest prawomocny. Obrona skazanego nie wyklucza złożenia wniosku o kasację. Przypomnijmy, w lutym ubiegłego roku 52-letni Tomasz J. napadł na plebanię, chciał ukraść pieniądze z datków wiernych. W otwartym garażu zaatakował proboszcza księdza Grzegorza Dymka. Obezwładniony i skrępowany duchowny się udusił.
25: Słuchacie raportu w SC ROK.
24: Już 20 tysięcy osób korzysta z aplikacji Pierwszy Ratownik. Zarejestrowało się w niej także 5 tysięcy wolontariuszy. Pozwala ona jednym przyciskiem zadzwonić pod numer 112 i sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator. Użytkownik może też powiadomić ratowników wolontariuszy w okolicy oraz wskazać, czy potrzebuje apteczki lub AED.
28: Wolontariusze, pierwsi ratownicy są na miejscu zdarzenia w ciągu maksymalnie 4 minut od wciśnięcia przycisku pomoc przez świadka zdarzenia.
24: Mówi Marcin Fleischer, prezes OSP we Wtórku. Zanim przyjedzie karetka, każda minuta i każda para rąk do pomocy ma znaczenie. Aplikacja działa w intuicyjny sposób i pomaga zorganizować pomoc, zanim na miejscu pojawi się na przykład pogotowie.
29: Wystarczy nacisnąć jeden przycisk na smartfonie i wysyłamy do wolontariuszy informację, że jest potrzebna pomoc. Kilka sekund i wolontariusze w promieniu kilku kilometrów widzą takie wezwanie.
24: Zachwalał rozwiązanie były premier Waldemar Pawlak, który jest również prezesem zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Aplikację można pobrać na smartfony, zarówno z Androidem, jak i systemem iOS.
23: SK ROK Biznes.
24: Tauron planuje transformację elektrowni Sierrza obejmującą budowę bloku gazowego, magazynu energii oraz zakładu przetwórstwa odpadów, poinformowała spółka. Inwestycje mają zwiększyć moc elektrowni o 800 MW, a wartość inwestycji ma wynieść do 3,5 miliarda złotych. Polski kod mobilności ma pomóc Polsce rozwijać własne technologie i produkcje w sektorze elektromobilności, od oprogramowania i komponentów po gotowe produkty, zapowiedzieli podczas Kongresu Nowej Mobilności wicepremier Krzysztof Gawkowski oraz minister nauki Marcin Kulasek. Mieszkańcy Lublina rozpoczęli głosowanie na 207 pomysłów, które znalazły się na liście 13. edycji budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Do podziału jest blisko 20 milionów złotych, a głosowanie trwa do 8 października.
23: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Pogoda.
24: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na krańcach północno-wschodnich duże i całkowite. Do tego przelotne opady deszczu. Do soboty najwięcej deszczu spadnie na północy, w centrum i na południu. A w Tatrach opady śniegu. Temperatura maksymalna dziś od 13 do 16 stopni na wschodzie, w centrum oraz nad morzem 16 stopni, a najcieplej dziś na zachodzie, tam 18 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany w rejonie Zatoki Gdańskiej i na wschodzie kraju, okresami dość silny i porywisty.
15: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Ja wiem, że są wśród słuchaczy Eski Rock tacy, którzy mają mniej niż 26 lat i pewnie się zastanawiają, jak muzycznie wyglądało wejście w nowe milenium. Ano wyglądało, proszę Państwa, tak, jak już za chwileczkę Państwu to zaprezentuję. Był m.in. zespół Limp Bizkit, bo wtedy bardzo modny był new metal, a Limp Bizkit postanowił wziąć na warsztat pewien bardzo znany motyw. Motyw z filmu Mission Impossible. Numer znalazł się oczywiście na płycie Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, ale znalazł się również na ścieżce dźwiękowej do filmu z Tomem Cruise'em. Limp Bizkit i Take a Look Around na początek kolejnej godziny naszego dzisiejszego spotkania. 5 minut po godzinie 14, środa, 23 września 2026 roku. Pierwszy dzień jesieni. Ale my tę jesień rozwiewamy i jeszcze wspominamy sobie lato. Łukasz Szaciłowski, witam Państwa bardzo gorąco. Do 15 jeszcze jesteśmy razem.

0: Gdyby ktoś z Państwa w październiku był w Stanach Zjednoczonych, to proszę bardzo, w Hollywood Palladium odbędzie się 17 października tego roku koncert, na którym wystąpi Red Hot Chili Peppers, a obok nich m.in. Dave Grohl i Vince Staples. Całość ma poprowadzić Mark Maron, a wszystko to z okazji jubileuszu 25-lecia szkoły Silver Lake Conservatory of Music, którą założył ćwierć wieku temu Flea. Proszę bardzo, już Państwo wiedzą, dokąd wybrać się 17 października. A już za chwileczkę Westerok po polsku będzie, bo będzie Lady Punk.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji.

0: Konferencja Rozpędź Swój Biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe.

0: Trying Not To Love You to Nickelback Westerok na koniec naszego dzisiejszego spotkania, bo zbliża się 15. O 15 Westerok najświeższy raport, a po raporcie przywita się z Państwem Michał Cieślik. Ja za dziś dziękuję i zapraszam do spotkania ze mną już jutro na antenie Eski Rock. Będę tutaj na Państwa czekał punktualnie w samo południe. Łukasz Szaciłowski, pięknego popołudnia. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w Esce Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w Esce Rock. Autopromocja. Reklama.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
13: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Castorama! Teoria
17: i praktyka.
16: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
17: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi oraz Volkswagen w Wolicy przy Alei Katowickiej 47. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
19: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
20: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
21: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
22: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do koru.

0: Mazowieckiego Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
1: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
2: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycje z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
3: Reklama. SKROK Warszawa.
4: Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną. Znamy szczegóły. Uderzyła mundurowego. Matka Bartosza G. trafiła do policyjnego aresztu. W raporcie także Bydgoszcz i ostrzeżenie ZUS przed płatnymi pośrednikami.
5: SKROK. Raport.
4: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Rosyjski śmigłowiec nad Polską. Armia informuje o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Śmigłowiec Mi-8 na 42 sekundy przekroczył granicę na wysokości Braniewa. Nadleciał znad Zatoki Gdańskiej. Maksymalnie wleciał w głąb Polski na odległość 300 metrów. Do incydentu doszło tuż przed południem. Natychmiast skontaktowaliśmy się z rosyjskim stanowiskiem dowodzenia, mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego Polskiej Armii.
6: Po interwencji Centrum Operacji Powietrznej w kontakcie z dowodem Królewskim został on odsunięty od naszej granicy, by nie doszło do kolejnego incydentu, bądź też żeby nie prowokował nas do jakiejkolwiek reakcji. Mamy stały kontakt przy takich incydentach, reagujemy i tutaj też zostało to szybko zażegnane.
4: Polskie dowództwo traktuje ten incydent jako możliwe testowanie polskich systemów obrony powietrznej.
6: Ale zapewniam, że nasze systemy obrony powietrznej dyżurują całodobowo i obserwujemy również, jest jednym z naszych priorytetów obserwacja obwodu królewieckiego.
4: W powietrze prewencyjnie wzbiły się polskie myśliwce.
5: To jest raport.
4: Trafiła do policyjnego aresztu, bo uderzyła mundurowego. Prokuratura ujawnia okoliczności zatrzymania matki Bartosza G., czyli 18-latka oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Kobieta szarpała się z policjantem podczas przeszukania jej domu. Te działania zleciła prokuratura w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez 47-latkę. Według medialnych doniesień kobieta miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika.
7: Policjant został uderzony jednokrotnie przez tą kobietę. Nie ma żadnych oczywiście tutaj obrażeń, nie mówimy tu o jakichkolwiek obrażeniach, a zwyczajnie o naruszeniu nietykalności cielesnej. Tak zwyczajnie zachowywać się po prostu podczas czynności przeprowadzanej zgodnie z prawem nie wolno, no stąd to zatrzymanie.
4: Informuje Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Atak na funkcjonariusza wyjaśni osobne postępowanie. Tymczasem do śledztwa w sprawie podżegania do zabójstwa zabezpieczono w domu kobiety dowody.
7: Głównie nośniki elektroniczne, ale zabezpieczono również dokumenty w formie klasycznej papierowej.
4: Przypomnijmy, 16-letnia Maja zaginęła w kwietniu ubiegłego roku. Jej ciało odnaleziono w zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny Bartosza G. Ponad 20 tysięcy złotych za pomoc w załatwieniu sprawy w ZUS-ie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy ostrzega przed płatnymi pośrednikami. Do urzędników docierają sygnały o firmach i osobach, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Tymczasem ZUS pomaga przy składaniu wniosku bezpłatnie. O szczegółach Dawid Olszewski.
8: To kolejna forma kontaktu pośredników z potencjalnymi klientami. Wcześniej przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami w ich domach.
9: Często były to osoby starsze, nie zawsze dokładnie zapoznały się z treścią podpisywanych dokumentów.
8: A dopiero później dowiadywali się o wysokich opłatach zapisanych w umowie, mówi Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u. W jednym przypadku opłata wyniosła prawie 22 tysiące złotych. Teraz pojawiła się kolejna forma kontaktu.
9: Klienci zgłaszają się do ZUS-u z listami, których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa przedstawiane jako pakiet pomocy przy składaniu wniosku.
8: ZUS przestrzega przed podpisywaniem takich dokumentów.
10: Z
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Na koniec jeszcze mieszkanki Dąbrowy Górniczej, które szyją turbany dla kobiet w trakcie leczenia onkologicznego. Kolorowe i miękkie nakrycia głowy dadzą im poczucie komfortu w trudnym czasie chemioterapii.
10: Utrata włosów dla kobiety to jest coś takiego ciężkiego. Są peruki, które są niezbyt komfortowe, no i tak postanowiłyśmy, że może taki turban będzie fajniejszy.
11: Taka czapka z długimi końcami, uszami, która się zawiązuje na środku czoła. I tak naprawdę dajemy tu jeszcze drucik, żeby uformować właśnie ten kształt na końcu. Tutaj stworzyłyśmy kwiatki, wyszły różne takie dziwne rzeczy, pączki, także myślę, że to będzie fajna sprawa.
12: Taka troszeczkę terapia kolorem na pewno też pozwala przetrwać ten trudny czas.
13: Sama jestem onkologiczna. Mam nadzieję, że mnie już nie będą potrzebne, ale jak najbardziej chcę się przyczynić do tego, żeby inne dziewczyny też miały lżej.
4: Turbany trafią m.in. do pacjentek Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
4: Bezchmurne niebo, więcej słońca i coraz wyższe temperatury w całym kraju. Miejscami na zachodzie i południu nawet powyżej 25 stopni. Tak będzie w przyszłym tygodniu. A dziś przelotne opady deszczu prawie w całym kraju. W Tatrach opady śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Najcieplej dziś w północno-zachodniej części kraju 18 stopni, około 15 stopni w centrum, a najchłodniej na terenach podgórskich Karpat, tam około 10 stopni.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: No i tak parafrazując klasyka, jesień wybuchła mi prosto w twarz, żeby nie powiedzieć w nozdrza. Dzień dobry, Michał Cieślik się kłania. To jest środa, 23 września, no i pierwszy dzień tegorocznej jesieni. No i w tym składzie do 18. Zapraszam bardzo gorąco. No i co? Zdrowia wszystkim życzę. 6 minut po 15. Metallica za chwilę.

Jugopolis i Maciej Maleńczuk, Westerok. No tak, za nami ostatnia nocka, za chwilę The Final Countdown i wszystko pięknie się sprowadza do jednego. No bo to będzie rzeczywiście ostatnia nocka i potem zaczniemy już końcowe odliczanie do premiery nowego singla U2. Wczoraj wspominałem, że w piątek U2 będzie obchodzić swoje półwiecze. No a w międzyczasie dowiedzieliśmy się, że jutro premiera najnowszego singla U2 zatytułowanego Silencio. Tak właśnie będzie zatytułowany i pewnie też poznamy wtedy szczegóły nadchodzącej płyty. Jutro wczesnym wieczorem w okolicach 18 ta właśnie premiera. Proszę mieć to na uwadze. No i tak zapowiada się ta najbliższa przyszłość. A propos przyszłości, no właśnie Song of the Future. U2. Póki co posiłkujemy się tym jednym z ostatnich singli U2. To już całkiem nieźle znamy.

0: Hispaniola pisze na naszym Messengerze. Song of the Future, ale ja się naczekałam. Chyba ze 20 wiadomości w tej sprawie wysłałam od kwietnia. Dzięki śliczne. No do mnie nie dotarły w każdym razie, no ale zapewniam, od kwietnia to wiele razy ten utwór pojawił się na naszej antenie. Więc no, chyba trzeba trochę intensywniej nas podsłuchiwać, po prostu. Pozdrawiam serdecznie panią Olę. Nasz Messenger poleca się do państwa dyspozycji. Można głosówki, można tekstówki, to jak komu wygodniej. A za nami zespół Euro Beat, The Final Countdown. Tak swoją drogą, pojutrze oni też wydadzą swoją nową płytę, Calm This Madness. To będzie już 12. album tej właśnie szwedzkiej grupy.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
10: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
11: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: To jest Derek and the Dominos, Layla, Wester Rock, 15.30 na zegarze w tym momencie, w studiu Ania.
1: Witam.
0: No, ale żeśmy pograli wczoraj 3-0 z Niemcami w siatkówce.
1: Będę o tym mówić.
0: No i już za chwilę w najnowszym raporcie Ania Kruszyńska.
2: SK Rock. Raport.
1: 15.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. 5 lat ukrywał się przed polskimi śledczymi. Wpadł w Wielkiej Brytanii. Prokuratura regionalna w Łodzi oskarżyła 34-latka o udział w grupie przestępczej, pranie pieniędzy i groźby. Według śledczych mężczyzna udostępniał konta bankowe, na które trafiały pieniądze z oszustw.
3: Ponadto oskarżony, stosując przemoc i groźby, wymusił otwarcie rachunku bankowego na o 2 lata młodszym bezdomnym. Przelane tam zostało prawie 40 tysięcy złotych, pochodzące także z wyłudzonego kredytu bankowego.
1: Mówi Krzysztof Kopania z prokuratury regionalnej w Łodzi. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.
2: To jest raport.
1: Brak pełnych pensji dla pracowników i rosnące zadłużenie. Kolejny podkarpacki szpital mierzy się z poważnymi problemami. Tym razem chodzi o samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej w Sanoku. Zatrudnieni tam pracownicy od 2 miesięcy otrzymują niższe wynagrodzenia.
4: 70% wynagrodzenia otrzymujemy za miesiąc lipiec, za miesiąc sierpień. Prawdopodobnie będzie to dalej trwało. Żądamy między innymi tego, żeby wypłacać pracownikom odpraw emerytalnych.
1: Mówiła Małgorzata Sawicka, przewodnicząca związków zawodowych w sanockim szpitalu.
2: SK Rock Sport.
1: Teraz kierunek Mediolan i półfinał Mistrzostw Europy. W piątek polscy siatkarze zagrają w nim ze zwycięzcą dzisiejszego meczu Belgia-Słowenia, a ten rozpocznie się za niecałe pół godziny. Wczoraj w ćwierćfinale w Sofii biało-czerwoni pokonali Niemców 3-0.
5: Jakie wrażenia po meczu?
6: Super! Bardzo, bardzo dobre!
7: Pokazali klasę. 2 razy odrobili przewagę 4-punktową.
6: Pięknie!
5: Zwycięstwo z Niemcami smakuje wyjątkowo?
7: Tak, bardzo smakuje. Wyjątkowo!
8: Coś niesamowitego. Musimy mieć ten medal i myślę, że złoty.
1: Polacy po raz 4 z rzędu awansowali do strefy medalowej Mistrzostw Europy. W 2019 roku wywalczyli brąz, w 2021 również zajęli 3. miejsce, a po złoto sięgnęli w 2023 roku. I jeszcze Singapur. Maja Kwalińska pokonała ukraińską tenisistkę Oleksandrę Olijnykową 6-0, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 500. Mecz trwał równo godzinę, a kolejną rywalką Polki będzie Elise Martens, a pojedynek z Belgijką odbędzie się w piątek.

0: To był Perfekt w Esterok, ale w koło jest wesoło. Za 23 minuty będzie godzina 16. No to teraz sobie trochę pokopiemy.
1: To jest kopalnia odkrywkowa Eski Rock.
0: Przypomnę, już jutro swoje 35. urodziny będzie obchodzić kultowa płyta Red Hot, czyli Peppers, Blood, Sugar, Sex, Magic. 24 września 91 roku ukazała się płyta z utworem, który za chwilę Państwu zagram i który sobie odświeżamy w tym tygodniu z okazji tej właśnie półokrągłej rocznicy, tak to nazwiemy. Warto wspomnieć też o bardzo charakterystycznym teledysku do tego utworu, w którym członkowie zespołu prezentują się tak nieco surrealistycznie. Na przykład Anthony Kiedis mocno przypomina tutaj swoją stylizacją księżniczkę Leję z Gwiezdnych Wojen. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają. Ma na sobie taką szatę, no i fryzurę z tymi charakterystycznymi, jak to niektórzy określają, pączkami po bokach głowy. No i naprawdę bardzo fajnie to wygląda, także polecam też obrazek do tych dźwięków. Ten obrazek wyreżyserował ten sam facet, który zrobił klip do Give It Away, czyli tego największego hitu z płyty Blood Sugar Sex Magic. A póki co, ten mniej nieco oczywisty utwór z tracklisty albumu Breaking the Girl. Red Hot Chili Peppers w kopalni odkrywki.

0: Red Hot Chili Peppers i Breaking the Girl w ST Rock. W tym tygodniu w kopalni odkrywkowej w sprawie Red Hotów pani Aga.
1: O rany, rany, pamiętam ten teledysk, to był jeden z pierwszych, jakie za młodu oglądałam. Zrobił na mnie przeogromne wrażenie i z niewiadomych powodów bardzo, bardzo się go bałam jako dziecko. Ojejku, ojejku, a teraz Red Hotów po prostu uwielbiam i ten kawałek jest jeden z moich ulubionych.
0: No jak można było się bać Red Hotów? Takie sympatyczne chłopaki, a w ogóle już Flea, no to taki koleś, którego nie da się nie lubić, po prostu. Pozdrawiamy panią Agę. Red Hoci do nas na pewno jutro powrócą w dniu rocznicy płyty, z której ten utwór właśnie pochodził. Blood Sugar Sex Magik. Breaking the Girl, już za nami, w ST Rock.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
2: Reklama.

0: Royal Republic i Venus w ST Rock. Pan Sławek, jak zawsze, czujny.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzisiaj 23 września. Urodziny pana Grzegorza Markowskiego, a przed chwilą Perfekt leciało. Może by mu tam z anteny złożyć życzenia wszystkiego najlepszego i zdrowia przede wszystkim. Pozdrawiam z Bydgoszczy.
0: Zgadza się, wszystko się zgadza. Pan Grzegorz Markowski dzisiaj kończy 73 lata. No nie raz już dzisiaj z anteny składaliśmy życzenia panu Grzegorzowi, wokaliście Perfektu, z tej właśnie okazji, ale i ten kolejny możemy to zrobić, także najlepszego zdrowia i najlepszej formy. 7 minut tymczasem pozostaje do 16. To już The Animals w ST Rock.

0: House of the Rising Sun. The Animals w SC Rock. No i tym oto sposobem w tym towarzystwie dobiliśmy do 16. No prawie, bo niecałe 3 minuty do 4 pozostają. Za chwilę Ania i najnowszy raport.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Grünung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen. Samochody dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
8: No tak.
7: A teraz jedziemy do Factory.
8: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
9: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
10: Halo Bemowo! Wielka premiera nowego osiedla Ronson Development. Już w ten weekend zapraszamy na pierwsze dni otwarte osiedla Halo Bemowo. Mieszkania od 36 metrów kwadratowych, zielone otoczenie i Vola Park w zasięgu kilku minut. Przyjdź i skorzystaj z pierwszeństwa wyboru najlepszych mieszkań. Salon sprzedaży, ulica Marynin 15B. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
11: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września. PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej. Brama numer 1. Przyjdź. Daj się poznać.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
12: Zarzuty dla pracowników Trybunału w tle niedopuszczenie sędziów do orzekania. Wnioski o odwołanie RPD. Chodzi o interwencję w sprawie warszawskiej rodziny. A licealiści ze Szczecinka podpowiadają, jak nie robić drastycznych zmian w życiu.
13: SK Rock. Raport.
12: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Są pierwsze zarzuty w sprawie niedopuszczenia czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Usłyszeli je dyrektor Kancelarii Trybunału i komendant Straży Trybunalskiej. Chodzi o sytuację sędziów wybranych przez Sejm w marcu, od których ślubowania nie przyjął prezydent.
14: Dwie osoby, urzędnicy Trybunału Konstytucyjnego, pani Zofia H. i pan Piotr P., podejmowali takie działania, które właśnie de facto finalnie uniemożliwiało tym sędziom Trybunału Konstytucyjnego przebywać w budynku, przemieszczać się, podjąć pracy, czyli miejsca pracy, uzyskania wynagrodzenia.
12: Mówi rzecznik prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Podejrzani nie przyznali się do winy, pozostają na wolności, ale mają m.in. zakaz przebywania w budynku Trybunału. W tym śledztwie badany jest nie tylko wątek niedopełnienia obowiązków przez urzędników, ale także nakłaniania prezydenta do nieodebrania ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów Trybunału.
13: To jest raport.
12: Dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloki. Służby badają okoliczności wieczornego incydentu na torach kolejowych w Jedlance koło Łukowa. Wykonane pod nadzorem prokuratora Oględziny nie ujawniły obecności materiałów wybuchowych i wykluczyły akty dywersyjne.
15: Ze zgłoszenia wynikało, że jadące w przeciwnych kierunkach dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloczki. W obu lokomotywach uszkodzeniu uległy przednie zgarniacze. Nie doszło w tym przypadku do wykolejenia składów. Żaden z maszynistów nie nie odniósł obrażeń.
12: Mówi Anna Kamola z lubelskiej policji. Jak informuje prokuratura, był to najprawdopodobniej wybryk chuligański. Czynności prowadzone są wstępnie w kierunku artykułu 173 kodeksu karnego i dotyczą sprowadzenia spowodowania katastrofy w komunikacji. Burza wokół Rzecznika Praw Dziecka, wnioski o odwołanie Moniki Hornej-Cieślak zapowiadają Rozwój Plus, PiS i Konfederacja. Chodzi o interwencję w sprawie warszawskiej rodziny, której dzieci trafiły do placówki opiekuńczej. Sąd nakazał później ich powrót do domu. A szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
16: Sprawa zaczęła się od ulicznego incydentu, którego świadkiem była Monika Horna-Cieślak. Rzeczniczka mówi, że widziała przemoc wobec dzieci i dlatego zawiadomiła policję. Posłowie zapowiadający jej odwołanie uważają, że późniejsze działania były nieproporcjonalne. Tak ocenił je również sąd, nakazując powrót dzieci do rodziców. Policja podkreśla jednak, że jej decyzja o skierowaniu wniosku do sądu opierała się także na wcześniejszych informacjach o sytuacji rodziny, a podjęła ją uprawniona funkcjonariuszka. Wnioski o odwołanie rzeczniczki mają dopiero zostać złożone.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
12: Jak poprawić swoje nawyki i nie robić drastycznych zmian w życiu? Uczniowie odpowiadają: stawiać sobie małe wyzwania. Młodzież z pierwszego LO w Szczecinku będzie wrzucać na Facebooka proste challenge do wykonania w domu.
17: A takim najprostszym jest oszczędzanie wody, energii, prądu, wszystkiego, co się da.
18: Głównym tematem, wiadomo, jest zaśmiecanie środowiska, jednak nie tylko. Mam wrażenie, że czasami ludzie mało wiedzą o ekologii.
12: Mówią Borys Bena i Mikołaj Stasiek z klasy 2 B, a za udokumentowanie swoich postępów i wysłanie ich chłopakom będą czekać małe nagrody, a wszystko w ramach ogólnopolskiej olimpiady zwolnieni z teorii.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Pogoda.
12: Dziś duże zachmurzenie, na zmianę z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a temperatura od 11 stopni na północnym wschodzie, przez 15 w centrum do 18 na północnym zachodzie. Chłodniej na terenach podgórskich Karpat, tam około 10 stopni, a w Tatrach opady śniegu.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: To tak a propos tych challenge, o których Ania wspominała w raporcie. Dzisiaj to nam się duży challenge rozpoczyna. Ten challenge się nazywa Jesień 2026. No i mam nadzieję, że Państwo wychodzą zwycięsko póki co z tego starcia. 23 września, pierwszy dzień jesieni. 5 minut po godzinie 16. Dzień dobry raz jeszcze. Michał Cieślik, kłaniam się Państwu, no i zapraszam na drugą godzinę naszego środowego spotkania. Za chwilę Queen na naszej antenie. Let's go!

to jest Jam w Esterok. To ja pięknych chwil tegorocznej jesieni Państwu życzę. Wszyscy jesieniarze, jesieniarki tylko na tę chwilę, na ten dzień czekali. Dziś jesień rozpoczyna się oficjalnie, 23 września w kalendarzu. Zawsze na tę okoliczność przypomina mi się taki suchar. Pewnie Państwo słyszeli to może już nawet nie raz, co ma wspólnego łyżka z jesienią. Jesienią. I tyle, po prostu. No a z tego, co widzę w naszym dzisiejszym kalendarium, mamy także dzień spadającego liścia, także proszę uważać na nisko przylatujące liście. To tak a propos właśnie. Fallen Leaves. Billy Talent przed nami.

0: To był zespół Depeche Mode i Personal Jesus na antenie Eski Rock. No, dobry słuchar nie jest zły, na początek jesieni jak znalazł.
1: Oj, też chciałem ten dowcip opowiedzieć. Widzę, panie Michale, tak już któryś raz zauważam, że my jednak mamy podobne poczucie humoru.
0: Ale pan spostrzegawczy.
1: Pana złapię na Rocktoberfeście w tym roku, to pana już nie oleję, tylko podejdę i zrobię sobie zdjęcie.
0: Panie Marcinie, ja cały rok musiałem z tym żyć, z tą olewką całą. To proszę, żeby się to więcej już nie powtarzało. No właśnie, to co dobrego nas czeka tej jesieni to Rocktoberfest. Proszę Państwa, już w ten najbliższy piątek, innymi słowy pojutrze, rozpoczynamy świętowanie 22 urodzin Eski Rock, no a potem w październiku nasz koncert urodzinowy. Proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, w piątek wszystko stanie się jasne.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak?
9: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
12: Od czwartku wszystkie artykuły Almette. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Grünung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: To był Waiters w Estrogi Teenage Dirtbag. No nie wiem, czy Państwo słyszeli tę barokową wersję tego utworu, która pojawiła się w ostatnim sezonie serialu 1670. No naprawdę bardzo ciekawa interpretacja, nie powiem. No teraz to wiadomo, o innym serialu się mówi, który no dzieli Polaków. Jedni są Team Prus i że ta wariacja na temat lalki to, cytując klasyka, a po co, a komu to potrzebne? Drudzy, wiadomo, że wywala z butów, a ja na razie, cytując innego klasyka, jestem za, nawet przeciw. No dobra, zaczynam dopiero, więc jeszcze nie wyrobiłem sobie zdania, ale wyrobię na pewno, bo wiadomo, jak to jest z Polakami i opiniami. 29 minut po 16 za minutę skrót najważniejszych wiadomości w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Pomysł na jesienną handrę. Peggy Sue nie wyszła za mąż. Ja natomiast pamiętam, że właśnie jesienią się ożeniłem. Między 7 a 9 lat temu.
3: Spoko.
4: Sprawdź na obrączce, tam masz na pewno wygrawerowane. U mnie to był też 4 października, także zbliża się naprawdę. Proszę. Wielkimi krokami będzie trzeba prezenty kupować.
3: No. Czekajcie, jeżeli wy jesteście jesienni panowie.
2: No, jesieniary.
3: Oczywiście ta zupa z dyni. Ja tam do niej wrzucam jeszcze i kurkumę. I bardzo dużo curry i robią tak na ostro.
4: A później orzeszki jeszcze ewentualnie podprażasz na patelni,
3: żeby... przykład, albo słonecznik.
4: Albo też taki listek bekonu, jeżeli tak mogę powiedzieć, który się fajnie wypieka.
3: Ja cię kręcę, idziemy w tę samą stronę, kądziu!
2: Wiesz co? Ty na jakim drzewie rośnie listek bekonu?
3: Na bekonowcu!
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Eskarok. Raport.
6: 16.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony. Tak dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych komentuje incydent w regionie Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Przed południem rosyjski śmigłowiec na niecałą minutę wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Mieszkańcy nie odczuli bezpośredniego zagrożenia, a do tematu wrócimy o 17.00. Przełom w leczeniu cukrzycy typu pierwszego. W szpitalu klinicznym w Poznaniu podawany jest lek, który hamuje rozwój choroby. Zakwalifikowany do badania medykamentu jest 5-letni Bruno, którego chorobę zdiagnozowano w lipcu.
7: Bardzo energiczny chłopiec, bardzo współpracujący przy pierwszej wizycie, więc myślę, że to wszystko tutaj przebiegło bardzo dobrze.
6: Mówi dr Elżbieta Niechciał z poznańskiego szpitala. Placówka uczestniczy w badaniach klinicznych nad preparatem jako jedna z 60 jednostek na świecie.
5: To jest raport.
6: Wielka radość w warszawskim zoo. Na świat przeszły 3 małe irbisy śnieżne. Kocięta urodziły się w lipcu, a dziś ważą już ponad 4 kg.
8: Zaczęły się wspinać, więc też jest dla nich zmiana perspektywy, bo tak to była tylko i wyłącznie ziemia, a potem nagle się okazało, że jeszcze można wejść wyżej.
6: Mówiła Marta Tomczyk, opiekunka zwierząt drapieżnych.
0: Czyli jak przystało na takie tygrysowate, już dokazują po prostu.
5: SK Rock Sport.
6: 4 mecze z 3 rywalami w 16 dni przed reprezentacją Polski w piłce nożnej rozgrywki Ligi Narodów, a w nich zmierzą się kolejno w piątek z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie, w poniedziałek ze Szwecją w Sztokholmie i 2 października znów w stolicy z Rumunią. Biało-czerwoni podchodzą do tych rozgrywek ze sporymi problemami w bramce.
9: Przez 15 lat mieliśmy rzeczywiście komfort wyboru. 3 bramkarzy praktycznie, który nie przyjechał, był kompletnym bramkarzem. Doświadczenie po kilkadziesiąt spotkań. Kwestia była, kto będzie grał. Dzisiaj to się zmieniło.
6: Mówi Andrzej Dawidziuk, trener bramkarzy w piłkarskiej kadrze. Powołania na zgrupowanie otrzymali Kamil Grabara, Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Grabara nabawił się jednak kontuzji i w jego miejsce powołano Bartłomieja Drągowskiego. Pierwsze spotkanie z Bośnią i Hercegowiną w piątek o 20.45. I jeszcze kajakarstwo górskie. W rozpoczynających się jutro we Włoszech Mistrzostwach Europy Klaudia Zwolińska chce się odgryźć. 2 tygodnie temu w finałowych zawodach Pucharu Świata w Hiszpanii Polka miała szansę na podium w klasyfikacji generalnej w swojej koronnej konkurencji K1, a także w krosie indywidualnym na czas. Ostatecznie zajęła odpowiednio 4. i 5. miejsce, a przypomnijmy, Zwolińska jest srebrną medalistką olimpijską w slalomie K1.
0: No i trzymamy bardzo mocno kciuki za Klaudię Zwolińską, bo tutaj u nas nieraz bywała zresztą w radiu, nawet dzieliła się swoimi kawałkami swojego życia. Dokładnie, Wojtkowi o nich opowiadała, no i prezentowała je potem na antenie, także...
6: Trzymamy kciuki.
0: Jasne.

0: Red Hot Chili Peppers w Esterok i The Zephyr Song. No właśnie, Zephyr to taki lekki podmuch ciepłego wiatru. Ani lekkie podmuchy, ani ciepłe nam nie grożą w najbliższych miesiącach, na co by nie mówić. Red Hoci do nas dzisiaj powracają, grali dzisiaj w ramach kopalni odkrywkowej, no i na pewno jeszcze wrócą do nas jutro w tym repertuarze. Za 18 minut będzie 17, chwila przerwy po niej. The Cranberries na naszej antenie.
1: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
3: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy! Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
10: Reklama.
11: Eskarok Warszawa.

No tak, pierwszego dnia jesieni przy okazji tych dźwięków pewnie niektórzy westchną jeszcze za latem i minionym sezonem festiwalowym. Właśnie latem, po 25 latach przerwy, Republika z gośćmi zagrała 3 wyjątkowe koncerty w projekcie Moja Krew, Twoja Krew, nawiązującym do słynnego dokumentu muzycznego sprzed 40 lat. To był w Jarocinie albo na męskim graniu w Krakowie i Warszawie. Ten widział to wyjątkowe przedsięwzięcie. No my też tam Państwa wysłaliśmy, mieliśmy bilety w prezencie. Mam nadzieję, że się podobało. 6 minut pozostaje do 17. Dziś środa, takie w pół do piątku. To po co czekać na piątek, jak można mieć go już teraz. Friday, I'm in love.

0: Friday. I'm in love. The Cure na zakończenie tej kolejnej godziny naszego środowego spotkania. Za chwilę będzie 17, za chwilę najnowszy raport.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja. Melina. S-Rock.
3: Ja z tą nostalgią swoją VHS-ową, to jeszcze tak muzycznie jestem bardzo nostalgiczny i słynny Queen na Wembley. Jakbym mógł zobaczyć, to marzenie, nie? To jest dla mnie filmik, gdzie Fredek Mercury robi to swoje ejo z publicznością. Tak. Tego koncertu zazdroszczę, że nie było mnie jeszcze na świecie, nie było mi dane widzieć.
2: Melina.
4: A w najbliższej Melinie książę internetowych recenzji Pig Out.
2: Melina w Esky Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Esky Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
13: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
12: A pan wie, jak to objechać?
14: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
20: Mógł spaść w okolicach Malborka, trwają poszukiwania obiektu latającego. Polacy przechodzą na gaz powodem rosnące ceny benzyny i oleju napędowego. Pokonał 12 tysięcy mil morskich. Po 5 miesiącach Dar Młodzieży wrócił do Gdyni.
21: SK Rock. Raport.
20: Minęła 17, Anna Kruszyńska, zapraszam. Wojsko szuka obiektu latającego w okolicach Malborka w województwie pomorskim. Nadleciał znad obwodu królewieckiego, został zauważony na radarach. W działania w pobliżu miejscowości Żuławka Sztumska zaangażowani są żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. A więcej informacji na ten temat zna nasz reporter Michał Rawa.
22: Zgadza się, dzień dobry. Na razie nie jest jasne, co to za obiekt. Wojskowi ze względu na prędkość i tor lotu podejrzewają, że to balon, ale mogło być to też stado ptaków. Obiektu nie zauważyli piloci myśliwców MiG-29, które zostały wysłane na miejsce, dlatego poszukiwania rozpoczęto na ziemi.
23: Stąd też działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na miejscu, którzy sprawdzają teren, czy żeby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie i czy cokolwiek mogło rzeczywiście tam upaść.
22: Mówi nam Jacek Gorszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii, który podkreśla, że są to działania prewencyjne.
20: A przypomnijmy, że dzisiaj przed południem rosyjski śmigłowiec Mi-8 przekroczył granicę z Polską i przez 42 sekundy latał nad naszym terytorium.
21: To jest raport.
20: Była Małopolska kurator oświaty winna zniesławienia. Zapadł wyrok w sprawie, jaką Barbara Nowak wytoczyła była dyrektorka Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie. Urszula Mroczek-Gula oskarżyła byłą kurator oświaty o zniesławienie i domagała się 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w związku z wypowiedziami, które sugerowały jej zaniedbania w opiece nad uczniami i wychowankami internatu. Sąd przyznał jej rację.
0: Sąd stwierdził, że to pomówienie, którego się dopuściła pani oskarżona, mogło poniżyć panią oskarżycielkę prywatną, a także narazić ją na utratę zaufania niezbędnego dla wykonywania zawodu nauczyciela czy też prowadzenia działalności społecznej.
20: Mówi Maciej Czajka, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie. Barbara Nowak ma zapłacić 6 tysięcy złotych grzywny i 10 tysięcy zadośćuczynienia emerytowanej dyrektorce. Satysfakcji z wyroku nie kryje Urszula Mroczek-Gula.
1: To jest cała moja sprawa. Mam nadzieję, że ten wyrok będzie takim sposobem zatrzymania byłą małopolską kurator oświaty przed jakąkolwiek kłamliwą wypowiedzią dotyczącą mojej osoby.
20: Wyrok sądu jest nieprawomocny. Nawet 9,30 może w tym tygodniu kosztować litr oleju napędowego. Ceny paliw rosną, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie instalacjami LPG. Nasz reporter Jakub Krzyżak sprawdził, ile czeka się teraz na montaż i ile to kosztuje.
3: Właściciele firm montujących instalacje LPG w samochodach przyznają, jest spory ruch w interesie. Na montaż trzeba czekać nawet do 3 tygodni, mówi mi Piotr Zatchi z Energy Gaz Polska.
4: Takie montaże zajmują w granicach 1 do 2 dni. 3600 zł, taka podstawowa instalacja do samochodu 4-cylindrowego.
3: Przy takiej cenie instalacji i obecnych cenach paliw montaż LPG zwraca się już po około 20 tysiącach kilometrów. Różnice czuć w portfelu, mówią mi kierowcy.
24: Wczoraj na stacji litr diesla 9 zł 35 groszy.
3: A za gaz ile pan ostatnio płacił?
24: 2,88. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
3: Cena autogazu do końca tygodnia może wzrosnąć do 3 zł 21 groszy, ale to wciąż o ponad połowę mniej niż płacimy za litr benzyny.
21: Słuchacie raportu w SC Rock.
20: Dar młodzieży wrócił do Gdyni po 5 miesiącach rejsu. Żaglowiec pokonał 12 tysięcy mil morskich, dwukrotnie przepłynął Atlantyk. Ze studentami, którzy brali udział w rejsie, rozmawiał nasz reporter Iwo Pastuszka.
25: Było dużo trudnych momentów i dużo pięknych momentów. To był moment, w którym przepłynęliśmy ocean i zobaczyliśmy pierwszy ląd po drugiej stronie. To była Martynika i to było takie dla nas super uczucie, namacalne po prostu, że ten świat za oceanem istnieje.
26: Trudno, ale zdążyliśmy. Przeżyliśmy, teraz jesteśmy w Gdyni, wszystko jest w porządku. Było fajnie.
27: Było przemiło. Pierwszy raz dopiero miałem kontakt ze społecznością amerykańską. Myśmy przyjmowali dziennie po kilka tysięcy zwiedzających. Przetaczało się przez pokład naszego żaglowca.
20: Dodaje kapitan Krzysztof Kocyba, komendant Daru Młodzieży.
28: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
20: Dziś jesienna pogoda, przelotne opady deszczu prawie w całym kraju, a w Tatrach opady śniegu. Najcieplej w północno-zachodniej części kraju, 18 stopni, a najchłodniej na terenach podgórskich Karpat, tam około 10. W centrum około 15 stopni. Jutro większe przejaśnienia, także przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe burze. W Tatrach nie zabraknie opadów śniegu, a temperatura od 14 do 17 stopni.
28: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
29: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
30: Pierwszy dzień jesieni. No ja teraz na początek tej kolejnej godziny naszego spotkania mam dla Państwa taki bardzo jesieniarski zestaw, bo za chwilę ostatni. Edyta Bartosiewicz, ale tę godzinę rozpoczniemy od klasyku Pearl Jam. To będzie Jeremy. 6 minut po 17. Dzień dobry. Michał Cieślik, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego spotkania.

Polacy prowadzą 2-0 w setach. No i wszystko na to wskazuje, że w piątek w półfinale właśnie ze Słowenią zagramy. Popołudniową porą. No ale umówmy się, no piłka jeszcze w grze. Co pokażą Belgowie? Tego się dowiemy niebawem. Rammstein i Engelpuszta. Póki co. Bertulli.

0: Peter Sylwesterogi, Riders on the Storm, czyli w wolnym tłumaczeniu Jeźdź Burzy. A właśnie, tak a propos, Jeździec Burzy to z kolei tytuł jedynego w Polsce rockowego musicalu o Jimie Morrisonie w reżyserii Arkadiusza Jakubika, który to musical przez ponad dwie dekady wystawiany był w warszawskim Teatrze Rampa i... Wczoraj, proszę sobie wyobrazić, minęło równo 26 lat od premiery tego właśnie musicalu, który, no, mam nadzieję, może kiedyś jeszcze gdzieś będzie można zobaczyć, bo domyślam się, że jest wiele takich osób, które nie widziały tego musicalu, albo i takich, które widziały i chciałyby jeszcze raz tego doświadczyć. No, może gdzieś kiedyś zobaczymy. Dorsi za nami w SC Rock, 25 po 5, za chwilę Ray Davies z Metallicą.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
1: Reklama.
13: SK Rock Warszawa.

0: You Really Got Me, czyli Masz Mnie. Ray Davies i Metallica w SC Rock. No i 17.30 na zegarze się pojawiła, w studiu pojawiła się...
1: Jestem.
0: Ania. I będzie raport za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
4: Na pielgrzymki chodzi.
3: Tak, tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
5: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
2: Człowiek z metalu w każdą środę po 21.00 tylko w SC Rock. Autopromocja.
7: SC Rock. Raport.
8: Anna Kruszyńska, zapraszam. Bez paniki, ale z niepokojem. Tak mieszkańcy Braniewa przyjęli informację o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, do której doszło dziś przed południem. Rosyjski śmigłowiec nadleciał znad Zatoki Gdańskiej. Maszyna spędziła po polskiej stronie 42 sekundy. Jak mówią nam mieszkańcy Braniewa, mieszkanie tak blisko granicy wpływa na ich codzienność.
9: Ja czuję lęk. Dzieci czują lęk. Młodzież.
10: Nie odczuwam takiego strachu, chociaż zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo niebezpieczne, co się dzieje.
9: Czujemy się zagrożeni, dlatego że nasz sąsiad jest blisko, więc nie jest to takie standardowe.
11: Człowiek coraz częściej się zastanawia, jak może się sytuacja dalej rozwinąć.
8: Jak poinformowało dowództwo operacyjne, do incydentu doszło w czasie działań szkoleniowych w obwodzie królewieckim. Nasze wojsko śledziło lot maszyny i poderwało dyżurne myśliwce.
7: To jest raport.
8: We Wrocławiu mężczyzna bez biletu przeszedł przez płot z drutem kolczastym i wsiadł do samolotu do Palermo. Pojawiły się pytania o bezpieczeństwo wrocławskiego lotniska.
12: Gdy pracownik obsługi pomagał pasażerce, 23-letni obywatel Tunezji wykorzystał moment, wmieszał się w tłum i wszedł na pokład samolotu do Palermo. Wszystko wyszło na jaw przy liczeniu pasażerów. Obecnie port lotniczy prowadzi audyt, ale już zapewniają, że tą samą drogą nikt się nie przedostanie. Nieoficjalnie dowiedziałam się, że jutro mężczyzna ma usłyszeć zarzuty.
8: Relacjonowała nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
7: SK Rock Sport.
8: Rusza piąta edycja piłkarskiej Ligi Narodów. Po raz pierwszy od momentu inauguracji rozgrywek reprezentacja Polski rywalizować będzie w innej dywizji niż najwyższa. Na przełomie września i października biało-czerwoni rozegrają 4 ze spotkań grupowych. Rozpoczną w najbliższy piątek od starcia z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie. 3 dni później zmierzą się na wyjeździe ze Szwecją, 2 października u siebie z Rumunią i 5 października ponownie z Bośnią, tym razem na stadionie rywala. Polska do dywizji B spadła jesienią 2024 roku, zajmując ostatnie miejsce w grupie A1 za Portugalią, Chorwacją i Szkocją. Michał Gurgul i Wojciech Mońka z Lecha Poznań oraz Oskar Pietuszewski z FC Porto są najbardziej perspektywicznymi polskimi piłkarzami poniżej 21 lat. Tak wynika z raportu Obserwatorium Piłkarskiego. Organizacja wchodzi w skład Międzynarodowego Centrum Badań nad Sportem. I jeszcze Formuła 1. W sobotę na ulicznym torze w Baku odbędzie się Grand Prix Azerbejdżanu. Liderem cyklu jest 20-letni Włoch Kimi Antonelli, który zgromadził już 292 punkty i ma 81 punktów przewagi nad drugim w klasyfikacji Brytyjczykiem George'em Russellem.

0: To jest Alien Ant Farm i Smooth Criminal, czyli wielki hit z repertuaru Michaela Jacksona. Tak swoją drogą, parę dni temu minęło równo 30 lat od pierwszej, jedynej wizyty króla popu w naszym kraju. To był 20 września 96 roku. Nie byłem na tym koncercie, ale pamiętam to wielkie zamieszanie, które towarzyszyło temu koncertowi i pamiętam też, że ogromne wrażenie zrobiło na mnie to, że sprzęt Michaela Jacksona przyleciał trzema samolotami Antonow. 300 ton sprzętu z nagłośnieniem i oświetleniem. W sumie przyleciało do Polski razem z Jacko, więc naprawdę nie lada przedsięwzięcie. Tak było, nie zmyślam. Smooth Criminal już za nami wesoło. Rok 19 minut do 18 pozostaje. Chwila przerwy, po niej Kaleo.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
4: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
3: A pan wie, jak to objechać?
5: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
6: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
7: A w Bykomanie sprawdzałeś?
6: No nie, ale...
7: Ale co?
6: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
7: A to zobacz, ten.
6: No rzeczywiście.
8: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B. www.dekar.pl.
11: Reklama. SK Rock Warszawa.

Come Out and Play. No i mimo rozpoczynającej się jesieni, proszę nie bać się aktywności wszelkich gier i zabaw na świeżym powietrzu. Grupa The Offspring o tym przypomina. Come Out and Play. To już za nami w ST Rock. No to już tylko tydzień i trzeba będzie wybudzać powoli pana Billy Joe Armstronga, bo za tydzień kończy się september. Co by nie mówić. Pan Billy póki co z Green Dayem i kawałkiem Basket Case.

0: Leave Me Behind. To jest Nickelback ze swoim nowym utworem, będzie nowa płyta już niebawem. Niebawem także środowy radar, wcześniej punktualnie o 18:00 najnowszy raport. Ja pięknie dziękuję za ostatnie wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Cieślik, zmykam do jutra do 15:00.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięso.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
10: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Phonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Phonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Reklama.
15: Piotr M. i Anna P. zatrzymani przez CBA. Chodzi o Polską Fundację Narodową. Rosja i Ukraina o ograniczonym zawieszeniu broni. Za chwilę szczegóły. Jesień rozpoczęta. W raporcie podpowiemy, jak spędzać długie wieczory.
16: SK Rock. Raport.
15: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Odpowiadają na pytania śledczych. W prokuraturze regionalnej w Rzeszowie trwają przesłuchania dwóch osób zatrzymanych dziś przez CBA w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Zatrzymani to komentator telewizji Republika Piotr M., a także związana z kancelarią prezydenta Anna P. Oboje byli członkami zarządu spółki Solver. Na podstawie umowy z Polską Fundacją Narodową zrealizowali kampanię Sprawiedliwe Sądy. Komentując dzisiejsze zatrzymania, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że jego zdaniem to początek zatrzymań również w kancelarii prezydenta. Śledczy powinni przyjrzeć się kolejnym wątkom, mówi Czarzasty.
17: To są dziwne i podejrzane weta i myślę, że to jest początek zatrzymań również w kancelarii prezydenta. Chcę zwrócić Państwa uwagę na słowo początek.
15: Słowa Czarzastego o kolejnych zatrzymaniach są jego oceną. Służby nie zapowiedziały takich działań. Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej prowadzi prokuratura regionalna w Rzeszowie. Wcześniej zarzuty w tej sprawie usłyszały dwie inne osoby, Cezary J. i Maciej Eś.
16: To jest raport.
15: Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni. Tak podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ mówił szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. W Nowym Jorku spotkał się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem.
18: Both sides have expressed an
15: Obie strony wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni, które obejmowałoby kwestie eksportu zboża i energii. To nie będzie łatwe. To oczywiście nie zakończy wojny, ale może złagodzić globalne napięcia i spowodowane tym problemem. Szef amerykańskiej dyplomacji podkreślił, że władze w Waszyngtonie niepokoi to, że wojna w Ukrainie może się rozprzestrzenić na inne państwa. Wymienił tu ataki hybrydowe i akty sabotażu. Dodał, że Władimir Putin dostał zaproszenie na grudniowy szczyt grupy G20, który odbędzie się na Florydzie. Przypomnijmy, że Polska po raz pierwszy jako pełnoprawny członek weźmie udział w spotkaniu G20. Ostry spór o najem krótkoterminowy. Prywatny właściciel wykupił w zabytkowej łódzkiej kamienicy w centrum miasta 12-metrowe mieszkanie. Chce podzielić je na 7 części i przeznaczyć na najem. Mieszkańcy protestują, konflikt rozstrzygną sądy. Jest to jedna z wielu podobnych spraw i wpisuje się w trend, który widoczny jest w dużych miastach. Na szczegóły zna Grzegorz Mnich.
2: Schemat się powtarza. Przypadek łódzkiego mieszkania jest jednym z wielu.
14: Miało być podzielone na 7 klitek, które miały stanowić takie mieszkania patodeskowe.
2: Lokatorzy bronią się jak mogą, bo wiedzą, czym taki wynajem się kończy, mówi Rafał Łosiak, prezes wspólnoty mieszkaniowej.
14: O 3 w nocy dzwonimy po policję, policja przyjeżdża o 4 w nocy. To jest bardzo uciążliwe dla wszystkich.
2: Deweloperzy, którzy budują w centrum miasta, tworzą całe nieruchomości od razu pod wynajem, zauważa łódzki radny Marcin Chęcz.
18: Osoby młode, które chciałyby mieszkać w centrum miasta, mają do wyboru dosłownie po 2-3 lokale.
2: Nowe regulacje prawne pozwolą wspólnotom mieszkaniowym i spółdzielniom blokować decyzję o przekształcaniu lokali w najem krótkoterminowy.
15: A ustawa o tak zwanym krótkim najmie ma wejść w życie od nowego roku.
16: Słuchacie raportu w SC Rock.
15: Jesień rozpoczęta, zarówno ta astronomiczna, jak i kalendarzowa. A my pytamy mieszkańców Szczecina, jak będą spędzać jesienne wieczory.
19: Książka, najlepiej Stephena Kinga, ciepły kocyk i herbatka.
20: Spacer z dzieckiem.
21: Jako student, no bardziej w domu przy książkach. Książka, nauka, czasem komputer.
15: A jesień zakończy się 21 grudnia.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
15: W nocy zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu, a temperatura od 4 stopni do 8 na północy i zachodzie Polski około 10. Jutro większe przejaśnienia, przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe burze. W Tatrach nie zabraknie opadów śniegu, a temperatura od 14 do 17 stopni.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Eskarok Radar.
23: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy, jak tworzyć muzykę ponadczasową. Sprawdzimy także, kogo James Hetfield z Metallica okrzyknął władcą riffów. Ale zanim to wszystko, to pytanie od The Clash. Umówmy się, traktujemy raczej retorycznie. To do Should I Stay or Should I Go? No i już porobili trochę takie szuruburu u nas. 5 po 18 w środę, 23 września. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21.

No i od razu jakoś tak bardziej muzycznie ponadczasowo nam się zrobiło. To Deep Purple, Westerrock, muzycy, którzy już 8 października zameldują się w łódzkiej arenie. Swoją drogą Ian Gillan dzisiaj zapytany o ponadczasowość muzyki powiedział, że jedyna odpowiedź, jakiej może udzielić, to starać się nie gonić za modą. Ale z drugiej strony, jeśli chcesz robić płyty komercyjne i podążać za trendami, będzie ci bardzo trudno, mówi Ian. I dodaje, że chyba, że jesteś w tym bardzo dobry jak ABBA. Ale jeśli będziesz wierny sobie, myślę, że masz szansę. Jeśli odnosisz sukces, pozostając wierny sobie, to jest to autentyczna kreacja i prawdopodobnie przetrwa ona próbę czasu. Jest, jak to się mówi, w naszej branży, dodaje Ian Gillan. To mam takie wrażenie, zerkając na tę naszą branżę, że są takie zespoły, którym no raczej nie jest przynajmniej cały czas jakoś z góry, a raczej przez większość kariery jest pod górę, zerkając chociażby na ten zespół, który 15 lat zaprezentował ten utwór, to Face to the Floor od Chavelle. No i warto wspomnieć o tym, że od tego czasu, od tego pierwszego miejsca na liście Billboardu, no, trudno szukać tego zespołu na zestawieniach.

No ale jak opadnie ta mgła, no to zobaczymy, drodzy Państwo, katowicki spotek. I to wszystko 15 listopada. Oj, będziemy chcieli to zobaczyć. Po lecie przychodzi jesień, a to oznacza, że wieża melancholii właśnie się uruchamia od zespołu Mysłowic. Panowie 15 listopada pojawią się w katowickim spotku wraz z Korowa Milky Bar. Jeśli uwielbiacie tę płytę, musicie po prostu tam być. Jeśli uwielbiacie pana, który nazywa się Josh Homme i Queens of the Stone Age, to musicie zerknąć na jego najnowszą płytę. Według Homiego każda z piosenek brzmi tak, jakby pochodziła z innego świata i jest to, uwaga, zabieg celowy. Jak mówi Josh, album ma łączyć różne emocje związane z miłością, pożądaniem, głupotą, stratą i doświadczeniem, które przychodzi wraz z upływem czasu. Tak właśnie Josh Homme zapowiada najnowszy album formacji Queens of the Stone Age. 30 października na sklepowych półkach pojawi się całość, u nas mały fragment. I przy okazji tego małego fragmentu, jeśli on się wam spodoba, to wiedzcie, że powstała już taka płyta. Post-pop Depression Iggy'ego Popa z Joshem Homme 10 lat temu. Dla mnie to brzmi jak 1:1 z nowymi dźwiękami od Queensów.

0: Panowie są już na wspólnym etapie komponowania nowej płyty. Mieli zacząć już we wrześniu, zdradzał kilka tygodni temu Chad Smith. Dodał, że pracują od tego września przez kolejne 6 do 8 miesięcy. Jak powiedział, to właśnie z tego materiału powstaje później płyta. No to my uzbrajamy się w cierpliwość na kolejne miesiące, czekając na tę nową płytę.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Teraz będzie sezon na dynię. Podam kawa z dynią. Zupa dyniowa. Zupa dyniowa na ostro. Zupa dyniowa na słodko z danymi pluskami. Na mleku.
3: W ogóle potrawy dyniowe to są ulubione danie kiboli. No i lubię sobie przypalić z dyni.
4: Ja uważam, że najpiękniejsza jesień jest gdzie? W Bieszczadach.
3: Tylko proszę do Cisna nie jechać, bo tam wie pan, pada.
5: Czekaj, bo muszę, kulki mi się nie zderzyły.
6: Czekaj, mi też
5: tłumacz,
6: nie.
5: Wojtku.
3: No? Krystyna Prońko, dość Cisnej.
5: To nie. Ja to u mnie zawsze na Brackiej padało.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
8: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
15: Halo Bemowo! Wielka premiera nowego osiedla Ronson Development. Już w ten weekend zapraszamy na pierwsze dni otwarte osiedla Halo Bemowo. Mieszkania od 36 metrów kwadratowych, zielone otoczenie i Vola Park w zasięgu kilku minut. Przyjdź i skorzystaj z pierwszeństwa wyboru najlepszych mieszkań. Salon sprzedaży, ulica Marynin 15B. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
16: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
17: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
16: A pan wie, jak to objechać?
18: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
19: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
20: No tak.
19: A teraz jedziemy do Faktory.
20: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
21: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus.
22: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
23: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B. www.dekar.pl.
24: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
0: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycje z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
2: Reklama.

to on inspiruje Jamesa Hetfielda z Metallica. Tony Iommi jest panem riffów, jak powiedział James, i dodał, to on najbardziej ze wszystkich gitarzystów inspirował mnie, jeśli chodzi o granie na gitarze rytmicznej i komponowanie. Tak sobie myślę, że może dlatego, że Tony Iommi ma dosyć unikatowe podejście właśnie do tych elementów. Jak mówi, w moim przypadku umiejętności techniczne nie mają wielkiego znaczenia. Grając, skupiam się raczej nad osiągnięciem odpowiedniego nastroju, odpowiedniej ekspresji. No ale prawda jest też taka, że gdyby nie te lata z muzyką, no to pewnie nie byłoby to aż takie łatwe w jego wykonaniu. Przypominam, że w wieku 9 lat zaczął swoją przygodę muzyczną. Po raz pierwszy zetknął się wtedy z akordeonem, ze specjalnym modelem dedykowanym osobom leworęcznym. No i to była rodzinna tradycja. No wszyscy jego krewni grali na akordeonie i perkusji. Jego ojciec grywał na akordeonie i harmonijce ustnej, a jego ciocia i wujkowie bębnili i grali na akordeonie. Na szczęście on w końcu sięgnął po gitarę, mając 15 lat. No i tak zaczęła się ta niesamowita muzyczna przygoda. To teraz, drodzy Państwo, zmieńmy nieco klimat. Pomóżmy młodemu człowiekowi znaleźć tę jego część od zestawu. To Jędrzej. I co jest?

0: To bardzo przyjemne, muzyczne wspomnienia z tegorocznych wakacji. To tak a propos tego, co działo się w Poznaniu 13 sierpnia. Panowie z Gorillaz zagrali łącznie 20 numerów, w tym właśnie ten jako 19. Będziemy naprawdę mocno go wspominać, a w końcu to utwór, który jest jedyną tak naprawdę piosenką w całej karierze pana Damona Albarna, która dotarła do pierwszej 40 prestiżowej amerykańskiej listy Billboardu Hot 100. 14 pozycja w Polsce, singiel numer 1 swego czasu, to jest warte odnotowania.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
8: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
7: A pan wie, jak to objechać?
9: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na targi pracy i przedsiębiorczości. Już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września, PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej. Brama numer 1. Przyjdź. Daj się poznać.
13: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
14: No tak.
13: A teraz jedziemy do Factory.
14: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
15: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
16: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
17: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
18: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej.
1: Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
19: Reklama.
20: Eskarok Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze pojawi się ciekawa gratka dla fanów UFO, a do tego poplotkujemy na temat lidera Måneskin, przed którym dwa bardzo ważne dni. Ale zanim to wszystko, czas także w drugiej godzinie radaru przypomnieć, że zapraszam wszystkich muzycznych pasażerów do rozgoszczenia się. Zapraszam nie tylko ja, ale także on. To Passenger, to Iggy Pop, Westy Rock, Michał Prykopowicz, kłaniamy się i zapraszam do 21.00.

Oj, muzycznie także oddychaliśmy przy dźwiękach UFO. Czy to w klubie Stodoła w 2007-15, ale także widzieliśmy Michaela Schenkera, gitarzystę UFO, który w marcu pojawił się w tym roku w klubie Progresja. A dzisiaj o UFO wspominam, dlatego że wytwórnia związana właśnie z tym zespołem poinformowała, że płyta Mechanics, ta ich kultowa płyta z 82 roku zespołu UFO, zostanie rozszerzona, zremasterowana i wydana ponownie. I to na podwójnym krążku CD i na potrójnym winylu. Oczywiście ci, którzy będą sięgać po wersję deluxe, będą także mieli i koszulki, i bawełniane torby, i różne inne plakaty związane z tą zacną płytą sprzed kilkudziesięciu lat. 4 grudnia na sklepowych półkach pojawi się ta płyta, do której jeszcze na pewno będziemy wracać. Już teraz lekko naprawić swoje muzyczne zdrowie.

A propos tych deszczy, dzisiaj po 21 pewnie na TikToku będziecie mogli zobaczyć Klaudię wraz z Krzysiem. Klaudia opowiadała, że ostatnio te deszcze, to jak ją dopadły w Polsce, to się tego nie spodziewała, kiedy opalała się jeszcze kilka dni wcześniej we Francji. Jak coś nie wiecie tego ode mnie. A propos wielkich powrotów nie tylko związanych z Klaudią, ale przede wszystkim z zespołami muzycznymi, to wielki powrót po ponad 10 latach już niebawem zaliczy zespół Cage the Elephant. Zespół, który wyprzedał już swój koncert, który odbędzie się 9 lutego w Krakowie. Na to oczywiście czekamy, tak jak czekamy na wielki muzyczny powrót tego zespołu. W końcu za 2 dni na sklepowych półkach pojawi się nowa gra FC27. No i jako mały element do tej ścieżki dźwiękowej przyłożył także

swój wielki talent zespół Cage the Element, dodając właśnie swój nowy numer Dying in Reverse właśnie w tej grze. To tak w gwoli ścisłości. Jeszcze Matthew Schultz, czyli wokalista, dodał, że ten tekst tego utworu ma dla niego głęboko osobiste znaczenie. Ten utwór ma opowiadać o symbolicznym końcu i nowym początku, który porównuje do odrodzenia. To ważna deklaracja artysty, który w muzyce szuka głębszego sensu i będzie teraz go znajdować. W nowym utworze to Dying in Reverse i nowy Cage the Elephant w SC Rock.

0: I wyobraźcie sobie, że to pudełko w kształcie serca naprawdę istniało. To było nawiązanie do prawdziwego aksamitnego pudełka, które Courtney Love dostała od Kurta Cobaina kiedyś w prezencie i trzymała w nim swoje kobiece drobiazgi oraz liściki. No myślę, że przyjemne liściki, bo właściwie mogło być ich niewiele, zważywszy na to, jak wyglądała relacja. Była raczej trudna, intensywna i burzliwa między Kurtem i Courtney. Zresztą też pełna wzajemnego uzależnienia i emocjonalnych skrajności. Pamiętamy, bo widzieliśmy to, co działo się wtedy w latach 90.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
8: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
9: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
10: Halo Bemowo! Wielka premiera nowego osiedla Ronson Development. Już w ten weekend zapraszamy na pierwsze dni otwarte osiedla Halo Bemowo. Mieszkania od 36 metrów kwadratowych, zielone otoczenie i Vola Park w zasięgu kilku minut. Przyjdź i skorzystaj z pierwszeństwa wyboru najlepszych mieszkań. Salon sprzedaży, ulica Marynin 15B. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
11: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
12: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
11: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
12: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
11: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
12: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
13: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
15: No tak.
14: A teraz jedziemy do Faktory.
15: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
16: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
17: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września. PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej. Brama numer 1. Przyjdź. Daj się poznać.
18: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
20: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
21: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B. www.dekar.pl.
22: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
23: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
24: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
25: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
0: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycje z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
1: Reklama.

To wielki hołd dla Kanady. To Bryan Adams, to jego nowe dźwięki, to The Ballad of Terry Fox i wyjątkowa historia faceta, który przebiegł ponad 5000 kilometrów. Tak sobie myślę, że całkiem sporo kilometrów musiał się także nabiegać za tą wyjątkową miłością swego życia pan Damiano David, czyli wokalista zespołu Måneskin, który już w czwartek i piątek będzie zmieniał swoje życie z wokalistką i aktorką amerykańską panią Cameron, a dokładnie, drodzy Państwo, w czwartek w urzędzie w historycznym gmachu w miasteczku Montalcino ma odbyć się ślub cywilny właśnie państwa młodych. W piątek przyjęcie weselne w luksusowej posiadłości w Castiglion del Bosco. To w Toskanii. Piękna uroczystość się szykuje. No takie przynajmniej plotki płyną z całego świata. A my przy plotkach pozostaniemy. To gossip, to Måneskin.

0: I takiego sukcesu jak z tym utworem pan Corey Taylor nigdy ze Slipknotem nie osiągnął. To wyjątkowe dźwięki, dźwięki, które spędziły 7 tygodni na pierwszym miejscu listy Billboardu. To Through Glass, to Stone Sour sprzed 20 lat.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Kontrolerzy wykazali 1179 niewłaściwie ustawionych znaków i urządzeń, w tym 395 przypadków oznakowania niezgodnego z zatwierdzonymi projektami i 370 znaków ustawionych niezgodnie z przepisami. Dziękuję bardzo, nie mam pytań.
1: Łukasz Bąk.
3: Fotoradary we Włoszech nie tylko sprawdzą prędkość, z jaką jedziecie, ale sprawdzą też, czy trzymacie w ręku cukinię, bakłażana, pomidora, czy jednak telefon.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września, PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej. Brama numer 1. Przyjdź. Daj się poznać.
9: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever. Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
11: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
10: A pan wie, jak to objechać?
12: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
16: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B. www.dekar.pl.
18: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
19: Reklama.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze powiemy o ważnej inicjatywie muzyków zespołu Rush. Posłuchamy nowej, świeżej krwi, a do tego sprawdzimy, co dzieje się zdrowotnie z muzykiem Dead Kennedys. Ale zanim to wszystko, czas na zespół, który już za tydzień pokaże swój nowy film. To Linkin Park. Michał Prykopowicz, kłaniam się. No i zapraszam na ostatnią godzinę naszego środowego spotkania w Radarze.

No takiego ssania to nawet muzycy zespołu Oasis się nie spodziewali. Oni jak rano wstają, słyszą tylko... I tak, drodzy Państwo, znikają pieniądze fanów. Pamiętamy, jak zespół wygenerował ponad, uwaga, 400 milionów funtów, 443 miliony dolarów, jak wolicie, z samych biletów, samych. 41 wyprzedanych koncertów w 2025 roku. Panowie mają 400 milionów funtów z samych biletów. Nic dziwnego, że szykują się na wielki powrót także w przyszłym roku. Mało tego, to dzisiaj ogłosili nowe daty koncertów w Wielkiej Brytanii. Dołożyli jeszcze Włochy i Niemcy. Zapytani, z jakiego powodu, mówią, z fenomenalnego popytu. Dołożyli też jeszcze drugi wieczór w Paryżu. No dużo tych kolejnych wieczorów i kolejnych destynacji, jeśli chodzi o wielki powrót formacji Oasis i wielkie koncertowanie w 2027 roku. Nie pytam, gdzie Polska, bo nie mam żadnych złudzeń. Natomiast gdybyście pytali, gdzie pomnik Nila, byłego, nieżyjącego już bębniarza formacji Rush, no to mam świetne wieści, bo to już jest pewne, że zbiórka na ten pomnik wybitnego bębniarza osiągnęła swój cel. Zespół przypieczętował tę akcję. Muzycy kanadyjskiej grupy przekazali potężną kwotę 750 tysięcy dolarów, która pozwoli na realizację tej ważnej inicjatywy. Ważnej, bo wszyscy, którzy kochają muzykę rockową, wiedzą, że to, co już teraz na antenie jest rock, to będzie totalna magia. Panie i panowie, 4 minuty, nie ma za co, niech się stanie.

To A Girl Like You. To skoro już jesteśmy przy kobietach, to w dzisiejszej świeżej krwi proponuję oddać głos wesołym chłopcom grającym smutne piosenki. No i będzie też niezła spora dawka sarkazmu, ironii, prawdy i innych nieprzyjemności. Jednym słowem się nie da, a dwoma to koniec listopada.

0: dokładnie wybraliśmy najgorszy okres w roku.
1: Potem przez pół roku zimy.
0: Tak, znaczy planów nie było. Plany były takie, żeby wybrać nazwę, o którą się będą ludzie pytać. Koniec listopada był przypadkiem, to są słowa z naszej pierwszej piosenki, totalnie bez żadnej mitologizacji. Dopiero później do tego dorobiliśmy mitologię, że to jest najgorszy okres w roku, bo kończy ci się kasa po wakacjach, a jeszcze trzeba zbierać na prezenty na święta.
1: No trochę tak.
0: W dodatku tak pogoda też nie rozpieszcza, więc...
1: Można też powiedzieć, że w nawiązaniu do nazwy zespołu sami o sobie mówicie weseli chłopcy grające smutne piosenki i jakby no nie, chyba nie da się inaczej, mając taką nazwę w zespole.
0: Dokładnie, no my już gramy 10 lat, już teraz trochę obsiedliśmy, ale generalnie to jesteśmy śmieszkami z charakteru, więc jak się nas pozna i zobaczy, co robimy w social mediach, to jest dość zabawnie. Na piosenki niestety mamy dość poważniejsze. Nie wiem, może tego wymaga też stylistyka, w której się obracamy, taka cięższa, punk rockowa, łamana przez metal, a trochę też z jakichś doświadczeń życiowych, z których czerpiemy, tudzież obserwacji, tak, społeczeństwa.
1: Zdecydowanie gracie mocno, charakternie, mięsiście momentami, można powiedzieć. Ten najnowszy kawałek, o którym zaraz będziecie mówić, a warto podkreślić, że na koncie macie już 4 albumy tak naprawdę wydane, więc nie jesteście typowymi świeżakami, debiutantami, ale z jakiegoś powodu postanowiliście zgłosić się do świeżej krwi. Ja stwierdziłem, że jak najbardziej to jest miejsce, w którym chciałbym z wami pogadać i was usłyszeć i jakby pomóc wam wybrzmieć. Nawet patrząc po tytułach tekstów, po tytułach utworów, dotykacie poważnych tematów. Raczej nie są to takie błahe piosenki i chyba ten utwór, o którym teraz pogadamy, też jest czymś, co dotyka nas wszystkich dzisiaj. Dokładnie. Rotacyjny celebryta.
0: Dokładnie. Tam generalnie jest narracja pierwszoosobowa, ponieważ gdzieś tam wszyscy jesteśmy w tym spektrum zabiegania o atencję innych. I ten utwór jest trochę o takim nakładaniu na siebie masek, przybierania jakichś postaw w internecie, żeby zadowolić, przypodobać się innym. No i nasz tutaj bohater, podmiot liryczny jest w takiej, jakby w takim dysonansie, takim lęku przed tą demaskacją, że ktoś jednak krzyknie, że król jest nagi i nie ma nic do zaoferowania w prawdziwym życiu.
1: Proszę państwa, zapraszam serdecznie. To będzie zespół Koniec Listopada. Wasz piękny utwór, Rotacyjny Celebryta. To wszystko wybrzmi za chwilę na antenie Eski Rock. I zapraszam serdecznie wszystkich do wersji podcastowej. Tam sobie trochę więcej pogadamy o waszej twórczości, historii i tak dalej. Co wy na to?
0: Oczywiście. Jasne. Zapraszamy.

0: No, póki co tylko jednego muzyka formacji Queen nie da się zatrzymać, pana Rogera Taylora, który w miniony piątek przedstawił swoją nową płytę, którą skierował przynajmniej swoją uwagę na współczesny świat pełen napięć społecznych, konfliktów i kryzysów ekologicznych. Powiedział, że płyta Violence Insane in a Beautiful World, to ten tytuł tak naprawdę stał się, przynajmniej on wewnętrznie, przekonaniem, że żyjemy w pięknym świecie, który coraz częściej niszczą przemoc, wojny i podział. I o tym właśnie Roger Taylor na swojej najnowszej płycie, która 18 września miała swoją premierę.
1: Reklama.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
9: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
10: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
9: Czekam na was w Linku!
10: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
1: Reklama.

To pioruny Westerok, to AC/DC, a męczącym piorunem dzisiaj zostaliśmy trafieni informacją od East Bay Raya, czyli gitarzysty Dead Kennedys, o tym, że zdiagnozowano właśnie u niego chorobę Parkinsona. To nie oznacza, że muzyk rezygnuje z koncertowania. Mało tego, nie zamierza on na razie rezygnować ze sceny i chce występować tak długo, jak pozwoli mu na to zdrowie. Do tego tematu gitarzysty Dead Kennedys na pewno jeszcze będziemy wracać. To wspomniany, kultowy zespół.

0: To wyjątkowe, osobiste dźwięki sprzed ponad 20 lat od Emily. Emily, która postanowiła opowiedzieć o swoim ówczesnym partnerze, Seanie Morganie, liderze zespołu Cedar, jego walce z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. To wyjątkowo energiczny, rockowy utwór, który krył się za niezwykle osobistą i bolesną momentami kontrowersyjną historią. Zobaczymy, jakie wyjątkowe historie będzie miał dla nas także po 21 Krzysiu Sokołowski. Człowiek z metalu już za kilka chwil. Michał Prokopowiczu bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. Pa, pa.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Polskie dramy celebryckie to jest jak dobry serial. Mają twisty, wiesz, wchodzą bohaterowie drugoplanowi i kradną show. Jak jesteś średnio zaawansowanym użytkownikiem pudelka, to nie potrafisz tego poskładać w całość. Co? Czemu tyle osób w tym bierze udział? To tylko chodzi o to, że jedna dziewczyna nie dostała roli, nie? A nagle nawet jakiś reżyser filmu z 2006 się odzywa i Cezarego Pazurę jeszcze w to wkręca. Ze wszystkich fan grup, których możesz podpaść, to najbardziej nie chcesz podpaść K-popowi.
3: Tak?
2: No, tam ponoć najbardziej srogo jest.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie książę internetowych recenzji Pig Out.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: Reklama.
1: Już teraz nadchodzi. Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski.
6: No i tradycyjny dzień dobry wieczór wszystkim ludziom z metalu. Kontynuujemy dzisiaj podniecenie, które rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu. Podniecenie związane z przebojami, z hitami muzyki heavy metalowej, przede wszystkim heavy metalowej. Od razu na wstępie zaznaczę, że ciężko jest bardzo wybrać, no zazwyczaj około 10 numerów, które polecą podczas tej godziny. Ciężko wybrać tym bardziej 10 hitów, takich przebojów, które można powiedzieć na swój sposób definiują muzykę heavy metalową. Podkreślam już po raz drugi heavy metalową, dlatego że jak w zeszłym tygodniu poleciały kawałki, które uznałem za takie bardzo ważne, a można by rzec najważniejsze, jeśli chodzi o muzykę heavy metalową, to oczywiście pojawiły się zaraz głosy, no zaraz, no ale na przykład Deep Purple to jest heavy metal, albo nie wiem, czy Slayer, bo Raining Blood poleciał, czy to jest heavy metal, no to już jest coś trochę cięższego, a Deep Purple trochę za lekko, ale wydaje mi się, że każdy heavy metalowiec szanuje tak Smoke on the Water, czy jakikolwiek inny numer Purple, jak i Raining Blood, czy ogólnie twórczość zespołu Slayer. Dlatego stwierdziłem, że musiały te numery polecieć w tamtym zestawieniu. Powiedziałem też w zeszłym tygodniu, że jeśli będzie spore zainteresowanie programem i okazało się, że było bardzo duże, bo dostałem od was bardzo dużo wiadomości, tak prywatnych, jak i w poście związanym z tamtą audycją, to powiedziałem, że oddam wam głos i pozwolę wam, można powiedzieć, przejąć pałeczkę, a właściwie to mikrofon, w pewnym sensie przynajmniej w tym tygodniu. Wystosowałem odezwę do narodu i na swoich mediach społecznościowych umieściłem post, pod którym wstawialiście komentarze, w których to wypisywaliście waszym zdaniem najważniejsze czy najbardziej ulubione metalowe kawałki. Ja jeszcze raz powiem, że przede wszystkim chciałem, żeby to były numery gdzieś oscylujące w tych barierach, powiedzmy, heavy metalu, bo jak mielibyśmy się skupić ogólnie na metalu i pójść w jego przeróżne odmiany, to wiadomo, że byłoby ciężko wybrać 10 kawałków, żeby każdy był ukontentowany. Chyba, że wybralibyśmy po, nie wiem, jednym z każdej dziedziny, a i tak wiecie, że tych odmian jest dużo, dużo więcej. Dobra, zmierzając już do brzegu. W zeszłym tygodniu poleciały takie numery jak Smoke on the Water od Deep Purple, Iron Man, Black Sabbath, Crazy Train od Ozziego, Holy Diver Dio, Breaking the Law od Priestów, The Trooper Maidenów, Raining Blood wspomniany od Slayera, Master of Puppets Metallica, Kawaleria Szatana od Turbo i Uzadla Cieniów Minionych od Kata. Zależało mi właśnie na tym, żeby też coś z naszego polskiego podwórka w tej audycji zaistniało. W dzisiejszym odcinku zaczynamy od kawałka, no, jednego z moich ulubionych metalowych zarówno zespołów, jak i z jednej z moich ulubionych metalowych płyt i będzie to Painkiller. Pamiętam, jak kiedyś powiedziałem któremuś z gości w studio, że o, Painkiller już któryś raz leci w tym programie, ale jeśli się pojawia on wśród ulubionych numerów moich gości, to ja nigdy jakoś nie jestem w stanie odmawiać. I pomimo tego, że ten numer wielokrotnie już pojawiał się na antenie, to i dzisiaj też się pojawi. Nie jest to najkrótszy numer, jak wiecie. Natomiast, no, fajnie myślę, że otworzy dzisiejszy program. Kurde, miałem wam powiedzieć jeszcze fajną ciekawostkę, albo kilka ciekawostek związanych z tym numerem, ale dobra, zróbmy tak. Odpalimy numer, później powiem kilka ciekawostek związanych z tym numerem, później dopiero pojedziemy dalej.

No i to był Painkiller na dobre otwarcie dzisiejszego programu, który będzie przede wszystkim skupiał się na klasykach heavy metalowych. Przypomnę, że w zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy taki cykl i w tym tygodniu kontynuujemy. Z tym, że w tym tygodniu skupiamy się przede wszystkim na waszych propozycjach. Dostałem ich od was ponad 100, to znaczy było 100 komentarzy. Każdy z komentarzy zawierał jeszcze co najmniej kilka propozycji. Także nie było to łatwe zadanie, ale mam nadzieję, że was wszystkich dzisiaj udobrucham, bo przecież takie jest zadanie przede wszystkim, myślę, nocnego kochanka. Po Painkillerze poleci coś również z Wysp Brytyjskich, ale zanim do tego dotrzemy, chciałem wam powiedzieć coś o tym całym Painkillerze. Otóż nie wiem, czy kojarzycie, ale to był rok 1990, kiedy wychodziła płyta Painkiller i po tym albumie Rob Halford opuścił szeregi Judas Priestów, powrócił później do zespołu w 2003 roku, ale pojawił się na tym albumie za to nowy bębniarz, był to Scott Travis, zresztą mówiłem o nim całkiem niedawno, bo chyba 2 tygodnie temu. I Scott Travis takie zasunął solo perkusyjne, można powiedzieć, na samym wstępie tego numeru, że jest to jeden z bardziej charakterystycznych otwieraczy heavy metalowego numeru, jakie pewnie kojarzycie. Natomiast największa ciekawostka związana, przynajmniej w moim odczuciu, z tym albumem jest taka, że partie basu nie zostały zagrane tutaj, nie zostały nagrane przez Iana Hilla, czyli stałego basisty zespołu Judas Priest, tylko, uwaga, partię basu nagrał Don Airey, który współpracował chociażby z takimi zespołami jak Rainbow, współpracował z Ozzy Osbornem w 2002 roku, dołączył do Deep Purple. I tak się składa, że on został w ogóle przez Priestów zatrudniony, żeby nagrać partie klawiszowe na tym albumie. Nie tylko w tym numerze. To znaczy w Painkillerze nie nagrał. Mówię w tym numerze, dlatego że już myślę o Touch of Evil, ale to za chwilę. Miał nagrać najpierw partię na całym albumie. Natomiast Judas Priest bardzo chcieli, żeby ten album był jeszcze silniejszy, jeszcze mocniejszy od poprzedniego, czyli od Ram It Down, i stwierdzili, że no to dla fanów Priestów może być tak zwany o jeden most za daleko, dlatego ograniczyli jego uczestnictwo, to znaczy partii klawiszowych jako właśnie klawiszy, nie jako basu, do numeru Touch of Evil i tam możecie usłyszeć jego partię. Natomiast klawisze, bo nagrywał ten bas na klawiszach, brzmią na całej płycie. Tyle, że nagrywał Don Airey na syntezatorze takim, to się nazywa Mini Moog. Mam nadzieję, że klawiszowcy mnie tutaj nie przechrzczą, ale tak mi się kojarzy, że tak się nazywa ten syntezator. I sam Don Airey w ogóle powiedział kiedyś, że udzielił wywiadu w ogóle dla magazynu Anti-Hero w 2020 roku i powiedział, że wszystkie partie basu to moja gra na Mini Moogu. No widzicie, czyli nie przekręciłem. W tamtym czasie Ian Hill, nie czuł się najlepiej i nie było go na sesjach. Kazano mi więc nagrać wszystkie partie basu i ostatecznie je zachowano. Powiedział też kiedyś w jednym z wywiadów, że Judasi tak bardzo się tym przejmowali, tym, że klawisze miałyby się pojawić na albumie, czyli teraz nawiązuję do tego, co powiedziałem chwilę wcześniej, że chyba nawet nie uwzględnili mojego nazwiska w książeczce do płyty. Zapłacili mi jednak, a to jest przecież najważniejsze. Dobra, to tyle ciekawostek na temat Painkillera, a teraz kawałek Hallowed Be Thy Name od Maidenów. Ja powiem może tylko tyle, bo nie zdążę dzisiaj chyba powiedzieć wszystkich ciekawostek, tak żeby też puścić wszystkie numery, które zaplanowałem na dzisiaj, ale chyba największą ciekawostką związaną z tym numerem jest fakt, że Steve Harris tutaj zapożyczył sobie, można powiedzieć, kilka wersów, dokładnie rzecz ujmując 6, od zespołu Beckett. I tak się składa, że w roku 2018 informował wtedy serwis Blabbermouth o tym, że rzecznik Maidenów, Harris i Dave Murray, wypłacili 100 tysięcy funtów, czyli jakieś 500 000 złotych, Brianowi Quinnowi, który figuruje jako współautor utworu Life's Shadow zespołu Beckett, z którego właśnie Steve Harris zaczerpnął
te 6 wersów. Rzecznik Maidenów przekazał serwisowi Blabbermouth następujące oświadczenie. Nie wierzymy, by to Brian Quinn był autorem wspomnianych 6 wersów ponad 40 lat temu, jak twierdził Barry McKay. Jednakże ze względu na rosnące koszty obsługi prawnej oraz potencjalnie ogromne wydatki związane z procesem sądowym, pragmatycznym rozwiązaniem było, choć z niechęcią, zawarcie ugody z McKayem na kwotę 100 tysięcy funtów, co stanowi zaledwie ułamek sumy, której domagał się w pozwie. Osoba tak często angażująca się w spory sądowe jak pan McKay musiała to przewidzieć. I teraz uważajcie, początkowo od Harrisa i Mareya żądano zapłaty 900 tysięcy funtów. Także taka ciekawostka. Aha, no i ważne jest to, że rok wcześniej management Maidenów wydał oświadczenie, w którym przyznał, że 6 wersów z utworu Life's Shadow zostało wykorzystanych w piosence Steve'a Hallowed Be Thy Name. Firma zarządzająca dodała, że sprawa ta została rozstrzygnięta kilka lat wcześniej w porozumieniu z Robertem Bartonem, czyli z gitarzystą zespołu Beckett. Ale dobra, odstawmy już te sprawy związane, no te nieprzyjemne, te sprawy prawne na bok. Posłuchajmy przede wszystkim tego wspaniałego numeru z jeszcze chyba wspanialszymi partiami Bruce'a Dickinsona.

0: Nagrywa się.
1: Dobry wieczór, Krzysiu. Dla ciebie specjalnie mamcia i Marcinek w piosence zespołu Just Five, Kolorowe sny. Może pamiętasz z czasów młodości. Zaczynamy.
2: Śpiewaj.
1: Kolorowe sny, kiedy ja dotykam ciebie. Zwariowany świat, kiedy w nas tańczy pragnienie.
3: Tak, pamiętam. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję. To wykonanie od razu postawiło mnie na nogi i zdałem sobie sprawę, że tym bardziej powinniśmy zagęszczać ruchy i jak najszybciej przejść do kolejnego utworu. Ale nie, tak na serio. Swagmaster, a przede wszystkim mama Swagmastera, no naprawdę super robota. Bardzo wam dziękuję za ustawienie mi humoru na wieczór cały, a mam nadzieję, że i wszystkim słuchaczkom i słuchaczom i ogólnie rzecz biorąc ludziom z metalu. Wracamy natomiast do tematu audycji. W ogóle kolorowe sny Just Five podczas dzisiejszego programu, gdzie skupiamy się na metalowych hitach i przebojach. Słuchajcie, w tych numerach, które musiały się pojawić w dzisiejszym odcinku, nie mogło właśnie zabraknąć numeru One od Metallica, czyli rok 88 i płyta And Justice for All. Tekst do tego numeru bazuje na filmie Johnny Got His Gun z 71 roku. Polski tytuł to Johnny poszedł na wojnę. Słuchajcie, jak film web opisuje pokrótce ten film. Amerykanin Johnny na ochotnika bierze udział w I wojnie światowej. Wyznaczony na froncie do samodzielnego zadania ma wypadek, w którym bomba pozbawia go rąk, nóg oraz twarzy, a w dalszej konsekwencji również wzroku, słuchu i węchu. Johnny'ego udaje się uratować, ale wszyscy mają go za tak zwane warzywo, podczas gdy jego mózg funkcjonuje tak naprawdę sprawnie. I słuchajcie, jest taka ciekawostka związana, to znaczy jest sporo ciekawostek związanych z tym utworem, ale taka, która jakoś szczególnie przykuła moją uwagę, to ta, że panowie z Metallica musieli płacić całkiem duże tantiemy, ponieważ no, klip bazował w dużej mierze na fragmentach filmu, o którym przed chwilą wam powiedziałem, i w pewnym momencie miał dojść do renegocjowania warunków umowy i panowie z Metallica stwierdzili, że po prostu kupią prawa do tego filmu i tak uczynili, i właśnie dzięki nim obraz ten, czyli ten film, o którym mówiłem, trafił na rynek w formacie DVD. Jeszcze jedna drobna rzecz, spróbuję się streścić. Jason Newsted został kiedyś zapytany, czy on chciałby, żeby partie jego basu zostały nagrane jeszcze raz na ten album. To znaczy, no wiecie dlaczego? Dlatego, że płyta And Justice for All, no można powiedzieć, że basu nie ma. Ten bas został wyciszony i niektórzy twierdzą, że w ogóle go tam nie ma. Jason Newsted, słuchajcie, gdy został zapytany o to, czy chciałby, żeby ta płyta została nagrana jeszcze raz, powiedział w jednym z wywiadów, wypowiedział następujące słowa. Narosło wokół tego mnóstwo szumu i ludzie robią z tego wielką sprawę, ale niezależnie od tego, jak oceniają ostateczne brzmienie całości, dla mnie ten album jest doskonały. Płyta Kill 'Em All nie jest doskonała, a jednak jest doskonała. Podobnie Van Halen 1 nie jest doskonała, a jednak jest doskonała. I tak samo And Justice for All. Bo uchwyciła ducha tamtych czasów i tamtych ludzi. Jeśli chodzi o wracanie do materiału i ponowne nagrywanie albumów, które zdążyły już zyskać status klasyków, cóż, nie jestem do tego przekonany. No to jedziemy z tak zwanym One'em.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
3: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
4: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
3: Czekam na was w Linku!
4: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć i dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / firmy.
10: Reklama.
11: Krzysiek Sokołowski w SC Rock.

Tak. Walk oczywiście od zespołu Pantera. Też musiał się pojawić ten numer w dzisiejszej audycji, to znaczy musiał. Właściwie nie musiał, ale to jest głos ludu. Głos ludu dzisiaj decydował. Przypomnę, że zaproponowałem wam, no można powiedzieć, udział w dzisiejszej audycji. Poprosiłem was o wymienienie najważniejszych dla was utworów metalowych w ogóle w historii gatunku. Tyle, że głównie poprosiłem, żebyście się skupili na kawałkach heavy metalowych. No, Pantera i Walk, no może nie jest takim stricte klasycznym heavy metalem, ale można powiedzieć, że tuż obok heavy metalu ten numer stał. I dlatego pojawił się w dzisiejszym odcinku. Numer, który również za chwilę usłyszycie, również od zespołu amerykańskiego, to będzie Symfonia Zniszczenia, oczywiście od Megadeth. Dave Mustaine twierdzi, że inspiracją do powstania utworu Symphony of Destruction był film Przeżyliśmy wojnę, czyli z angielskiego oryginalny tytuł to The Manchurian Candidate. Jest to amerykański thriller z czasów zimnej wojny, który wszedł na ekrany w 1962 roku, w samym szczycie kryzysu kubańskiego. I film opowiada historię syna wpływowych prawicowych polityków, który został poddany praniu mózgu, by stać się nieświadomym narzędziem w rękach międzynarodowego komunistycznego spisku i który ma dokonać zamachu. Utwór porusza podobny wątek. Każdy może zostać wykreowany na lidera politycznego i być sterowanym przez tych, którzy wynieśli go do władzy. Dave Mustaine mówi, że stworzył tę piosenkę bardzo szybko. Wspomina, że natchnienie przyszło do niego, gdy wracał samochodem do domu. I choć muzyk podawał różne wersje dotyczące tego, na czym zapisał pierwsze szkice tekstu, bo mówił na przykład, że zapisał na paragonie za sushi albo na jakichś dokumentach z aresztowania, to wiadomo, że refren ułożył w aucie, a pracę nad utworem dokończył już po powrocie do domu. I serdecznie chciałbym was zaprosić, już nie przedłużając swojej wypowiedzi, do odsłuchania tegoż utworu.

No i czy Guns N' Roses i Welcome to the Jungle to jest rzeczywiście muzyka heavy metalowa? No może też nie do końca, ale jakby nie patrzeć, wielu heavy metalowców, wielu metalowców docenia, szanuje i uznaje, że jest to album Appetite for Destruction z 1987 roku, że jest to płyta ważna również dla rozwoju muzyki heavy metalowej. I teraz wypadałoby coś zaprezentować, tak uważam, z naszego rodzimego podwórka. W zeszłym tygodniu było to Turbo i był Cut. W tym tygodniu postawiłem oczywiście na trzeci zespół z tej metalowej trójcy, czyli na, można powiedzieć, najdelikatniejszy w tym zestawieniu, czyli na TSA. Ale uwaga, w waszych komentarzach zauważyłem, że dominował kawałek Trzy Zapałki, czyli nie, no brzydko trochę mówiąc, Oklepane 51, tylko tym razem postawimy na ten klasyk.

No i trzy zapałki wybrzmiały i wybrzmiała też godzina 22. Także, no niestety tradycyjnie muszę się z wami pożegnać. A na zakończenie coś zza naszej zachodniej granicy, czyli coś od sąsiada Niemca, czyli zespół Halloween. No i razem z wami można powiedzieć, że postawiłem na klasyk, czyli na I Want Out. W ogóle bardzo lubię ten numer i mam nadzieję, że kurczę, może niedługo wypuścimy z Polish Metal Alliance jakąś naszą wersję. Chętnie bym to zaśpiewał. Może będzie mi dane, zobaczymy. Także trzymajcie kciuki. Dzięki jeszcze raz za dzisiaj. Widzimy się i słyszymy w przyszłym tygodniu. Widzimy oczywiście dlatego, że znowu wróciliśmy do live'ów na żywo na TikToku. Wstępnie zapowiedzieliśmy konkurs talentów, także jeśli ktoś nie śledził dzisiaj nas na TikToku, to będzie miał sporo do nadrobienia. W każdym razie może zgadajcie się z tymi, którzy byli z nami na TikToku. Oni wyjaśnią, o co chodzi, a my widzimy się, tak, dobrze usłyszeliście, widzimy się i słyszymy za tydzień o 21:00 na zakończenie I Want Out!

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Pomysł na jesienną handrę. Peggy Sue nie wyszła za mąż. Ja natomiast pamiętam, że właśnie jesienią się ożeniłem. Między 7 a 9 lat temu.
2: Spoko.
3: Sprawdź na obrączce, tam masz na pewno wygrawerowane. U mnie to był też 4 października, także zbliża się naprawdę. Proszę. Wielkimi krokami. Będzie trzeba prezenty kupować.
2: No. Czekajcie, jeżeli wy jesteście jesienni panowie.
1: Jesieniary.
2: Oczywiście ta zupa z dyni. Ja tam do niej wrzucam jeszcze i kurkumę. I bardzo dużo kary i robią tak na ostro.
3: A później orzeszki jeszcze ewentualnie podprażasz na patelni,
2: żeby... No na przykład, albo słonecznik.
3: Albo też taki listek bekonu, jeżeli tak mogę powiedzieć, który się fajnie wypieka.
2: Ja cię kręcę, idziemy w tę samą stronę, kądziu!
1: Co? Ty na jakim drzewie rośnie listek bekonu?
2: Na bekonowcu!
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Pokręgowski, witam i zapraszam. Współczesne randkowanie jest coraz trudniejsze z powodu przesytu wyborów w aplikacjach, niemal powszechnego traktowania spotkań przy świecach jak rekrutacji oraz braku cierpliwości w budowaniu głębszych relacji. Taki obecnie mamy świat, no i niewiele wskazuje na to, żeby się szybko zmienił. Jak odnaleźć się w coraz bardziej skomplikowanym i też nastawionym na taką szybką konsumpcję współczesnym randkowaniu? Jak uniknąć zranienia, zwiększyć szansę na poznanie w sieci, zwłaszcza kogoś naprawdę wartościowego. O tym między innymi dziś. Moim i waszym gościem jest Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej, podcaster, autor książki Elevator Pitch, jak mówić o swojej wartości w biznesie. Witam ciebie w gościnnych progach drogowskazów.
2: Cześć. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Mateuszu, czy dziś trochę zapomnieliśmy, jak się randkuje? A może istota problemu tkwi nie w zapomnieniu, tylko właśnie w komunikacji. Na tym polu coraz mocniej kulejemy. Jeśli tak, to dlaczego? Komunikacja, randkowanie.
2: Mamy bardzo dużo narzędzi dzisiaj do komunikacji. Jeszcze chyba nigdy w świecie nie mieliśmy tyle narzędzi do komunikacji. Mhm. Co też daje drugi paradoks, że przez to mamy coraz mniejszy kontakt ze sobą, ponieważ tych komunikatorów jest tak dużo, że nawet ciężko się jest połapać, bo dzisiaj nawet ustalając, nie wiem, z kimś jakieś ustalenia stricte biznesowe, to pierwsze co ustalamy, jakim komunikatorem będziemy się posługiwać, czy to będzie WhatsApp, czy to będzie mail, to potrzebujemy ustawić, więc to jest bardzo rozszerzony temat i to właśnie ta ilość tych narzędzi, myślę, że przez to się gubimy trochę w tym wszystkim, że nie potrafimy znaleźć tego właściwego, bo ja mogę się zastanawiać, czy osoba, z którą ja chcę się spotkać, będzie akurat na tym komunikatorze, czy na innym. Jest to bardzo duża różnorodność tego. Aha.
1: Ja się zastanawiam, czy tak trudno dzisiaj, wiesz, znaleźć kogoś sensownego w sieci do relacji intymnej, czy sensowni, poważni ludzie tam się nie ogłaszają, a może w ogóle internet jest, Mateuszu, trochę przereklamowany i powinniśmy szukać swoich tak zwanych drugich połówek poza siecią, nie? W rzeczywistym świecie, takim namacalnym, z krwi i kości. Na miłość życia przecież można się natknąć nawet w sklepie, w warzywniaku po prostu przysłowiowym, nie?
2: Dokładnie tak, można wszędzie i to niekoniecznie musi być internet, jednak dokładnie. Czy jestem dzisiaj ktoś sensowny? Wydaje mi się, że jak najbardziej, że to nie jest tak, że dzisiaj w internecie są tylko same złe rzeczy się dzieją w internecie. Nie uważam tak, tylko może też pytanie, gdzie szukać, jak szukać, ale przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, kogo ja szukam. Bo to jest dosyć istotne, no bo to jest trochę tak, że jak kiedyś, nie wiem, chciałem poznać dziewczynę rozrywkową, no to się szło do klubu, gdzie grała muzyka rozrywkowa, a jakbym chciał poszukać dziewczyny, która tak jak ja czyta książki, no to pewnie bym się kręcił koło biblioteki. To gdzieś tak mniej więcej tak próbuję to narysować, że dzisiaj jest podobnie to samo i tych aplikacji randkowych jest też bardzo sporo. Nie wiem, nie używam, tylko gdzieś tam słyszę zawsze z opowiadań, ktoś się śmiał od kolegów, ale to mówię autentycznie, więc jest tego dosyć sporo i ktoś już z otoczenia może powiedzieć, że ta aplikacja, to możesz znaleźć tutaj przygodę na 2-3 miesiące, a tutaj ludzie szukają czegoś na dłużej. I są w internecie pary, które często opowiadają o tym, że właśnie poznali się przez internet i to nie tak dawno, nie to, że to było kiedyś, tylko nie tak dawno i mają ciekawą relację. Myślę, że to też wszystko zależy, tak jak powiedziałem, od tego, kogo szukamy, ale co potem dalej z tą relacją robimy.
1: Tak, tak.
2: To też jest istotne.
1: Dokładnie. A czy potrafimy jeszcze w ogóle ze sobą też rozmawiać wprost, to a propos randkowania? Co sprawia, że łatwiej zostawić wiadomość bez odpowiedzi, niż powiedzieć, nie jestem zainteresowany? Mamy z tym problem, nie? Żeby zakomunikować wprost, więcej się nie zobaczymy na przykład, tak? Takie zdanie.
2: Tak. Tak,
1: co za tym stoi?
2: Mamy strach przed oceną, strach przed tym, że ktoś powie, że jesteśmy źli, niedobrzy dla tej osoby, mimo że dla tej osoby to będzie lepsze rozwiązanie niż wiązać się z kimś, udając to uczucie, tak? Ale ten moment będzie naprawdę trudny. I ja też kiedyś tak miałem, że uciekałem przed takim właśnie powiedzeniem tego wprost, że jednak to nie jest ta ścieżka, bo widzisz z drugiej strony to zaangażowanie, a w tobie tego już nie ma. I faktycznie to jest straszne, ale to potrzeba sobie uświadomić, że ten moment trwa przez chwilę, a potem już jest lepiej. Ja wiem, że to trochę brzmi tak patetycznie, ale no tak jest. Tak jest, że ten czas leczy rany i tej drugiej osobie, jak powiemy, jaka jest sytuacja, jak to wygląda naprawdę, to uważam, że w przyszłości ta osoba może powiedzieć, kurczę, dziękuję.
1: Ghosting, straszna sprawa zupełnie. Mm. Dlaczego zniknięcie Mateuszu bez słowa stało się no niejako społecznie akceptowalnym sposobem też kończenia relacji, zanim jeszcze na dobre się zaczęły często, ale też czasami już na takim bardziej zaawansowanym etapie. Mm-hmm. To też ma miejsce, tak? Przecież doświadczenie właśnie ghostingu jest bardzo bolesne, wręcz nawet dewastujące też dla psychiki, nie? Która tego właśnie schematu doświadczy, tego modelu zachowania.
2: Mhm, zgadzam się z tobą, ale to jest właśnie uciekanie przed tą oceną i myślę, że osoba, która stosuje ghosting, nigdy go nie doświadczyła, bo myślę, że ktoś drugiej osobie by czegoś takiego nie zrobił. Naprawdę mam takie odczucie i wrażenie w tym kierunku, bo jest dużo łatwiej w cudzysłowie powiedzieć, zamykam tą sprawę, blokuję cię wszędzie i udaję, że ciebie nie było w moim życiu, niż stanąć na wprost siebie i tej prawdy i powiedzieć, pomyliłam się. Bo to tak naprawdę jest o nas, nie? To nie jest o tej drugiej osobie.
1: Tak, oczywiście.
2: Jest on o nas i my przed sobą, to nie tyle, że ja się boję mówić do tej drugiej osoby, tylko ja się boję zmierzyć sam ze sobą. I tutaj jest ten spory problem.
1: I teraz zobacz, co się dzieje w głowie osoby, która doświadczy ghostingu, prawda? Jak to też ryje samoocenę na przykład, prawda? Tak. Takiej osoby, nie? Że jest druga, trzecia, czwarta randka, wszystko się pięknie składa. Wymarzony facet, wymarzona kobieta do relacji i nagle cisza. Zrywa połączenia, odrzuca, kasuje i tak dalej. Po prostu przestaje się taka osoba odzywać. Mega dewastujące to jest dla emocji. Mega. A dlaczego tak często mamy problem, Mateuszu, z nazywaniem relacji, też jasnym komunikowaniem swoich intencji wobec drugiej osoby, z którą umówiliśmy się już na randkę?
2: Ja myślę, że mamy w ogóle problem z nazywaniem emocji. To jest chyba, ja bym tego tutaj zaczął, że to jest, wiesz, tak jak często ja jestem zapraszany do firm czy na jakieś wykłady, gdzie mam, prezes na przykład oczekuje, że wprowadzę jakieś super narzędzie sprzedażowe na przykład, ale ja mówię, hola, ale tutaj macie problem z podstawami komunikacji, fundamenty tutaj leżą, to, że narzędzie wprowadzimy, to nic nie zmieni. Tutaj jest problem z umiejętnym nazywaniem pewnych emocji, które się dzieją i myślę, że to, co robię też bardziej zawodowo, czyli te warsztaty sprzedażowe i komunikacyjne właśnie na polu biznesowym, one się idealnie przekładają na relacje jeden na jeden. Bo ja bardzo często słyszę, że potem

0: okazuje, że kurczę, to nawet w relacji damsko-męskiej naszej w domu, to tak jak ostatnio robiłem i ktoś na sali powiedział, to już wiem czemu, jak ja mówię, gdzie jest pilot, to nikt z rodziny ze mną nie szuka tak, jak ja tego oczekuję, bo oni mają inne ucho, tak? I to gdzieś jest, to są oczywiście podstawy, ale tego definitywnie brakuje u nas. Ja miałem bardzo duży problem z nazywaniem emocji, ja nie wiedziałem, co czuję. Bardzo dużo rzeczy przekładałem złością, gniewem, denerwowałem się, bo nie wiedziałem, co się we mnie dzieje po prostu. I w relacji, jak jesteśmy, ja też właśnie tak reagowałem, wybuchałem, bo nie wiedziałem. Jak, że to, co czuję, to jest zazdrość, to, co czuję, to jest jakieś, nie wiem, nie mam jakieś oczekiwania, których nie jestem w stanie opowiedzieć, więc tych emocji we mnie było dużo, a ja je bardzo mocno spłycałem. Mówię tu o sobie, bo wiem, że bardzo często ludzie mają podobnie.
1: A jak mówić też i jak nie mówić o sobie podczas randkowania, podczas randki pierwszej, drugiej, w jaki sposób najlepiej siebie sprzedać, że tak powiem?
0: Ja myślę, że taki ciekawy sposób o sobie powiedzieć. Nie wprost, że nie wiem, wiesz, 6 lat byłem dyrektorem generalnym w spółce akcyjnej, nie? I czekasz na tą reakcję, nie? Z drugiej strony. Ale jak na przykład, nie wiem, powiesz nawet chociażby coś, że przez 6 lat jako tam dyrektor w firmie, nie wiem, pracowałem z tyloma ludźmi, zauważyłem, że na przykład mają z tym problem, z tymi emocjami i dlaczego na przykład tam się skupiłem na tym i te emocje są dzisiaj dla mnie ważne, no to już trochę inaczej brzmi, prawda? A w jaki sposób przemyciliśmy sobie gdzieś tą informację o swoim statusie, jeżeli bardzo chcemy to zaznaczyć, podkreślić, tak? No bo to każdy ma swoje, tylko tutaj bardzo duża zależność. Też się pytasz, jak ja uważam, żeby też się zastanowić przed taką randką, czy co ja chcę opowiedzieć tej drugiej stronie. Czy ta historia na pewno dla niej będzie atrakcyjna?
1: Tak, tak, tak.
0: To nie ma być nasza autoprezentacja i spis naszych najlepszych rzeczy, tylko właśnie dopasować się do tej osoby, która jest przed nami.
1: Mhm. A czy taki, wiesz, wręcz nieograniczony wybór potencjalnych partnerek, partnerów zmieniły trochę sposób, w jaki ze sobą rozmawiamy podczas randek? Wiesz, staliśmy się, nie wiem, bardziej wybredni, tacy, wiesz, ponad miarę. Szybko konsumujemy randki, takie znajomości, bo przecież wiesz, kilka kliknięć, prawda? I mamy dziesiątki kolejnych kandydatek, tak. Kandydatów, nie?
0: Tak.
1: Jest coś na rzecz.
0: Jest, oczywiście jest. I zgadzam się z tym jak najbardziej. Fabiański chyba śpiewał, nie przytoczę, nie będę cytował tutaj, bo gdzieś mi ta piosenka śmignęła, ale właśnie on to zaśpiewał i tam tak ogólnie już mówiąc, on ujął w takich słowach, że dziewczyny, które mu się podobają, są niedostępne, a te, z którymi jest, to już są nudne. I trochę w tym jest prawdy, że jak my się zaczynamy z kimś wiązać, czy taka jedna, druga randka, to nagle my się zaczynamy rozglądać, a tam dalej, co jest za tym rogiem? Co się tam dzieje, nie? Co, a może tam będzie lepiej? Przysłowiowo, może tam trawa będzie bardziej zielona. Tylko, no nie będzie, bo gdzieś tak się okazuje, że potem...
1: Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma.
0: Tak, to też wygląda, ale potem no wiemy, że te wszystkie relacje mają swoje no, wzloty, upadki i teraz pytanie, jak my z tych upadków wychodzimy, to jest chyba najważniejsze. Mhm.
1: A takie największe świństwa, jakie można wywinąć komuś w trakcie randki, wywinąć komuś albo też samej na przykład doświadczyć, samemu doświadczyć takiego świństwa, co by to było na szczycie tej piramidy? Nie przyjść na przykład na umówioną randkę? To
0: nie,
1: też się zdarza.
0: Nie przyjść, to na pewno też, albo tam gdzieś odwołać, nie wiem, też mi się wydaje, że na przykład jakaś taka już, kiedy jest sytuacja, nie wiem, z rodziną, tak, na przykład, nie? Gdzieś ktoś zaprosił nas na imprezę rodzinną i na przykład wtedy się wywinąć przed samym przyjściem. Myślę, że to jest dosyć ma bardzo mocny hardcore i straszna rzecz, którą ja przerobiłem w dwie strony. Tylko to było znowu, z mojej strony, że ja się nie potrafiłem przyznać, nie? I cały czas grałem do końca, że tak, a potem, no jednak nie. Ale mi się wydaje, że chyba jeszcze gorszym by było chyba gdzieś zniknąć w trakcie. Bo też słyszałem o takich przypadkach. Ja nie doświadczyłem ani nie
1: byłem taką osobą. Nie opłaciwszy rachunku.
0: Nie opłaciwszy rachunku, ale zniknąć gdzieś w trakcie. To jest w ogóle. I wtedy taką osobę zablokować i zghostować. No to jest, no to słyszałem tutaj wśród bliskich znajomych o takiej historii. No to jest naprawdę totalny, właśnie ten nasz mózg zaczyna wymyślać te najgorsze scenariusze wtedy.
1: Czy słyszałeś taką historię? Taki trend był kiedyś, nie pamiętam w którym mieście, czy to było tak bardziej krajowo, czy jakoś miejscowo zlokalizowane, że panie umawiały się na randki celowo w luksusowych, takich, wiesz, z wyższej półki lokalach, restauracjach, tylko po to, żeby się najeść. One wcale nie chciały z tymi mężczyznami mieć nic do czynienia, tylko, wiesz, o co chodzi, nie? Że chodziły z premedytacją po to, żeby facet zapłacił tam kilkaset złotych za super jedzenie. Każdego dnia te kobiety miały darmowy obiad albo lunch taki wypasiony. Było coś takiego. Nie wiem, czy to słyszałeś, ale to się przewinęło dziś przez internet, taki trend.
0: Okropieństwo. Straszne. Szczerze, to mam zaraz takie, ostatnio czytałem historię o tym, jak małżeństwo w taki sposób traktowało ludzi, przedstawicieli Thermomixa, że właśnie przyjeżdżali i

0: obiad.
1: Okej, okay, powiedzmy, mogli powiedzieć, że badają produkt i sprawdzają, czy na pewno działa, czy jest wszystko okej, okay. No ale tutaj, no ja bym nie wpadł na coś takiego, nie wiem, no kurczę, no dla mnie to już są takie, no wychylenia poza skalę.
0: Wiesz, ci faceci nie mieli żadnych szans u tych kobiet, tak? Tylko po prostu mieli zapłacić za ich wystawny posiłek, nic więcej.
1: Nawet nie wiem, jak to skomentować, naprawdę.
0: Jest to zostawmy.
1: Na krajowej...
0: Słuchaczki i słuchacze drogowskazów już sobie wyciągną sami wnioski odpowiednie. Dokładnie. W roli eksperta dzisiaj ze mną i z wami Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej i podcaster. Rozmawiamy z Mateuszem o coraz bardziej powszechnych kłopotach związanych z szukaniem kogoś optymalnego do pary, takiego może nawet na dobre i na złe. Michał Poklękowski do rozmowy z Mateuszem. Wracam już za chwilę w drugiej części Drogowskazów.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Pokrękowski, moje uszanowanie po raz drugi. Aplikacje randkowe dają nam więcej możliwości poznawania ludzi niż kiedykolwiek wcześniej. Dlaczego więc tak trudno dziś zbudować relacje? Tak wynika z badań. Ghosting, situationships, rozmowy prowadzone tygodniami bez spotkania i trudności w powiedzeniu wprost, czego właściwie szukamy. To doświadczenia, które coraz częściej stają się takim elementem współczesnego randkowania. Czy da się to jakoś zmienić? Dokąd prowadzą też takie schematy? O tym dziś. Na moje pytanie odpowiada Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej i podcaster. Witam Ciebie, Mateuszu, po raz drugi.
2: Dzień dobry, po raz drugi.
1: Samotność w erze aplikacji randkowych, Mateuszu. Czy jednym z problemów jest również brak umiejętności inicjowania kontaktu, prowadzenia rozmowy i komunikowania własnych potrzeb? Jak to można poprawić? Samotność w erze aplikacji randkowych.
2: Czy powiedziałeś tutaj o tych braku inicjacji rozmów? Ja myślę, że tutaj od tego się tutaj, że tak powiem, zaczepię, że chodzi o to, że tak naprawdę nikt nas tego nie uczy i my też przez to, że dzisiaj mamy wszystko scyfryzowane, mamy bardzo mało możliwości wejścia w kontakty, w interakcje. Ja przecież pamiętam, jak się biegło do sklepu i coś trzeba było wziąć, nie było, nie wiem, nie miało się pieniędzy na zeszyt, potrzeba było z panią pogadać, albo jakaś reszta, albo coś, a dzisiaj dziecko nawet idzie, płaci kartą i umie odpowiedzieć dzień dobry, do widzenia i nie wie co dalej, po prostu, bo technologia robi to za nas, a potem stajemy przed tym drugim człowiekiem i co ja mam z nim zrobić, więc może ja wyciągnę telefon i napiszę, bo będzie wtedy nam łatwiej i myślę, że to jest z tego punktu widzenia, ja to widzę po moich córkach, że one sobie coraz lepiej radzą. Ja się z tego bardzo, bardzo cieszę, bo byliśmy ostatnio na wakacjach i też one przychodzą do mnie, tata ma 10-12 lat i mówi, tata, my chcemy to czy tamto. A ja mówię, dobra, to idźcie, zapytajcie, ale my się wstydzimy. Ja mówię, słuchajcie, ja tu siedzę. Jak zaczną was bić czy gonić, to wkroczę do akcji, ale mówię, nic się wam nie stanie, idźcie, zapytajcie. Wytłumaczyłem im, jak się mają zachować, co mają zrobić. Najpierw siedziały trochę obrażone, a potem popatrzyły na siebie i poszły. Załatwiły sobie, co chciały sobie załatwić i już były bardzo z siebie zadowolone. I potem, jak my nie mamy takich doświadczeń, no bo to znowu, to wynika z tego, nasze doświadczenie wynika z ilości przećwiczonych, zrobionych rzeczy przecież, tak jest w każdej czynności, prawda? Jeżeli my jesteśmy, mamy problem z zagadaniem do kogoś, no to nie dlatego, że nie próbowaliśmy wcześniej. Trzeba było zacząć próbować.
1: A dlaczego tak trudno przejść od takiego powierzchownego small talku do komunikacji, która pozwala faktycznie kogoś poznać też? Jak przekroczyć tę niewidzialną granicę? Bo się zaczyna, prawda, od small talku, no i potem możemy wejść dalej, ale trudno przekroczyć czasami te granice.
2: Ja myślę, że te granice nie przekroczysz jakimś, nie wiem, magicznym słowem czy jakimś kliknięciem. No tak. Myślę, że tą granicę się przekracza wspólnie razem podczas rozmowy i jakby, no tak już teraz poetycko powiedzieć, te drzwi do tej krainy się otwierają nam wspólnie. Bo ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, że siedzimy, rozmawiamy i nagle ja mówię jakiś tekst, który powoduje, że mamy lepszą relację. Nie no, albo to się mówi, albo się zaklikało, albo nie zaklikało, albo czujesz i nagle zaczynasz tej drugiej osobie opowiadać takie rzeczy, których nawet może nie planowałeś, ale czujesz z tej potrzeby serca, żeby to jednak powiedzieć. I myślę, że to jest to, że nie ma czegoś takiego, jakiegoś narzędzia, które będzie to nam otwierać.
1: A jak lęk przed oceną wpływa też na sposób, w jaki prezentujemy siebie, też komunikujemy swoje zainteresowanie, na przykład daną osobą podczas randki, tak?
2: Bardzo. Ja mam, wiesz co, gdzieś trafiając na jakieś filmiki na Instagramie, to czasami ja odnoszę wrażenie, czy chłopak, czy dziewczyna, którzy dzisiaj siedzą na randce, to oni siedzą z taką checklistą gdzieś tam w telefonie i rozmawiają z drugą osobą, ale kątem oka zrykają, czy pani influencerka, która mówiła, czy ta osoba spełnia wszystkie wymagania. I teraz znowu pytanie, czy to są wymagania moje, czy to są wymagania pani influencerki? Bo my zaczynamy wpadać czasem w coś takiego, że to dążymy do czegoś, co nie jest nasze.
1: A o czym nie mówimy na pierwszej, też nawet na drugiej randce? Jakich tematów po prostu nie można, nie wypada poruszać? Nie wiem, ceny paliw na przykład tak gwałkowane przez pół godziny przy kieliszku oranżaty.
2: No to zdecydowanie. Myślę, że jakieś tematy polityczne, religijne. Czy są tematy tabu? Jakieś też są, żeby też nie wchodzić od razu z jakimiś takimi tematami bardzo, bardzo intymnymi. Myślę, że to też trzeba zostawić na to przestrzeń, czy będzie w ogóle na to szansa, żeby móc się podzielić czymś bardziej intymnym.
1: Czyli nie pytamy o choroby, nie pytamy o relacje z dziećmi, tak? Z rodzicami, kuzynami i tak dalej, tak? To nie jest raczej na
2: no nie, ale fajnie by było wiedzieć, czy druga strona przed ma męża, czy ma żonę. No tak. Żeby chociaż tutaj mieć klarowną
1: jakąś jasność.
2: Jakąś jasność.
1: właśnie. Pierwsze spotkanie face to face po wcześniejszym flirtowaniu w sieci, no może być rozczarowujące, tak się też zdarza. Jakie sygnały płynące ze strony kobiety czy mężczyzny, z którymi się spotykamy, powinny nas zaniepokoić? Czego nie możemy zlekceważyć? Takie, wiesz, red flagi takie, nie, się pojawiają, nie? Mhm. Miałbyś tutaj coś do powiedzenia?
2: Nie lubię tych określeń, tych red flagów. Tak, ostatnio tak. Na tym właśnie też tak myślałem, no ale dobrze. Ale chodzi o rozmowę w sieci, tak? I gdzieś te...
1: Nie, już face to face.
2: Już tak, face to face.
1: Ktoś nerwowo obgryza paznokcie na przykład.
2: Nie wiem, to wiesz, sobie bym w ogóle zweryfikował to, żeby sprawdzić, czy to, co wiemy o tej osobie, jest naprawdę w rzeczywistości takie, nie? Mhm. Tutaj jak w kulisach rozmawialiśmy. Ja miałem taki epizod, że spotykałem się przez chwilę z dziewczyną, która twierdziła, że nie słucha disco polo. Jakiś to był taki czas, że dla mnie to było coś nie do przyjęcia w ogóle i pożyczyła do mnie kiedyś samochód na jeden czy tam dwa dni. No ja wsiadam do tego samochodu, no i włączam, a tu leci disco polo. Mówię, to jest grana, to jest płyta CD jeszcze, tak? Bo to były z płyty CD kiedyś.
1: Tak, tak.
2: I wyciągam płytę CD, a tam jej składanka podpisana, tam najlepsze hity, nie? I mówię, coś tu nie gra. A ona mówi, no tak. I się okazało, że bardzo dużo rzeczy, które ona mi powiedziała na samym początku, były nieprawdą. Były nieprawdą i to totalnie przekreśliło, no bo to już samo kłamstwo jedno, ale drugie, no to jak my mamy cokolwiek dalej budować, skoro to się nie będzie zgadzać? Jeżeli w sieci, nie wiem, mówimy, że mamy jakieś, tak z tymi rzeczami się zgadzamy, no to w realu, jeżeli nie będziemy się z tym zgadzać, no to będzie taki od razu rozjazd. Nasz mózg bardzo szybko wyłapuje te rzeczy takie nieświadomie. Potem dlatego mamy coś takiego, że ktoś mówi, nie oceniaj ludzi po okładce, tego się nie da wyłączyć. Bo to my mamy od dawien dawna i to w nas zawsze będzie, nie? Mm-hmm.
1: A na pierwszą randkę zwykle idziemy, wiesz, jakby uzbrojeni w pakiet oczekiwań, prawda? Tak też się często zdarza, często wygórowanych, takie mam wrażenie. Dlaczego czasem, Mateuszu, może warto nieco obniżyć poprzeczkę? Oczywiście możemy określać swoje preferencje, ale niechże one będą na litość boską realistyczne, prawda? Realistyczne oczekiwania wobec potencjalnej partnerki, partnera, to jakie to są, twoim zdaniem, realistyczne? I dlaczego czasem tak wysoko zawieszamy poprzeczkę i potem mamy, wiesz, jinxa, bank, nie?
2: No tak, jak zawieszamy wysoko poprzeczkę, to pytanie, czy my sami jesteśmy w stanie ją spełnić. Mhm. Ja bym sobie tutaj zaczął odpowiadać na to pytanie dla osób, które, bo miałem styczność, powiedzmy, z kobietami, które właśnie wysoko zawieszały tą poprzeczkę, ale same reprezentowały sobą no, bardzo niski poziom, więc jakby totalnie się to nie zgadzało.
1: Albo potem rynek to bezlitośnie weryfikował i ta kolejne niepowodzenia randkowe sprawiały, że ta poprzeczka opadała, prawda? Tak. Z biegiem czasu, tak?
2: Tak, bo ja tutaj wychodzę i tutaj ochy i achy musi być taki, te słynne 180, tak? 5 centymetrów, bo już nawet nie wiem, jaki tam jest ten standard. Właśnie pytasz, czy to standardy? Nie wiem nawet, ale to jest dla mnie po prostu też nie do przyjęcia, bo dla mnie takim chyba atutem jest ta ciekawość drugiego człowieka. Mhm. Ja zawsze na to stawiałem, żeby się zainteresować naprawdę tym drugim człowiekiem, nawet jeżeli to są inne rzeczy, bo to niekoniecznie musimy robić to samo przecież, tak? Ale jeżeli ktoś jest pasjonatą, czymś się o tym ciekawie opowiada, to także też mnie potrafi tym zainteresować. I to ja uważam, że to jest też taki no jeden z fundamentów budowania relacji długotrwałej, kiedy ta druga strona nas zawsze w jakiś sposób jest w stanie zaciekawić. Mhm.
1: Jest też taki termin jak wypalenie randkowe, taki znalazłem w sieci. Mhm. Coraz więcej osób sygnalizuje właśnie taki stan emocji, wypalenie randkowe. Co twoim zdaniem oznacza i czy można mu jakoś zaradzić, wypalenie randkowe? Jest na przykład wypalenie rodzicielskie, prawda? Mhm. Czyli rodzice nie są w stanie, już nie mają sił, żeby być dalej rodzicami, to sygnalizują. I są tacy, którzy są już totalnie zmęczeni randkowaniem na przykład, tak?
2: Tak, to tak samo jak wypalenie zawodowe.
1: No właśnie.
2: I właśnie ostatnio na studiach, bo teraz kończyłem psychologię w biznesie, bardzo ciekawie właśnie jedna pani profesor powiedziała, że każdy z nas, rozpoczynając pracę, wchodzi na ścieżkę wypalenia zawodowego. Tylko pytanie jest, kiedy to się objawi. I myślę, że tutaj będzie podobnie z wypaleniem tym randkowania, kiedy faktycznie jesteśmy zmęczeni, kiedy po raz kolejny spotykamy się z osobą, która znowu gdzieś tam, powiedzmy, trzyma się sztywno standardów, bo tak na Instagramie jedna dziewczyna czy jeden chłopak powiedział, bo tak gdzieś przeczytałem w gazecie. Albo kiedy jesteśmy w jakiś sposób tam oszukiwani. I ja się zgadzam z tym, że można się tym zmęczyć. I wtedy po prostu trzeba sobie zrobić przerwę.
1: Detoksik taki po prostu, tak.
2: Muszę coś zobaczyć, bo tak jak powiedziałeś, może jak ja przestanę randkować, pójdę za 2 dni do warzywniaka i spotkam miłe życie właśnie przy tych marchewkach, nie?
1: Potknę się o przyszłą żonę albo męża na przykład, tak?
2: Tak.
1: Kłopoty komunikacyjne, także te związane z poszukiwaniem partnerki, partnera, Mateuszu, sygnalizuje też coraz więcej młodych osób. Mam na myśli takie osoby, wiesz, około 20 roku życia, troszkę może starsze, a nawet też trochę młodsze. Z czego to może wynikać, że tacy ludzie właśnie mają na tym polu kłopoty? Czy za bardzo są zafiksowani technologicznie, w sensie, że wiesz, nie opuszczają smartfona?
2: I... Na pewno to jest tym, że ten telefon, tak jak powiedziałem na początku, w pierwszej części, że mamy tych dzisiaj narzędzi bardzo dużo i ten smartfon...
1: Ale one upośledzają.
2: Tak, i on po prostu właśnie, nasz mózg zawsze będzie szukał drogi na skróty. Ja bardzo się też dużo tym tematem interesuję. Jak właśnie ten nasz genialny mózg, który jest fantastyczny w tym, co robi, on bardzo sobie będzie skracał dużo, dużo rzeczy. I mając jakieś narzędzia do dyspozycji, to on będzie starał się to przerzucić, tak, na to. No, dzisiaj ten czat to jest w ogóle dla mnie też zjawisko niesamowicie w jakiś sposób też degradujące. Jak widzę, co się dzieje nawet na warsztatach, które prowadzę i miałem sytuację, kiedy trzeba było zabrać po prostu telefonu uczestnikom, to była średnia 26-27 lat. Mówię, odkładamy telefony, bo chodziło o to, że to byli przedstawiciele, którym non-stop ten telefon by dzwonił. A ja potrzebowałem ich na 2 godziny dla siebie. I ja rozdawałem taki test z banalnymi pytaniami, banalnymi. No na zasadzie, dlaczego to robisz? Ja chcę, żeby o tobie mówiono, kiedy nie macie w pokoju i tak dalej. I ja widzę, że te 3 osoby były totalnie całe czerwone i nic nie pisały. I się potem okazało, jak zaczęliśmy rozmawiać, że one nic nie mają, bo one bez czata nie są w stanie napisać. Ja mówię, ale słuchajcie, to jest o was. Ale no tak, ale jak my napiszemy coś, co nie spodoba się panu. No kurczę, i teraz znowu wchodzi w ten strach przed ocenieniem, że my cały czas musimy być perfekcyjni, musimy być na najlepszym miejscu. No nie, nie musimy być wcale, ani trochę.
1: Na moje pytanie odpowiada dzisiaj Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej, podcaster. Rozmawiamy z Mateuszem o blaskach i cieniach współczesnego randkowania. Michał Poklękowski do rozmowy z Mateuszem wracam już za chwilę w trzeciej i ostatniej części drogowskazów.
0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, zapraszam. Współczesne randkowanie przypomina rekrutację z powodu nadmiaru ofert, a traktowanie ludzi jak, no, trochę produktów w katalogu i też szybkiej rezygnacji przy pierwszym błędzie, przy pierwszym potknięciu. Aplikacje dają takie złudzenie nieskończonych możliwości, co sprawia, że zamiast budować relacje, szukamy ciągle kogoś lepszego. Za rogiem, cyfrowym rogiem często. Pierwsze spotkania przypominają rozmowę kwalifikacyjną, a nie takie naturalne poznawanie drugiego człowieka. Ciągłe przeglądanie profili i też powtarzalne rozmowy prowadzą też do zmęczenia psychicznego i poczucia izolacji. Można się zmęczyć randkowaniem po prostu. I dziś o tym w programie. Z moimi pytaniami mierzy się cały czas Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej i podcaster. Witam Ciebie, Mateuszu, po raz trzeci i ostatni.
2: Dzień dobry, po raz trzeci.
1: Jakie są różnice i jakie są podobieństwa między relacją biznesową a intymną? A może jest więcej podobieństw niż różnic? Wszystko się opiera na tym samym.
2: To jaka jest różnica między, nie wiem, podpisaniem kontraktu na 500 000, a podpisaniem kontraktu nie opuszczę cię aż do śmierci? Szczerze mówiąc, tak, zasadniczo za dużej nie ma, tak? Książka, którą napisałem, Elevate or Pitch, jak mówić o swojej wartości w biznesie, właśnie, ona jest, z tytułu wynika, że się nadaje do biznesu. No otóż do końca nie, bo to samo zastosujemy u siebie we własnym życiu. Ja się bardzo często śmieję, że właśnie przed Bożym Narodzeniem moi klienci się do mnie zgłaszają, że bym ich przygotował, co mają odpowiadać w momencie, jak ciocia Krysia przy stole wigilijnym się zapyta, a czym ty się, Tomeczku, zajmujesz? Cały czas ten komputer klikasz, żeby Tomek wiedział, co powiedzieć. I to ma też przełożenie na to, żebyśmy my wiedzieli, jak zagadać. Bo to jest też historia, którą ja opowiadam ze sceny najczęściej, że ja miałem ksywę w liceum Czajnik. To też nie w takim szerokim gronie, bo się tego wstydziłem trochę, ale no, prawie rok czasu czaiłem się, żeby zagadać do koleżanki. Już jak się odważyłem, to już było dawno za późno, więc tak, to były też takie momenty, kiedy no, jakoś trzeba było przełamać, coś spróbować zrobić, nie? I dzisiaj biznes a randkowanie jest, myślę, że bardzo na podobnej płaszczyźnie, bo tu i tu kupujemy ludzi.
1: Tu i tu negocjujemy, tak, często i tak dalej. Tak.
2: AI sprzedaje, ale tu ludzie kupują od ludzi. I tutaj jest tak samo, po drugiej stronie jest człowiek zawsze. Mimo, że mamy aplikację, to finalnie na końcu i tak jest człowiek.
1: Dokładnie tak. Z badań wynika, że coraz więcej młodych mężczyzn rezygnuje z tradycyjnych związków i aktywnie decyduje się na życie w pojedynkę ze względu na zmęczenie wymaganiami rynkowymi i relacyjnymi, tak czytam w sieci. Czy ciebie to dziwi i też dokąd to prowadzi? Bo z badań wynika, że ponad 60% młodych mężczyzn do 30 roku życia funkcjonuje jako single. To jest potężna grupa w tym momencie. To są faceci, którzy po prostu no nie za bardzo chcą się wiązać generalnie, tak? W relacje. Z czego to się może brać?
2: Ja myślę, że właśnie z tego, o czym przeczytałeś, z tych dużych wymagań, które są. Ja co prawda ich nie doświadczyłem, ale jak właśnie mam styczność z tym i rozmawiam, no bo ja mam styczność z dużym przekrojem osób. Moje życie w tak zwanym sezonie jest dosyć aktywne, bo ja w tygodniu jestem w stanie poznać 200-300 nowych osób. Oczywiście wiadomo, nie wszystkich gdzieś zapamiętuję, ale te historie się przewijają i one właśnie bardzo często tak brzmią i ja się podpisuję pod tymi statystykami, bo jakbym powiedział z własnego doświadczenia, to pewnie tak byłoby podobnie, że te wymagania czasem są aż nadte. Ale mówię, z drugiej strony te wymagania są dlatego męczące, że druga strona też ich nie spełnia. Bo coś innego jest, jeżeli ja mam wymagania, ponieważ ja osiągnąłem swoje, to mogę jakichś pewnych standardów oczekiwać, że jeżeli ja prowadzę firmę i zatrudniam 40 osób, no to chociaż oczekuję od tego, że nie będziesz na bezrobociu, tylko będziesz coś ze sobą robił. Chociażby tak już tak trochę może spłycam, ale no jakoś to trzeba wyglądać. Ale z drugiej strony ja jestem tylko od tego, żebyś mi kupował prezenty i zabierał mnie w drogie miejsca? No nie do końca.
1: A gdyby ktoś ciebie, Mateuszu, poprosił o przygotowanie go do randki, to jakby takie szkolenie w twoim wydaniu mogło wyglądać? Na co położyłbyś nacisk?
2: Znaczy ja myślę, że byśmy poszli po takich krokach, po kolei. Pierwszy, jaki jest cel tej randki? Po co w ogóle, nie? Po co w ogóle tam idziesz? Co chcesz osiągnąć? No bo to my bardzo często sobie nie odpowiadamy na takie pytania. Idę na jakieś spotkanie i tak naprawdę nie wiem po co. Zobaczymy, co będzie. Tylko potem jak zobaczymy, co będzie, to jesteśmy zaskoczeni. A dobrze by było się przygotować, na co to będzie. Drugi punkt to byłaby, kogo będziemy mieli po drugiej stronie. No bo kto to będzie? Z kim, że tak powiem, będziemy się mierzyć, w cudzysłowie? trzecia rzecz, jaką wartość dodaną ja jestem w stanie tej osobie zaoferować. I czwarta rzecz, to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy w pierwszej chyba części, o historiach, jakie my chcemy opowiedzieć. Bo tych historii każdy z nas ma setki. Mhm. I teraz dobrze by było sobie wybrać, czy do tej osoby dana historia będzie pasować. No, oczywiście mamy w pogotowiu wszystkie, ale no, mieć jakieś, być trochę przygotowanym. Mhm. Bo pytanie jest moje, skąd się bierze pewność siebie? Wtedy się bierze pewność siebie, jak wiemy, co powiedzieć. Dokładnie. Jak my idziemy na randkę, na spotkanie biznesowe i mówimy, jakoś to będzie, bo takich spotkań mieliśmy już, to nagle jednym tekstem, jednym pytaniem jesteśmy totalnie zaskoczeni.
1: Wystarczy czasem, że osoba, którą widzimy w aplikacji randkowej, na pierwszy rzut oka się nam nie spodoba albo ma cechę, której nie lubimy i od razu trafia taka osoba na ławkę rezerwowych lub nawet zostaje odrzucona. Tymczasem przy bliższym poznaniu może taka osoba być naszym życiowym odkryciem, prawda? I strzałem w dziesiątkę. Ale tu się nam kłania kwestia, nie wiem, może też to źle definiuje, cierpliwości, że my po prostu jesteśmy bardzo niecierpliwi na drodze, na której szukamy osoby na resztę życia, czy osoby takiej do relacji intymnej, tak? Już nieważne jak długo, nie?
2: Tak, myślę, że to powoduje też świat. Tempo życia się zwiększyło i to bardzo szybko się zwiększyło, więc ta cierpliwość jest też takim, bym powiedział, atutem negatywnym, bo my chcemy szybko już na teraz. I ta miłość ma się pojawić już w tym momencie i już dzisiaj my chcemy z nią planować, wstawić na Instagrama zdjęcie, pokazać, że mamy szczęśliwą rodzinę i tak dalej. To się nie dzieje tak. Trzeba, tak jak mówisz, trzeba tego czasu poszukania, zobaczenia, sprawdzenia. No i to jest takie właśnie przykre, że tych ile szans możemy my odrzuciliśmy,
1: dokładnie,
2: a skupialiśmy
1: tak.
2: się zupełnie na czymś innym.
1: Mhm. Wiesz, bo chcemy przez aplikację znaleźć miłość jak z bajki. Takie jest założenie pewnie większości randkujących osób. Przecież nawet bohaterowie też takich komedii romantycznych muszą pokonać wiele trudności, zanim posypią ich ryżem na szczęście, prawda? A my się poddajemy przy pierwszym nieporozumieniu już, Mateusz, naprawdę. Pierwsza kłótnia, to już w ogóle łzy, w ogóle wiesz, wylewają się wiadrami i już nie chcesz nikogo widzieć, prawda, i tak dalej. Z czego to się bierze? To też jest kwestia też czasu, czy też cierpliwości, braku cierpliwości, dobrej woli, nie wiem, próbuję to jakoś zdefiniować.
2: Wiesz, to też się nad tym zastanawiałem ostatnio właśnie, że to, co powiedzieliśmy wcześniej, że szukamy dalej, bo jedno, szukamy tam tej trawy, gdzie jest bardziej zielona i w sytuacji, kiedy nagle pojawia się ten konflikt, jakaś sytuacja nie do sytuacja do rozwiązania, bo zasadniczo każdą się da rozwiązać, to my zaczynamy uciekać, bo tak będzie łatwiej, tak będzie prościej, to ja sobie znajdę w tym momencie kogoś innego, z kim ja nie będę miał takich problemów. Tylko uwaga, tam będziesz miał tak samo, tylko za chwilę. Bo ten pierwszy konflikt się pojawi wcześniej czy później. Nie ma czegoś takiego, że tego nie będzie. Jesteśmy ludźmi, każdy z nas ma swoje oczekiwania, to o czym mówiliśmy. I okej, my możemy ze sobą rozmawiać i dużo rozmawiać. Ja kiedyś nie potrafiłem rozmawiać z drugą połówką i to były też przyczyny, mogę śmiało powiedzieć, mojego rozwodu, bo tam w ogóle nie było rozmowy, nie było dialogu tych najważniejszych rzeczy po prostu. To wszystko leżało. Dzisiaj jak umiem rozmawiać, to też nie wyklucza żadnych, że teraz nie ma żadnych konfliktów i nie ma żadnych sytuacji, gdzie się człowiek zdenerwuje na drugą stronę przecież. No, to występuje, tylko pytanie, jak my z tym sobie potrafimy poradzić. I właśnie pierwsza sytuacja kryzysowa będzie zawsze takim wyznacznikiem tego.
1: Potężnym sprawdzianem, tak, prawda? Dla takiej relacji. Jak uda się nam nad tym zapanować, nad tym kryzysem, tak? Jaką lekcję z niego wyciągniemy?
2: Z jaką lekcję? Teraz to trzeba pamiętać, że tutaj, no jak to śpiewał Cugowski, bo do tanga trzeba dwojga, więc tutaj dwie osoby potrzebują się w ten kryzys zaangażować.
1: Nie? Tak. Czasem też równolegle, to jest to słowo klucz, równolegle randkujemy z kilkoma osobami naraz, naganne, nieuczciwe. Czy jednak jest w tym jakaś metoda, jak uważasz? To też się zdarza. Ale to mi ładnie nie pachnie.
2: No nie, no bo to mamy powiedzieć, bardzo miło, że przyszedłeś na kolację, na twoje miejsce jest jeszcze trzech innych kandydatów, tak?
1: Ale oni za chwilę. Dokończmy rybkę.
2: Dokończmy. No, jeszcze gdyby ktoś jeszcze powiedział to wprost, to może bym powiedział, że ktoś ma jakieś szczere zamiary, tak? I sobie pogrywa w otwarte karty, ale coś takiego, po co? Po co? Bo jeżeli ja mam, nie wiem, 3-4 osoby i tak jak gdzieś wspomniałeś, nawet o tych paniach, które tam...
1: I opcjonalnie. Opcjonalnie trzymam, prawda, w szufladzie jeszcze 5 osób, tak?
2: Tak, i opcjonalnie, bo to też może wynikać z tego, nie chcę tu się bawić w psychologa, bo przecież nim nie jestem jako tako, ale też może wynikać z tego poczucia, że my nie chcemy być sami. że my nie chcemy być sami. To jest tak jak jeden z moich kolegów, pamiętam jeszcze z czasów studenckich, on jak wiązał się z nową dziewczyną gdzieś tam nawet po roku, no to on brał jakby to na zakładkę, bo potem po latach jak pogadaliśmy, on powiedział, że on się bał po prostu, że będzie przez chwilę sam. A tu już widział, że mu się związek sypie, że się nie, bo czasami się nie da uratować, ale jeszcze na tyle podciągał, żeby tu sobie znaleźć kogoś, żeby ani przez moment nie być samemu, nie?
1: I ostatnia kwestia na koniec naszej długiej dzisiejszej rozmowy, Mateusz. Zawieranie znajomości w realu utrudnia nam także to, że na przykład, nie wiem, w metrze, w autobusie, w kawiarni non-stop siedzimy w telefonach, stajemy się tacy bardzo nietykalscy, unikamy kontaktu z nieznajomymi, a właśnie takie nieplanowane, przypadkowe spotkania są najbardziej często efektywne i zaskakujące, o czym trochę już mówiliśmy wcześniej. Na koniec proszę cię, może to nie będzie łatwe, na koniec proszę, żebyś był takim trochę może wizjonerem, tak? Jak wyobrażasz sobie randki za 30, za 50 lat? Nie wiem, zamiast żywego człowieka wybierzemy AI, to już się dzieje, przecież randkujemy z czatami.
2: Nie mam pojęcia, w którą stronę świat pójdzie, naprawdę. Dałeś mi tutaj pytanie mega wizjonerskie, gdzie ten nasz świat bardzo przyspieszy przez ostatnie 15 lat, 10 lat, przecież to jest w ogóle coś, no, do czegoś nie jesteśmy w stanie tego porównać, tylko pytanie, na ile my będziemy chcieli w tym dążyć, bo dzisiaj AI przeżywa jeszcze taki zachwyt. Wszyscy się tym zachwycają i tak faktycznie zbiera swoje żniwa. Takie niefajne, mówię, żniwa, że ktoś właśnie wariuje na jego punkcie. Czytałem, że gdzieś w Chinach wyłączono te wszystkie AI-e właśnie emocjonalne, bo była taka część AI, z którymi się rozmawiało. I się okazywało, że ludzie nawet popełniali samobójstwa przez to. I to zostało wycięte w ciągu jednego dnia, wyłączyli tam ileś milionów użytkowników z tego. Czy to będzie szło w tą stronę? Ja bym powiedział, że jako wizjoner ja bym chciał, żeby była ta rozmowa, żebyśmy nie uciekli od drugiego człowieka, bo to jest najpiękniejsze. Móc wspólnie o czymś porozmawiać, wspólnie przeżyć jakąś chwilę, gdzieś coś zobaczyć razem, pogadać właśnie razem o tych emocjach, żeby to nie uciekło. Ja bym sobie tylko może tego życzył w tej wizji, żeby to zostało. Mogą być latające samochody, ale niech będzie ten drugi człowiek, nie?
1: To ja się pod twoją wizją skromnie podpiszę, jeśli pozwolisz. No, bardzo dziękuję. Bardzo. Kończymy. To tyle w tej edycji Drogowskazów, którą w całości poświęciliśmy trudnościom związanym ze współczesnym randkowaniem, z randkowaniem w obecnych czasach w roli eksperta. Przy radiowym stole pojawił się Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej, książki Elevator Pitch, jak mówić o swojej wartości w biznesie, i Mateusz jest też podcasterem. Bardzo tobie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za przejazd z przepięknej Bydgoszczy, tak, mojego jest. Też rodzinnego miasta.
2: Dokładnie, Bydgoszcz
1: Bóg Bydgoszcz tam się spotkało w studiu.
2: Bydgoszcz cię serdecznie pozdrawia. Tak.
1: Dzięki wielkie za to spotkanie, Mateusz, bardzo dziękuję.
2: Dzięki.
1: A podcastów Drogowskazów szukajcie między innymi na Spotify, na YouTubie, na Mediatece. Polecam je waszej uwadze i dzięki wielkie za obecność na naszym pokładzie. Michał Poklękowski, udanych randek, wszystkiego spokojnego, dobrego i zdrowego. Dzięki i do usłyszenia.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

przeważa nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.